rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Do niemal 600 wypadków doszło na małopolskich drogach podczas minionych wakacji. Zginęło w nich 21 osób, a blisko 680 zostało rannych. Funkcjonariusze kontrolowali miejsca zorganizowanego wypoczynku, autokary i zbiorniki wodne. Na drogach sprawdzali stan techniczny pojazdów, prędkość oraz trzeźwość kierowców.
2: Starszy aspirant Kamil Szumny, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W okresie od 26 czerwca do 1 sierpnia doszło do 594 wypadków, w którym 22 osoby zginęły, a 679 zostało rannych. Jeśli chodzi o to dzieci i młodzież, czyli przedział od 0 do 14, doszło tutaj do 70 wypadków, w których jedna osoba zginęła, a 69 zostało rannych. Porównując te dane do zeszłorocznej wakacji, są to na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o śmiertelność, tutaj mamy spadek o jedną osobę.
3: Co sprawdzaliście? Bo to nie tylko wypadki, ale to też pewnie jakieś kontrole trzeźwości, kontrole tego, czy kierowcy mają zapięte pasy. Jak tutaj te działania wyglądają statystycznie?
2: Dla nas, czyli dla policjantów ruchu drogowego, ten okres wakacyjny jest dosyć szczególny, ponieważ, jak sami dobrze wiemy, odwiedzamy wtedy swoich bliskich, wyjeżdżamy też na wymarzone wakacje z góry nad morze, z morza nad góry. W związku z czym ten tranzyt samochodów nam się tutaj powiększa. Również przede wszystkim też w ciągu roku najwięcej mamy, tutaj nie kryjąc, wyjazdów zorganizowanych, zwłaszcza autokarami. Takich kontroli policjanci dokonali aż 780. W 7 przypadkach stwierdzono usterki pojazdu, a w 2 uniemożliwiono, te usterki uniemożliwiały dalszą jazdę. W związku z tym tutaj był zakaz dalszej jazdy. Z ciekawości był to niesprawny układ hamulcowy, w drugim przypadku wyciek płynów eksploatacyjnych. Również tutaj policjanci ruchu drogowego skupiali się na takim prywatnym tranzycie, czyli tych samochodach osobowych. Skontrolowali prawie 89 tysięcy takich pojazdów, niemalże wykrywając aż 70 tysięcy wykroczeń. Mówimy tutaj o niedostosowaniu prędkości do warunków, czyli przekraczania dozwolonej prędkości. Mówimy też o korzystaniu z telefonów, mówimy o niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej, niekorzystaniu z pasów, co niestety też te przyczyniały się do powstawania zdarzeń drogowych.
3: A jeśli chodzi o trzeźwość kierowców?
2: Również jest na podobnym poziomie, mianowicie 1474 kierujących niestety odważyło się jechać, będąc nieodpowiedzialną takim osobami, po prostu wyjechać na drogę. Dodatkowo jeszcze 47 kierowców było pod wpływem środków odurzających. To nie były osoby na drugi dzień na tak zwanym kacu, tylko niestety to były osoby, które w większości przypadków tutaj kończąc imprezę niestety wzięły kluczyki, wsiadły. Dlatego też tutaj bardzo przestrzegam, jak również proszę innych uczestników, jak chodzi o takie imprezy, czy grille właśnie, jak chodzi o aurę, że jeśli widzimy taką osobę w towarzystwie, znajomy, ktoś z rodziny, że przy takiej imprezie, gdzie był ten alkohol, była dobra zabawa i widzimy, że taka osoba się po prostu wybiera i chce wrócić samochodem, to uniemożliwimy jej taką jazdę.
4: Podkomisarz Iwona Szelchiewicz, Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
5: Tutaj też należy podkreślić, że policjanci oprócz tego, że w swoich patrolach współpracowali też z innymi służbami i instytucjami i na przykład skontrolowali w województwie małopolskim 1600 miejsc zorganizowanego wypoczynku, a także ponad 10 tysięcy sprawdzili właśnie akweny, w tym też te dzikie kąpieliska. No niestety okres wakacyjny przyniósł nam taką smutną liczbę 6 utonięć, natomiast w jednym przypadku, czyli siódme zdarzenie zakończyło się na szczęście. Szczęśliwie udało się funkcjonariuszom uratować osobę, która tonęła. Takim szczególnym nadzorem objęte były również te obozy harcerskie i w Małopolsce wypoczywało ponad 16,5 tysiąca harcerzy z całej Polski. Policjanci przeprowadzili 30 wizyt kontrolnych tych obozów, spotkali się również z komendantami tych obozów. Odnotowaliśmy też ucieczki czy to z domów rodzinnych, czy też z zakładów bądź placówek opiekuńczych. Odnotowaliśmy również kilka zaginięć osób małoletnich, ale tutaj intensywnie też prowadziliśmy działania do tych zdarzeń, więc praca nasza jako policji była bardzo intensywna w okresie wakacyjnym.
1: W wakacje małopolscy policjanci przeprowadzili ponad 1600 pogadanek i lekcji edukacyjnych o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Z funkcjonariuszami rozmawiała Ula Bienia. Janie Syczyńska. Weźże zagłosuj to nowa kampania profrekwencyjna zorganizowana przez Młodzieżową Radę Krakowa i Akcję Uczniowską. Ma zmobilizować młodych do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich, a kandydatów do zaproponowania programu skierowanego do tej grupy wiekowej. W krakowskich szkołach średnich w najbliższych dniach odbędą się prawybory na prezydenta miasta. Ich wyniki poznamy 18 września.
6: Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Kampania jest o tym, jak będzie wyglądało miasto przez najbliższe lata, bo idąc na wybory decydujemy o tym, co nas otacza tu i teraz, ale również w takiej niedalekiej przyszłości. Jeśli ktoś myśli, że polityka go nie dotknie, to tak go dotknie na każdym kroku. Więc patrząc na takie kwestie najważniejsze, to jest przede wszystkim polityka chociażby w edukacji, chociażby w służbie zdrowia, czy także w transporcie publicznym. Więc tych kwestii, idąc na wybory, mamy naprawdę wiele do poruszenia, a my namawiamy tutaj jako Akcja Uczniowska, jako Młodzieżowa Rada Krakowa do tego, żeby głosować. I mówimy to akurat do wszystkich mieszkańców, do mieszkańców Krakowa, ale w szczególności do młodych ludzi i mówimy im, weź, że zagłosuj i pójdź na wybory, zdecyduj o przyszłości naszego tutaj miasta.
7: Mamy tutaj na tym polu partycypacji politycznej, czy nawet społeczno-politycznej, dwie nieodrobione lekcje. Doktor habilitowany Radosław Marzęcki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Frekwencja w wyborach prezydenckich i parlamentarnych jest zwykle wysoka, tak? Nawet rekordowo wysoka w ostatnich latach. Natomiast w wyborach europejskich, a przede wszystkim samorządowych, ona szoruje pod nie, byśmy powiedzieli. Tu mówię oczywiście o frekwencji wśród młodych. W ostatnich latach, może 5-6, zauważamy taki trend, gdzie młodzi ludzie się bardzo silnie aktywują w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. To są wręcz rekordowo wysokie poziomy, ponad 70%, wyższe nawet niż wśród tych najstarszych wyborców, co jest nawet nietypowe na skalę międzynarodową. Natomiast w wyborach lokalnych albo w wyborach europejskich to jest znów tak zwany stary wzorzec zdepolityzowany, czyli ludzie młodzi głosują najrzadziej i rzadziej niż ci starsi wyborcy. Tak? W związku z tym widać, że albo nie są zainteresowani, albo ta polityka lokalna jest dla nich zbyt skomplikowana, nie czują być może związku, tak, z miejscem, w którym mieszkają, tak? Być może z tego miejsca wyjeżdżają na studia na przykład, tak? I nie czują tej motywacji, żeby wrócić i wypowiedzieć się w sprawie losów tejże miejscowości. Także takie akcje mają właśnie o tyle sens, żeby spróbować zmienić ten wzorzec aktywności wyborczej u młodych ludzi.
3: Będziecie tutaj robić różne akcje, rozdawać ulotki, będą też aktywności w szkołach średnich, bo to właśnie uczniowie liceów, techników krakowskich będą mogli wziąć udział w tak zwanych prawyborach. Co to będzie?
6: Dokładnie tak, prawybory to będzie taki test przed tymi głównymi wyborami. Kandydaci mogą zobaczyć, jakie poparcia mogą się spodziewać i każda ze szkół, tutaj szkół średnich, weźmie udział w Krakowie w takich prawyborach i tak naprawdę będzie to wyglądało tak samo jak w normalnym tutaj lokalu wyborczym. Młoda osoba otrzymuje kartę do głosowania i zaznacza krzyżyk tam, gdzie się zdecyduje, na kogo chce zagłosować. Więc to też jest edukowanie młodego pokolenia i pokazywanie im, że są pewnym realnym tak naprawdę głosem w polityce i przy każdych wyborach. I to też jest zachęta dla tych, którzy nie mogą głosować, żeby zagłosowali już w kolejnych na przykład wyborach parlamentarnych, które już niedługo.
2: Filip Kornik reprezentuje dzisiaj Akcję Uczniowską i chciałbym powiedzieć trochę więcej o tym, co jako Akcja Uczniowska i Młodzieżowa Rada Krakowa planujemy przygotować, bo nie tylko stymulacja wyborcza, ale także dużo materiałów edukacyjnych. Na naszych mediach społecznościowych planujemy przygotować dużo materiałów skierowanych dla naszych rówieśników o tym, jak głosować, o tym, dlaczego warto głosować, o tym, jak samorząd wpływa na nasze codzienne sprawy i także o tym, jak możemy zbić wymówki naszego znajomego, który mówi, że na wybory nie pójdzie, bo to przecież i tak żadna realna sprawczość. Będziemy chcieli przez te najbliższe tygodnie zbijać te argumenty i pokazywać, że naprawdę na wybory warto iść. 18 września chcemy także stworzyć finał naszej kampanii, gdzie także podsumujemy wyniki prawyborów. Już serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapisania tej daty 18 września. Będziemy chcieli przedstawić, jak młodzi krakowianie wypowiedzieli się w prawyborach.
3: Podkreślacie tutaj, że ta akcja jest bezpartyjna, nie macie na celu popierania żadnego kandydata bądź kandydatki, jednak myślę, że przyglądacie się tym programom naszych kandydatów. Czy czegoś wam brakuje, jeśli chodzi o młodych ludzi?
6: Brakuje ogólnie młodych ludzi w tych wszystkich kampaniach, można powiedzieć. Tutaj nie wymieniając oczywiście z nazwiska, ale dwóch kandydatów, dwie w zasadzie kandydatki mają coś do młodego pokolenia zapisane, a tak reszta to absolutnie się tym nie interesuje, tyle że też zapisanie, a przełożenie tego na konkretny pomysł do realizacji, to są dwie różne kwestie, więc oczekujemy takiego planu od każdego kandydata, co dla młodych ludzi chce zrobić i na pewno będziemy wystosowywać taki apel, zaproszenie do spotkania, żeby jednak porozmawiać i również zaprezentujemy w międzyczasie, w trakcie naszej kampanii, taką dziesiątkę najważniejszych spraw dla młodego pokolenia i zobaczymy, kto podpisze. Mamy nadzieję, że przynajmniej połowa kandydatów i kandydatek da radę.
7: Ten temat nie jest jakiś osobliwy, tak? Jakby szczególnie wyeksponowany. Też apeluję do młodych ludzi, ludzi, kiedy spotykacie kandydatów w przestrzeni miejskiej, tak? Czy odbywają się jakieś spotkania, wiece wyborcze, żeby tam przyjść i pytać, tak? I mamy media społecznościowe, dzięki którym możemy z politykami wchodzić w interakcję, tak? To jest niezwykle ważne narzędzie do tego, żeby wytwarzać pewne presje, pewne wyzwanie rzucać politykom, żeby nie udawało się w nieskończoność ignorować, lekceważyć ich problemów.
1: Pierwsza tura wyborów prezydenckich 27 września. Na temat śledzi nasza reporterka Ula Pienia-Niesyczyńska. To ostatnie dni, żeby załapać się na dzienne studia na najlepszych krakowskich uczelniach. Rekrutacja uzupełniająca się kończy, ale pojedyncze miejsca znajdziecie nawet na bardzo popularnych wydziałach. Dzienna matematyka na Politechnice, informatyka na AGH-u, na UJ-cie są miejsca na studiach euroazjatyckich, a na Uniwersytecie Papieskim na naukach o rodzinie.
8: Tych kilkudziesięciu kierunków, które są dostępne w ofercie AGH, tak naprawdę na większości z nich są jeszcze dostępne miejsca. Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa AGH w Krakowie. Oczywiście ta liczba wolnych miejsc waha się od kilku do kilkunastu i to też zależy od tego, jak bardzo popularny czy oblegany jest kierunek. Wśród tych naszych najpopularniejszych kierunków, które w pierwszym cyklu rekrutacyjnym ogłaszaliśmy jako te, które cieszą się największym zainteresowaniem, jak chociażby cyberbezpieczeństwo, które w tym roku w pierwszym cyklu rekrutacyjnym miało aż blisko 17 osób na miejsce, te kierunki najpopularniejsze jeszcze wróciły do tej dostępnej puli. To znaczy, że potem w przeciągu wakacji pojedyncze wolne miejsca jeszcze się zwolniły i chociażby te najbardziej oblegane kierunki typu cyberbezpieczeństwo jest właśnie jeszcze dostępne. Co bardzo ciekawe, w ofercie dostępne są jeszcze różne informatyki, które proponuje Akademia Górniczo-Hutnicza, tym m.in. informatyka na Wydziale Informatyki. Tutaj szczególnie warto o tym pamiętać, że to jest jeden z najbardziej renomowanych kierunków związanych z informatyką w Polsce. Tutaj jeszcze wolne miejsca są dostępne, więc wszyscy ci, którzy w tym obszarze chcieliby się rozwijać i realizować, mają jeszcze na to szansę.
9: Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatnia tura uzupełniająca, ona będzie trwała jeszcze tylko przez 6 dni. Rejestrować się będzie można do 13 września. Jeżeli chodzi o źródło wiedzy na temat tego, gdzie jeszcze ta rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona, to tutaj odesłałbym najlepiej do systemu irk.uj.edu.pl. Tam jak się wejdzie do odpowiedniej oferty i zaznaczy opcję tylko z trwającą turą, wtedy wyświetlą się wszystkie te studia, które jeszcze dodatkowe nabory prowadzą. Znajdzie się jeszcze coś niemalże w każdym obszarze. Pojedyncze studia z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, z nauk o zdrowiu, ale i studia społeczne czy humanistyczne. Także najlepiej sobie sięgnąć do tego systemu, zobaczyć, które studia prowadzą jeszcze rekrutację, no i wybrać, jeżeli nas coś tam zainteresuje.
10: Ta Duda, prorektor do spraw studenckich i dydaktyki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. I takim pierwszym kierunkiem, który bym gorąco rekomendowała, to są nauki o rodzinie. Zarówno pierwszy, jak i drugi stopień. Powiem dlaczego. To jest taki kierunek, który jest mało popularny, dlatego że na samym początku, kiedy te kierunki zostały powołane, nawet w strukturach państwowych przez ministerstwo i były jeszcze standardy, nie pomyślano, żeby wskazać od razu przestrzeń, w którym absolwent może zostać zatrudniony. I myślę, że jest dzisiaj gdzieś w niektórych głowach taki stereotyp, co można po takich naukach o rodzinie robić. No bo to tak, ni pies, ni wydra. Gdzie to można pracować? Ministerstwo Pracy, znaczy w tej chwili Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bardzo fajnie pomyślało, żeby w listę zawodów wpisać absolwenta nauk o rodzinie, głównie jeżeli chodzi o asystenta rodziny. Dlaczego ja mówię o tym kierunku? Dlatego, że to jest taki kierunek, który naprawdę absolwent zdobywa bardzo szerokie wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, ale też umiejętności organizowania wsparcia. I można dzisiaj naprawdę po tym kierunku pracować w różnego rodzaju instytucjach, nawet jeżeli wprost stanowiska nie mają opisanych umiejętności, czy przypisanych umiejętności, czy kompetencji wprost z listy zawodów.
1: Szczegółowe harmonogramy oraz listy dostępnych kierunków znajdują się bezpośrednio na stronach internetowych uczelni. Rozmawiał Olek Kamiński. Ponad 50 polonijnych dzieci z Bykówki i Brodów na Ukrainie odwiedza Małopolskę, w tym Kraków. To w ramach kolonii wytchnieniowych dla dzieci z terenów ogarniętych wojną organizowanych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Chodzi o to, by dzieci choć na chwilę zapomniały o tym, czego doświadczają na co dzień, a przy okazji zwiedziły zakątki południowej Polski.
11: Jestem Ilia, pochodzę z żytomierskiego obwodu, miejscowość Bykówka. Uczę się w 9 klasie. Czasami nie mamy uczyć na stale, bo mamy alarmy i wtedy wychodzimy. chodzimy do schronu. Tak samo nie mamy prądu i wtedy lekcji mamy zdalnie albo w ogóle nie mamy.
12: Przeżywamy takie trudne czasy wojny, jak wszystka Ukraina. Nie tak dawno spadła rakieta. Jestem Karolina, pochodzę z Lwowskiego obwodu, miasto Brody.
13: Czy czujesz, że tutaj możesz na chwilę zapomnieć o trudnej sytuacji właśnie w twoim mieście w Ukrainie?
11: Mogę wyspać się, odpocząć.
12: Jest tu bardzo spokojnie, mogę sobie spacerować i nie myśleć, że będzie alarm.
13: Jakie wrażenia, co podoba ci się najbardziej w Krakowie?
11: Najbardziej w Krakowie mnie podoba się Wawel. Mi podoba ta architektura i stare miasto.
12: Byłam w fabryce czekoladowej, bardzo mi się podobało to.
14: Mam na imię Oksana Jaworska, przyjechali z dziećmi, jestem ich opiekunką. Jestem z Bykówki. Nasze dzieci przeżywają w czasie wojny, w takim ciężkim czasie. Nie mamy takiego normalnego dzieciństwa.
13: Czym dla dzieci jest ta kolonia wytchnieniowa? Jak reagują na pierwsze dni spędzone z dala od wojennej rzeczywistości?
14: Jest tu bardzo fajnie i dzieci mogą odpoczywać od tej wojny, zobaczyć, co jest tu bardzo spokojnie.
13: Kolonia łączy też aktywny wypoczynek. Co zobaczyliście, co przed wami?
14: Byli w Wadowicach Jana Pawła II. Jedziemy do Zakopanego.
15: Ksiądz Łukasz Ślusarczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
13: Czym są kolonie wytchnieniowe? Jaki cel?
15: Kilka lat temu po wybuchu wojny pełnoskalowej na Ukrainie podjęliśmy decyzję w Caritas, zarówno w Caritas Archidiecezji Krakowskiej, jak i w innych Caritas diecezjalnych w Polsce, by przyjmować na pobyt w Polsce dzieci z Ukrainy, które są bezpośrednio dotknięte konfliktem zbrojnym, po to, żeby pomóc im tutaj przez jakiś moment zapomnieć o wojnie, by mogli odpocząć, nabrać siły, a przy okazji pobyć ze sobą razem, integrować się także z naszą młodzieżą, z naszymi dziećmi, a także zwiedzać piękne zakątki naszej ojczyzny.
13: Jakie dzieci przebywają tutaj na kolonii?
15: W tej chwili przebywają dzieci z dwóch parafii, z parafii Bykówka koło Żytomierza i z parafii Brody pomiędzy Lwowem a Równym z archidiecezji lwowskiej. Mamy też dzieci, które mają bezpośrednio kontakt z Polską, także przez to, że wielu z tych dzieci ma kartę Polaka. Są z terenów, gdzie kiedyś żyło, mieszkało bardzo dużo Polaków. Dzieci z Bykówki między innymi w szkole uczą się języka polskiego, w kościele modlą się w języku polskim, a także uczestniczą w zajęciach, które organizuje dla nich Wspólnota Polska imieniem świętego Jana Pawła II w Bykówce. Przez te kilka lat wojny na Ukrainie zorganizowaliśmy w Caritas Archidiecezji Krakowskiej kilkanaście już takich turnusów wytchnieniowych dla dzieci z różnych stron Ukrainy.
13: Co jest największą wartością kolonii?
15: Podczas jednej z takich kolonii zobaczyłem taką ciekawą sytuację, kiedy pani wychowawczyni poprosiła dzieci, żeby stanęły dwójkami. Dzieci z Charkowa nie wiedziały, co to znaczy stanąć w parach. A to dlatego, że oni od kilku dobrych lat nie byli już w szkole. Uczą się zdalnie, ta nauka jest przerywana, więc generalnie chyba największa wartość to jest socjalizacja tych dzieci, integracja i pomoc w tym, żeby mogli zobaczyć świat wolny od wojny, przemocy.
13: Jakie były wyzwania organizacyjne?
15: Przy organizacji przede wszystkim liczymy na siebie i na własne środki, na naszych ofiarodawców, darczyńców, bo to tak naprawdę z naszych środków Caritas Archidiecezji Krakowskiej w głównej mierze organizujemy. Chcielibyśmy bardzo, żeby się wojna zakończyła, żeby ludzie mogli żyć w pokoju, także za naszą wschodnią granicą, ale dopóki będą tam potrzebujący, dopóki będzie tam wojna, to my będziemy pomagać i też będziemy zapraszać dzieci do nas na turnusy wytchnieniowe, więc jeśli tylko ktoś miałby takie życzenie i ochotę wesprzeć nas właśnie w takiej działalności, to serdecznie o to prosimy i dziękujemy za wszelkie wsparcie, za dobre słowo.
1: Ten materiał

0: Myślę, że to jest powód, dla którego odbywa się 18. kongres.
1: Setki uczestniczek tutaj w Krakowie. Jakie tematy poruszacie?
0: Tematy są od wielkich, tak jak ten pierwszy panel dotyczący tego, co się na świecie teraz dzieje. Tych wyzwań, od których my się nie możemy odgrodzić. Ani my jako kobiety, ani my jako Polska. Bo mówienie o tym właśnie, co się dzieje w tej chwili w Stanach, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, co się dzieje w Unii Europejskiej, co się dzieje w Rosji, co się dzieje w Ukrainie. Więc wiadomo, że możemy tylko tego dotknąć, ale musimy o tym rozmawiać, tak? Potem oczywiście te tematy, które ciągle są gorące. Aborcja, prawda? Właśnie ta równość, do której nam ciągle daleko. To, co się dzieje w polskiej polityce, prawda? I co jest zaprzeczeniem wszystkiego tego, czym jest Kongres Kobiet. Bo my jesteśmy o rozmowie, o dialogu, o szukaniu kompromisu, o tym, żeby szanować siebie, tak? A mówię, jak wystarczyło pooglądać posiedzenie Sejmu, które jest po prostu zaprzeczeniem wszystkiego. Nikt nikogo nie słucha. Wszyscy po prostu uważają, że tylko oni mają rację. I potem się dochodzi do rozwiązań, które zadowalają może jakąś wąską grupę, ale to na pewno nie jest sposób na to, żeby doprowadzić do tego, żeby ludzie chcieli siebie słuchać, chcieli siebie rozumieć.
2: Właściwie można powiedzieć, że mimo 18 lat cały czas tematy są te same. Małgorzata Fuszara, przewodniczę Radzie Stowarzyszenia Kongres Kobiet, jestem profesorką na Uniwersytecie Warszawskim. To znaczy, no, jest oczywiste, że tematem przewodnim zawsze jest sprawa równości, do której dążymy. No i ona się rozkłada jakby na takie podtematy, czyli równość we władzy, równość w biznesie, przestrzeganie praw kobiet w zakresie praw reprodukcyjnych. No i to niestety tak jest, że to są te same tematy, ale są też tematy nowe, no bo świat się zmienia, czyli wyzwania związane ze zmianą geopolityczną, ze zmianami związanymi ze sztuczną inteligencją i tak dalej. Także to wszystko, pytanie o to, jak sobie będziemy radzić z tymi nowymi problemami, tak żeby równość została zachowana, czy żebyśmy ją budowały w znacznie większym zakresie.
1: Pani jest też jedną z panelistek tegorocznego kongresu. Mówi Pani tutaj o równości. Co w Polsce jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o równość?
2: Można powiedzieć, że wszystko. To znaczy ciągle nie mamy równości we władzy i to na różnych poziomach. Zawsze najłatwiej jest to pokazywać poprzez nierówność w Sejmie, Senacie, w rządzie. No ciągle kobiet jest znacznie mniej, a przecież kobiety są lepiej wykształcone, mają świetne doświadczenie z różnych dziedzin i to, co jest sprawą kluczową, co się podkreśla w ogóle w ruchu kobiecym w ostatnich latach, to jest to, że kobiety i mężczyźni mają różne doświadczenia i w związku z tym, jeżeli kobiet nie ma tam, gdzie decyzje zapadają, to ich doświadczenie jest ignorowane. To jest jak powiedzenie wszystkim kobietom, twoje doświadczenie się nie liczy. I to zresztą w prawie widać, no dopóki kobiety nie wchodziły do władzy, to sprawa przemocy wobec kobiet, gwałtów wojennych i tak dalej nie była tak naprawdę w ogóle dyskutowana, brana pod uwagę w gremiach i krajowych, i międzynarodowych. No i to ciągle jest sprawa też aktualna. No w sprawie praw reprodukcyjnych oczywiście mamy mnóstwo do zrobienia. Można powiedzieć, że w ostatnich latach trochę się zmieniła atmosfera, to znaczy dopóki prawica była u władzy, to wiemy od organizacji pozarządowych pomagających kobietom, no że były bardzo ostro ścigane. W tej chwili jakby przy niezmienionym prawie jest zupełnie inna polityka ścigania, karania, także no, trochę bardziej są te prawa przestrzegane, ale to nie znaczy, że są przestrzegane w ogóle, no, tak jak powinny być. W tej chwili duże też nadzieje wiążemy z faktem, że rzeczniczką praw obywatelskich stała się kobieta po wielu latach znowu.
0: Wiele tych postulatów, które były powodem pierwszego kongresu, że po prostu większość z nich jest nie zrealizowana, a w niektórych kwestiach cofnęliśmy się. I to jest powód, dla którego musimy ciągle być w tej walce i ciągle walczyć o te prawa dla kobiet, o równość. W niektórych kwestiach coś się posunęło. W tym roku na przykład to, że weszła teraz od 1 lipca dyrektywa unijna dotycząca konieczności posiadania 1/3 kobiet w zarządach, radach nadzorczych, ale tylko największych spółek giełdowych, więc mówimy po prostu, tak powiem, wisience na torcie, tak? Natomiast w większości ponad 50% spółek giełdowych, które powinny być wzorcem dobrego zarządzania, nie ma ani jednej kobiety w zarządzie. Więc to widać po prostu, gdzie my jesteśmy, jak my daleko jesteśmy za tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, do której chcielibyśmy być pełnoprawnym uczestnikiem i wzorcem, tak? A tutaj się okazuje, że niestety jeszcze mamy strasznie dużo do zrobienia, dlatego będą następne

0: kongresy będą kolejne generacje kobiet walczących. Mam nadzieję, że może z większym sukcesem niż my.
1: A jaki głos ma w tym zakresie ten głos młodego pokolenia, który już coraz bardziej też jest widoczny w przestrzeni publicznej, medialnej, no i tutaj też na tym kongresie, bo tak jak pani powiedziała, no te nowoczesne technologie, te tematy właśnie skierowane do młodych kobiet też są tu poruszane.
2: No i to jest bardzo ważna sprawa, żeby właśnie młode kobiety włączały się w te różne prorównościowe działania, dlatego że no nie można jakby spocząć na laurach. To starsze pokolenie walczyły, no ale muszą tą pałeczkę dalej przekazać i kobiety trochę zawsze przestrzegam te młodsze siostry, że to nie jest tak, że prawa są dane raz na zawsze. Nawet jeżeli myśmy, nasze pokolenia coś wywalczyły, to nie znaczy, że to nie zostanie odebrane. Także pamiętajmy, że tu trzeba być bardzo czujnym. Nie tylko trzeba walczyć o to, żeby wywalczyć takie prawa, których teraz nie mamy, ale żeby nie spuścić z oka tych, które mamy.
1: Jakie tematy z perspektywy młodego pokolenia są tutaj najważniejsze?
3: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że młodych dziewczyn co roku przybywa. Ania Maziarska i jestem w Radzie Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Na pewno są to zawsze tematy przywództwa, czyli wzmacniania kobiet, siły kobiet, tego jak mogą działać, jak mogą dążyć do stanowisk istotnych, jak mogą dążyć do stanowisk istotnych i decyzyjnych, politycznych. Więc to jest jedna na pewno z ważnych kwestii. Druga kwestia to jest na przykład teraz temat Ukrainy, ponieważ jest bardzo dużo młodych kobiet z Ukrainy, które przyjeżdżają do Polski i te tematy są dla nich obecne, są dla nich ważne.
1: Jesteśmy dzisiaj na Kongresie Kobiet. Dużo mówimy o profilaktyce wśród kobiet.
4: Profilaktyka ratuje życie. Martyna Wyżykowska, wiceprezeska sexed.pl. Profilaktyka nie jest kosztem dla naszego systemu, tylko inwestycją na przyszłość. Wydajemy za dużo na to, żeby leczyć nas z nowotworów, zamiast inwestować w to, żebyśmy na te nowotwory nie zapadali. Istnieją na stole rozwiązania, które możemy wdrożyć tu i teraz. Dwa są dla nas kluczowe jako dla fundacji. Pierwsze to są szczepienia przeciw HPV. HPV jest wirusem, który powoduje m.in. raka szyjki macicy, ale też szereg innych nowotworów, również takich, które dotykają mężczyzn. My mamy program darmowych szczepień dla dzieci w wieku 9-14 lat i obietnice tego, żeby te szczepienia były obowiązkowe. Obietnica jest tutaj kluczowym słowem, bo my za to słowo bardzo mocno trzymamy panią ministrę zdrowia i liczymy na to, że do końca tego roku faktycznie szczepienia zostaną wprowadzone jako obowiązkowe. To rozwiązanie zostało wprowadzone już w innych krajach i kraje, które mają wysoki poziom wyszczepialności, powyżej 80%, pożegnały się z tym wirusem, żegnają się z tym wirusem. Mamy takie kraje w Europie, chociażby Portugalia. U nas wciąż kilka kobiet dziennie traci życie tylko z powodu raka szyjki macicy. Nie chcemy być takim niechlubnym przykładem w Europie. A drugim przykładem takiej profilaktyki, która może ratować życie, jest mamografia. Mamy w Polsce program dla właśnie starszych osób, zdecydowanie starszych niż 9-14 lat, kobiet w wieku 45-74, którym przysługuje darmowa mamografia bez skierowania raz na 2 lata.
1: Czy ten Kongres Kobiet w Krakowie to jest taka furtka do tego, aby właśnie trochę zaapelować do różnych władz i też z drugiej strony takim właśnie uświadomieniem kobietom, że no, nie należy bać się tych badań?
4: Mamy świetne rozwiązanie, ale Polki z niego nie korzystają. Nie korzystają dlatego, że nie są o nim skutecznie informowane. To, co pokazują przykłady z innych krajów i to, co pokazują wyniki raportu sexed.pl pierwsi w Polsce, to kobiety chcą być zapraszane na badanie. Kiedyś mieliśmy w Polsce taki system imiennych zaproszeń. Od kiedy z niego zrezygnowaliśmy, w ciągu ostatnich 10 lat, zgłaszalność na mamografię spadła o 10 punktów procentowych. Zamiast wrócić do tego programu, my teraz wdrażamy poprzez Ministerstwo Zdrowia program PUSHy przez internetowe konto pacjenta. Nie jest to dla nas zrozumiałe rozwiązanie, to znaczy zamiast czerpać z gotowych, skutecznych przykładów, wdrażamy inne, które do tej pory nie wykazały się efektywnością. Takim dobrym przykładem zagranicznym, którym możemy się posłużyć, życie z Dania. Tam kobiety dostają nie tylko imienne zaproszenie, ale od razu mają wskazaną datę i godzinę badania i poziom zgłaszalności jest niemal na 90% i konsekwentnie się utrzymuje. Mam nadzieję, że w Polsce też nas takie rozwiązanie czeka, dlatego że regularnie robiona mamografia pozwala na wykrycie zmian nowotworowych na takim etapie, że rak jest w 100% uleczalny.
1: A czy też jakieś rozwiązania można byłoby tutaj wprowadzić nie tylko dla kobiet, ale i dla mężczyzn? Bo myślę, że to jest taka też kolejna działka, o której się coraz więcej mówi. Mężczyźni tym niechętniej podchodzą do tych badań niż kobiety, a tutaj też jest apel o to, aby oni też się badali.
4: Myślę, że takim kluczowym argumentem dla mężczyzn powinno być to, że oni krócej żyją, a żyją krócej, dlatego że nadużywają częściej alkoholu, palą papierosy i nie chodzą na badania profilaktyczne. Z programów profilaktycznych w Polsce korzysta 2 razy mniej mężczyzn niż kobiet, ale mężczyźni są też mniej zainteresowani profilaktyką i to widać chociażby w kontekście tych szczepień przeciw HPV, które są przecież i dla chłopców, i dla dziewczynek dostępne. Zdecydowanie rzadziej szczepieni są chłopcy, ale też zdecydowanie rzadziej panowie są zaangażowani w podejmowanie decyzji o tym, czy dziecko będzie zaszczepione. 80% osób podejmujących decyzję o zaszczepieniu dziecka to są kobiety i to też jest wynik z naszego badania.
3: W tym roku nawet mamy całe Centrum Męskości i mówimy o sojusznictwie mężczyzn, bo jednak bez sojuszników nie ma realnych zmian. Dlatego liczymy na to, że mężczyźni, na przykład mogę powiedzieć prywatnie, że mój partner też tutaj jest ze mną, przyjechał, słucha i to jest dla mnie właśnie jedno z takich największych, najlepszych rodzajów wsparcia, czyli bycie obecnym i słuchanie tego, jak można pomóc i czego kobiety potrzebują ze strony mężczyzn.
1: Według ciebie czego potrzebują?
3: Czego kobiety potrzebują ze strony mężczyzn? Na pewno obecności w spółkach zarządów, na pewno obecności w decyzyjnych miejscach, gdzie się podejmuje decyzje, więc tutaj wszyscy mężczyźni, którzy chcą wesprzeć kobiety, powinni zrobić krok w bok i oddać trochę swojego miejsca też dziewczynom.
5: Z uczestnikami Kongresu Kobiet rozmawiała Ula Bienia-Niesoczyńska. W wydarzeniu patronowało Radio SK. Usługi krawieckie, ślusarskie, stolarskie, a nawet naprawa sprzętu AGD. Krakowianie mogą już korzystać z nowego bonu rzemieślniczego. Zapewnia on 50% dofinansowanie do usług lokalnych fachowców. Wystarczy okazać kartę krakowską.
6: Grzegorz Tarnowski, z zawodu jestem kaletnikiem. Firmę prowadzę od 2000 roku, natomiast zawód wykonuję od 37 lat. Kaletnik zajmuje się naprawami galanterii skórzanej, skóropodobnej, no, szyciem torebek, portfeli, pasków, plecaków, takich rzeczy od A do Z.
7: To była pana pasja, że pan się tym zajął?
6: Dokładnie tak, tą pasją mnie zaraził mój ojciec, który też jest kaletnikiem. Możecie państwo skorzystać w naszej firmie z bonu rzemieślniczego. Polega to na tym, że klient płaci o połowę mniej za usługę, do kwoty 100 zł może wykorzystać ten bon. Czyli jeżeli naprawa kosztuje u mnie 200 zł, to klient płaci tylko i wyłącznie 100 zł. Jeżeli jest oczywiście mieszkańcem Krakowa, posiada kartę krakowską.
7: Co możemy u pana naprawić?
6: Można naprawić wszystko, co jest związane z galanterią skórzaną. Naprawiam plecaki, torebki, walizki. Nawet wymieniamy kółka, paski, wszystko można naprawić. Odnowić kurtkę skórzaną tak samo można, także jest szeroki wachlarz usług.
7: A dużo osób nadal naprawia torebki, bo mamy czasy, że często wyrzucamy, kupujemy nowe.
6: Bardzo dużo ludzi naprawia galanterię skórzaną. Wiadomo, że rzeczy, które są jednorazowe, nie opłaca się ich naprawiać, natomiast mnóstwo klientów przychodzi z rzeczami, które rzeczywiście można naprawić, można dać drugie życie tym wyrobom i można śmiało korzystać. I dużo lepiej służą niż te, które się kupuje tanie i na chwilę.
8: Anna Król robię szelki, smycze, obroże, wszystko to na miarę psów i kotów także. W ramach tego bonu rzemieślniczego można się do mnie zgłaszać z zepsutymi szelkami, obrożami, kapokami, wszystkimi takimi rzeczami, które użytkuje pies lub człowiek żyjący z psem lub kotem. Naprawiałam w swoim życiu już wiele rzeczy i pewnie wiele rzeczy będę naprawiała. Nie liczy się dla mnie to, jaką dana rzecz ma metkę.
7: Dużo osób nadal naprawia rzeczy, zamiast je wyrzucać?
8: Dużo to może jest za dużo powiedziane, ale całe szczęście wciąż zdarzają się ludzie, którym zależy na tym, żeby przedłużać tą żywotność produktom i nie wyrzucać ich od razu na śmietnik. Uważam, że to jest bardzo fajna idea, bardzo potrzebna, żeby ludziom uświadamiać, że produkty i ludzkie, i psie, i każde mają szansę, że tak powiem, przetrwać więcej. Świat jest na tyle zaśmiecony, że nie ma potrzeby naprawdę produkowania cały czas czegoś nowego tylko dlatego, że ma nowy wzorek, bo te rzeczy mogą dalej pełnić swoje funkcje, jeśli tylko się im pozwoli. Na to na przykład podmienia jakiś drobny element, który uległ zniszczeniu.
7: Jak długo pani już pracuje jako psia krawcowa?
8: Ponad 10 lat.
9: Daniel Wiśniacki, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Bon rzemieślniczy to usługa, którą wdrażamy w ramach karty krakowskiej dla mieszkańców Krakowa. To jest inicjatywa, która tak naprawdę jest proekologiczna, dlatego że nadajemy przedmiotom nowe życie, ale też myślę, że jest to olbrzymie wsparcie dla rzemieślników, bo projekt jest realizowany z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości z środków publicznych Gminy Miejskiej Kraków. Oczywiście do wyczerpania nazwijmy to, środków, więc warto się udać do punktów. 14 punktów mamy w Krakowie. Dotyczy to przede wszystkim usług krawieckich, szewskich, kaletniczych, zegarmistrzowskich, złotniczych, ślusarskich, stolarskich, tapicerskich i naprawy sprzętu AGD. To jest dobra okazja, żeby nadać tym przedmiotom nowe życie, jednocześnie skorzystać z fachowej wiedzy rzemieślników, których mamy w Krakowie. Zapraszamy także nowe grupy, tak naprawdę rzemieślników, którzy chcieliby się przyłączyć do tego projektu. Do 15 grudnia mogą także dołączyć. Jaka jest lista tych rzemieślników i adresy można poznać na stronie izba.kraków.pl.
7: Doprecyzujmy jeszcze, ile razy może pojedyncza osoba skorzystać z tego bonu. Jest ograniczenie do 100 zł na pojedyncze usługi.
9: Myślę, że to też jest istotne, że tylko raz może skorzystać mieszkaniec Krakowa z usługi wybranej, czyli 50%, 100 zł i tylko raz do końca grudnia.
5: Te wszystkie informacje zebrał i przygotował nasz reporter Kuba Solarz. Krakowskie restauracje, kluby i hotele mogą się starać o specjalne wyróżnienie. Wnioski o przyznanie certyfikatu lokalu przyjaznego sąsiedztwu można składać w Urzędzie Miasta. Przed jego przyznaniem urzędnicy będą sprawdzać, czy przedsiębiorcy dbają o swoich gości, czystość oraz czy reagują na zbyt głośne zachowania. Certyfikat jest ważny przez rok i ma być furtką do dodatkowej promocji oraz zapewnić szkolenia dla personelu z zakresu bezpieczeństwa.
10: Jacek Jordan, burmistrz nocny Krakowa, przewodniczący Komisji Zrównoważenia Gospodarki Nocy. W zasadzie każdy z branży HoReCa, szczególnie oczywiście restauracje, ale obiekty noclegowe, cateringowe, wystarczy złożyć wniosek.
11: Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Te wnioski mogą być składane. Można to robić w formie elektronicznej poprzez odpowiedni formularz, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa, a także na stronach internetowych Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy oraz Nocnego Burmistrza. Można też w formie papierowej w siedzibie Wydziału do Spraw Turystyki na ulicy Brackiej tutaj u nas w Krakowie. I oczywiście trzeba podać adres lokalu, tam jest pewien formularz, który musi zostać wypełniony. Kiedy wpłyną te dokumenty, zbiera się komisja, która złożona jest z kilku osób. Są to zarówno przedstawiciele mieszkańców, jak i urzędnicy, również przedstawiciele służb mundurowych. Robimy coś w formie takiego wywiadu środowiskowego. Robimy rozeznanie zarówno tutaj z danych, które posiadamy zarówno z policji, jak i ze Straży Miejskiej, ale z tego, co powiedzą nam mieszkańcy, którzy tam wokół tych lokali na co dzień spędzają swój czas, przebywają, mieszkają. No i na tej podstawie będziemy przyznawać lub też nie ten certyfikat lokalu przyjaznego sąsiedztwu.
10: Generalnie chodzi nam o to, żeby te wszystkie podmioty gospodarcze porozumiewały się z sąsiadami. To nie tylko z mieszkańcami, oczywiście w głównej mierze z mieszkańcami, ale z sąsiednimi lokalami, ze sklepikami, z jakimiś innymi podmiotami, które są w sąsiedztwie, tak żeby współpracować w utrzymaniu porządku, czystości i tak dalej, a przede wszystkim ograniczenie hałasu do minimum. Mamy wyłonioną komisję oceniającą w składzie 8 osób. Mamy oczywiście jeszcze służby, także jest strona społeczna. Mamy miesiąc na rozpatrzenie takiego wniosku. Oczywiście w tym czasie musimy sprawdzić, jak to wygląda w terenie, w rzeczywistości, zasięgnąć opinii mieszkańców, zasięgnąć opinii służb, Straży Miejskiej, Policji. I jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań i my widzimy, że taki lokal rzeczywiście się stara, jest dobrze wyglądający, to wtedy wysyłamy wniosek do pana prezydenta o podpisanie takiego certyfikatu. Pan prezydent wtedy podpisuje lub nie, ale myślę, że raczej będzie podpisywał. No i wtedy na tym się kończy procedura i no i taki certyfikat obowiązuje przez rok. A później można go oczywiście odnowić, ponawiając wniosek i tylko sprawdzimy, czy wszystko jest tak, jak trzeba i tak, jak było i wtedy automatycznie jest odnowiony ten certyfikat, a po trzech będzie już to złoty certyfikat.
12: Olgierd Sączek, jestem członkiem zarządu dzielnicy pierwszej Kraków Stare Miasto. Trzeba powiedzieć jasno, że dzielnica pierwsza Kraków Stare Miasto, Kazimierz, ona generuje z całym szacunkiem dla wszystkich 17 innych dzielnic najwięcej problemów. I tutaj mamy taką nadzieję, wielką nadzieję, że ten certyfikat, użyję słowa wstrząśnie, też tym dobrym tego słowa znaczeniu, przedsiębiorcami, proces myślenia uruchomi, że przecież taki certyfikat, bo on ma być na jeden rok, że jeżeli przedsiębiorca uzna, że ten jeden rok dał mu tą możliwość, żeby się rozwinąć, żeby wyjść naprzeciw sąsiedztwu tym mieszkańcom, którzy mieszkają w jego pobliżu i żeby zadbać o ich dobrostan, mówiąc krótko, to będzie chciał wystąpić o ten certyfikat w następnym roku, ponieważ taka jest procedura. I miejmy nadzieję, że to będzie taki wehikuł, który będzie się toczył w dobrym kierunku, że będzie to naprawdę niosło z sobą same pozytywne efekty dla naszych mieszkańców.
13: Otrzymują certyfikat takie podmioty gospodarcze podpisane przez prezydenta miasta Krakowa. No i to jest nie tylko to, bo oczywiście certyfikat pięknie wygląda z podpisem prezydenta, który można sobie na witrynie, gdziekolwiek w widocznym miejscu umieścić, ale mają też konkretne zyski, jak chociażby właśnie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, z zakresu pracy z trudnym klientem, no i właśnie tych zagrożeń wynikających z charakteru i miejsca pracy. To my proponujemy z naszej strony, ale przede wszystkim lista lokali wyróżnionych, która będzie się w przestrzeni publicznej pojawiała w mediach, w internecie. Tutaj nasz partner strategiczny to już zapewni taką swego rodzaju promocję, ale miasto też będzie zamieszczało listę takich, to będzie na BIP-ie zapewne umieszczona taka lista lokali.
5: Uzyskanie certyfikatu jest dobrowolne, a przedsiębiorcy mogą składać wnioski w dowolnym momencie. Ten materiał przygotowała Ula Bienia-Niesyczyńska. Ponad 17 tysięcy osób wzięło udział w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Ścigali się nie tylko dorośli, ale także dzieci, nawet roboty. W tym roku uczestnicy pomagali ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i po mastektomii. Zapytaliśmy biegaczy, jak wrażenia z trasy.
14: 5, 4, 3, 2, 1!
3: Medale już na szyi widzę, jak wrażenia z trasy?
15: A, bardzo fajnie, pogoda dopisała, nie padało, wcześniej ochłodziło, więc idealne warunki do tego.
3: Dlaczego się zdecydowałeś?
15: Chcieliśmy firmę pokazać, zrobić drużynę, specjalnie zaczęliśmy treningi wspólne, więc to też taka integracja.
3: A jest duma, że oprócz tego, że biegamy, integrujemy się, to też pomagamy?
15: Tak, no na pewno to jest też ważny punkt tej imprezy, jeśli nie najważniejszy. Więc bardzo fajnie, że coś takiego jest tutaj i to już wiele lat.
16: Atmosfera niesamowita, więc naprawdę pierwszy raz byłam, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona.
3: A dlaczego się pani zdecydowała w ogóle w takim razie, skoro pierwszy raz?
16: Powiem szczerze, że zawsze chciałam brać udział po prostu w tym biegu i jakiś taki impuls. Koleżanka powiedziała, że od niej z pracy biorą udział, stwierdziłam, a może my też. Więc dlatego zorganizowaliśmy dwie grupy z naszej firmy i naprawdę super, jesteśmy zadowoleni, dlatego czekam już po prostu na kolegę, który myślę, że zaraz dobiegnie.
3: Jakieś wcześniejsze treningi były, takie wspólne?
16: Wspólnych nam się nie udało, bo akurat był okres wakacyjny, więc dużo osób gdzieś na wakacje powyjeżdżało raz jeden, raz drugi, ale cały czas dzwoniąc, rozmawiając, nakręcaliśmy się wspólnie na treningi.
3: I szczytny cel dzisiaj nam towarzyszy, prawda? To jest chyba ważne.
16: Tak, to jest najważniejsze po prostu, więc naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
17: Mam dobry czas, tak, jestem zadowolony, aczkolwiek fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, jestem mega zadowolony. Zadowolony, czekam na resztę składu.
3: Treningi były wcześniejsze?
17: A ja coś tam biegam, tak. Także przygotowywałem się w tym roku i do maratonu, więc no, powiedzmy, że parę kilometrów wybiegałem.
3: Czyli osiągnięcie sportowe jest, ale chyba też duma z tego, że to szczytny cel, prawda?
17: Oczywiście, że tak. Biegamy i pomagamy. Całym zespołem, całą firmą, także duma razy dwa.
18: Fajnie, że mogliśmy też się tak firmowo zmobilizować, podjąć taką inicjatywę. Myślę, że w przyszłym roku też się pojawimy.
19: Super. Bardzo mi się podobało. Takie vibes, takie bardzo fajne. Muzyka, wsparcie. Dużo ludzi kibicują. Taka silna ekipa. Super, polecam.
3: A dlaczego się pani zdecydowała tu dzisiaj być?
19: Właśnie zdecydowałam się bardziej, żeby wspierać i żeby ze swoim zespołem, taka integracja zespołowa.
20: Duma wielka. Pierwszy raz biegłem w życiu i przebiegłem, więc jestem bardzo dumny.
3: Dzisiaj w szczytnym celu, więc pomagamy też, prawda?
20: Pomagamy, oczywiście. Zaprosili mnie moi przyjaciele z liceum, no ale wiem, że to w szczytnym celu. Organizatorką jest też nasza przyjaciółka, więc wziąłem udział i jestem. I już biegłem jako pierwszy, obiegłem, mam nadzieję, że wstydu nie przyniosłem. Super, fantastycznie, biegajcie w Krakowie.
3: Pomarańczowo dziś w Parku Jordana i na krakowskich Błoniach, bo to 15. jubileuszowy bieg Poland Business Run. No dzieje się, dzieje. Ile tutaj macie uczestników w Krakowie?
21: Dzisiaj 9 tysięcy, jutro 7 tysięcy, także jest nas trochę.
22: Agnieszka Pleki, prezes Fundacji Poland Business Run.
21: A nie liczę tych osób, które będą szły w PBR Walku. Nie liczę dzieciaczków, które sobie będą biegały w swoich kategoriach wiekowych, bo będzie ich 700. No to jest coś wspaniałego, to jest to, na co my czekamy przez cały rok. Cieszymy się nieprawdopodobnie, jak widzimy tą biało-pomarańczową falę mknącą i też próbującą się odnaleźć w tym, bo to nie jest, drodzy Państwo, takie proste, czekać na swojego zmiennika i jeszcze mieć z tyłu głowy, że chce się naprawdę tutaj zrobić wynik, bo część biegnie po to, żeby po prostu sobie przebiec i na luzie, ale część z Państwa ma tu ambicje, żeby naprawdę z roku na rok się trochę ze sobą ścigać i my to oczywiście szanujemy i bardzo się z tego powodu cieszymy, że każdy ma ustawione inaczej swoje oczekiwania. Dla nas najcudowniejsze jest to, że wszystko to robimy dla naszych beneficjentów. Od 15 lat ta sama grupa, osoby po amputacjach z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii, dzięki Państwu w tym roku będziemy w stanie pomóc 140 osobom. Już im pomagamy, już tutaj dzisiaj są z nami. To też jest dla nas niezwykle wzruszające, że oni są częścią tego wydarzenia i mogą zobaczyć, co tu się wyrabia, bo to jest naprawdę nie do opowiedzenia ludzkim słowem, to trzeba zobaczyć, trzeba przeżyć, trzeba dotknąć.
1: To jak to się stało, że Pani trafiła właśnie do Fundacji Poland Business Run?
0: Więc był to przypadek, ponieważ no, potrzebowałam wsparcia. Nazywam się Alicja Nosarzewska, jestem beneficjentką Poland Business Run. Przypadkiem w internecie właśnie wyskoczyła mi strona internetowa Poland Business Run. Bardzo mnie to zainteresowało, więc postanowiłam spróbować zadzwonić do nich i no i nie żałuję.
1: Jaką pomoc otrzymała Pani od fundacji?
0: Jest to tak ogromna społeczność wspierająca, że po prostu ja nawet nie sądziłam, do jakiego to jest stopnia możliwe, że można tak wielu ludziom pomóc. Ja osobiście otrzymałam od nich pomoc na proteskę nogi, to było 3 lata temu. W tym roku otrzymałam pomoc w postaci dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, z którego jestem ogromnie zadowolona i wdzięczna, ponieważ poznałam tyle różnych ćwiczeń, które po prostu pomagają mi na co dzień, wspomagają mój stan zdrowia.
21: Co roku pierwszy weekend września to jest nasz weekend, więc drodzy Państwo, to jest bardzo proste do wpisania sobie w kolejne 5 lat w kalendarz, bo zawsze tutaj będziemy, zawsze będziemy na Państwa czekać, a potem będziemy Państwa zapraszać do parku, żebyście odpoczęli, skorzystali z fantastycznych stref, które tutaj nasi partnerzy i sponsorzy wybudowali, żebyście sobie mogli odpocząć, mogli spędzić czas z rodziną, z przyjaciółmi, z dziećmi, no i te emocje, które zobaczycie, jak biegną dzieci, to jest też niewiarygodne. Jak biegną 3-latki, to jest warte wszystkie pieniądze, bo to są wiewiórki, to są liski, to nie są proste rzeczy, każdy ma swoje ulubione zwierzątko, więc to wszystko w Parku Jordana dla Państwa, no powiedziałabym festiwal, chcieliśmy to mamy na 15 urodziny.
1: A w tym roku nowości, bo bieg robotów.
21: Tak jest, bardzo jestem tego ciekawa, to jest w ogóle coś niesamowitego. Drodzy Państwo, technologie z nami żyją coraz bliżej i technologie postanowiły dołożyć swój krok do pomagania. 20 robotów wystartuje. Oczywiście nie na całej trasie, jak się Państwo domyślacie, tylko na kawałku, ale myślę, że to będzie coś naprawdę interesującego. My jeszcze wędrujemy z 650 osobami w PBR-Walku. Przechodzimy sobie całą trasę. Do tego też bardzo zachęcamy, jakbyście Państwo nie mieli ochoty biegać i się ścigać, to pamiętajcie, że taką formułę też mamy i na pewno ją utrzymamy, bo ona jest w ogóle fantastyczna dla tych wszystkich, którzy nie lubią się bardzo spocić, ale też chcą dołożyć swoją stopę do tego, co tutaj robimy.
2: No i jak ruchy wjeżdża, to lepiej niż podwójny smarz, czy mam jeszcze potrenować?
14: Zapraszamy naszych zawodników już tutaj powoli na linię startu, bo już za moment zaczniemy wszystko to, co się wydarzy.
23: Go! Axel ruszył.
14: Z mojej strony to najważniejszy zawodnik. Słuchajcie, on ma na imię Axel, ale to zawodnik Radia SK.
24: Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Robot nie został, bardzo bym chciał, nie został stworzony przez Radio SK, natomiast został mianowany imieniem Eski faktycznie tutaj przez współorganizatorów. O tym warto pamiętać. No i to, co jest bardzo ważne, to to, że o, nawet właśnie w tym momencie, słuchajcie, zostałem mianowany medalistą tego biegu, choć nie wziąłem w nim udziału.
25: Robot.
24: Ale robot eskowy. Ach, słuchajcie.
1: Teraz przekażemy.
24: No to słuchajcie, właśnie tak, żebyście wiedzieli, drodzy słuchacze, dostałem medal w imieniu naszego robota, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L, więc jest to nasz robot, zawsze go kochamy. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
1: No i pomógł, bo to o to dzisiaj chodzi. Wspieramy charytatywnie Poland Business Run w Krakowie, wcześniej był w Warszawie, więc dzieje się na pewno w tej materii.
24: Oczywiście, że tak i faktycznie to jest akcja, o której warto pamiętać, bo to jest akcja, która pomaga. Tutaj charytatywny wymiar jest bardzo ważny, bo faktycznie każdy pakiet startowy to jest realna pomoc dla innych. Każdy ten robot pomaga, dlatego hasło tej imprezy to też roboty pomagają.
4: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog i dzisiaj chyba udało się wygrać.
1: No, udało się wygrać, no to powiedz o tym twoim towarzyszu, co to jest za zawodnik?
4: To jest zawodnik, jakich mało, to jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół, jest bardzo aktywny, no i dzisiaj udało się pokazać, że jest również najszybszym. Był również drugi jego kolega, podobny model, ale tutaj okazało się, że nasz Deep Dog okazało się, że jest najszybszy, więc dziękuję bardzo i myślę, że udało się tutaj wszystkich zadowolić i fajnie, że taka akcja jest i mam nadzieję, że za rok również taka się odbędzie.
1: Nie dość, że najszybszy, to jeszcze pomógł dzisiaj beneficjentom, bo to Poland Business Run, o to pomaganie dzisiaj chodzi.
4: Dokładnie tak. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, za wpłaty i oczywiście najważniejsze jest pomaganie. To jest najważniejsze po prostu i w tym biegu wygrały tak naprawdę osoby, które wpłaciły i to jest najważniejsze. Dziękujemy wszystkim.
1: To które miasto ma większą energię? Kraków czy Warszawa, w której byliście?
21: Przecież my jesteśmy stąd. To wszystko w Krakowie się urodziło. W Krakowie są najlepsi ludzie myślący o tym, co tutaj robić i jak działać i pokazujący od 15 lat, jak można pomagać. Oczywiście kłaniamy się Warszawie i bardzo się cieszymy, że się do nas dołączyła, ale jeszcze troszeczkę będzie musiała podokładać swoich stópek, żeby do tego stanu, który mamy w Krakowie, dołączyć.
1: Czyli warto pomagać i warto już zapisywać datę na ten 16 bieg Poland Business Run.
21: Tak jest, drodzy Państwo, zapraszamy bardzo. Pamiętajcie, to proste. Pierwszy weekend września. To my.
5: Z uczestnikami Poland Business Run rozmawiała Ula Bieniania-Syczyńska, wydarzeniu patronowało Radio SK. Łaziki marsjańskie opanowały kampus Akademii Górniczo-Hutniczej. Za nami międzynarodowe zawody European Rover Challenge. 25 łazików z całego świata mierzyło się z ekstremalnymi warunkami na Mars Yardzie, czyli fragmencie czerwonej planety stworzonym specjalnie na terenie AGH-u. Wśród kosmicznych pojazdów z m.in. Stanów Zjednoczonych i Francji znalazł się również krakowski łazik Kalman.
6: Jakub Bubek, inżynier systemowy w sekcji łazika planetarnego AGH Space Systems. Jeżeli chodzi o samą naszą konstrukcję, to jest to łazik, który budujemy od wielu, wielu lat, bo tak naprawdę projekt zaczął się w 2016 roku. Jest to łazik zbudowany inaczej niż takie standardowe konstrukcje, które możemy spotkać, czy to faktycznie na Marsie, czy na Księżycu, chociażby przez to, że ma 4 koła zamiast 6, co na samym początku było odbierane jako bardzo ciekawy pomysł, w sensie taki niestandardowy, natomiast ma bardzo duży plus, to znaczy ma 4 niezależnie skrętne koła, przez co możemy się poruszać zdecydowanie dokładniej, mieści się w dużo mniejszych przestrzeniach niż takie standardowe łaziki, dlatego że możemy jeździć bokiem, możemy jeździć, wiadomo, przód, tył, jakimś slalomem, tak jak samochód, natomiast możemy też obracać się w miejscu. Sam łazik też jest konstruowany z wizją modularności, najbardziej jak to się da. Z tego względu nasza rama jest projektowana tak, żeby dokładać różne elementy w zależności od tego, na których zawodach akurat jesteśmy, bo zawody odbywają się na całym świecie i różnią się konkurencjami po prostu. Przez co mamy bardzo dużo modułów dokładanych na konkretne konkurencje, których bazowo nie ma, chociażby manipulator o 6 stopniach swobody, co oznacza, że jest takim standardem stosowanym w przemyśle i pozwala na bardzo dużo operacji wszelkiego typu, od zbierania próbek, przełączania przełączników, po zbieranie różnego typu pomiarów, chociażby pH płynów.
7: Zacznijmy od tego, gdzie te zawody tutaj się odbywają. Co to jest za powierzchnia zbudowana?
8: Łukasz Wilczyński, Europejska Fundacja Kosmiczna. Mamy największy krater uderzeniowy Hellas Planitia na Marsie, ponieważ Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich, European Rover Challenge, co roku słyną z tego, że odtwarzamy wybrany fragment Marsa po to, żeby też uczyć i pokazywać, jak ten Mars wygląda, dlatego że z filmu widzimy pustynię czerwoną, a Mars taki nie jest. Mars jest również skalisty. Mars ma wulkany, które też można było zaobserwować w ubiegłych latach. Mars ma kratery uderzeniowe. Mars ma olbrzymią powierzchnię, która jest kompletnie różnorodna i przez to też uczymy osoby, uczymy ludzi, jak wygląda Mars. Dla drużyn to jest też bardzo ciekawe wyzwanie, bo raz jeżdżą po powierzchni płaskiej, grząskiej, raz muszą się łaziki wspinać po skalistej powierzchni, a raz, że nie wiedzą, co jest za chwileczkę za dalszym kraterem i gdzie mogą ugrząść swoim robotem. To są bardzo ciężkie konkurencje inżynieryjne, dlatego że my sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota i tutaj widzimy, że manipulatory są w akcji, dużo konkurencji jest właśnie opartych o systemy jezdne. Trzeba też zaprojektować koła, żeby też czasami nie ugrzązły w tym takim bardziej sypkim terenie. Mamy dokładne sprawdzanie systemów wizyjnych, dlatego że część konkurencji w ogóle opiera się o autonomię, gdzie robot sam jedzie w oparciu o rozpoznawalne punkty, które widzi i przekazuje do centralnej jednostki. Mamy wreszcie konkurencję konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
7: Dlaczego akurat na AGH-u po raz kolejny mamy do czynienia z tym konkursem, z tymi konkurencjami?
9: Jerzy Lis, rektor AGH. Jest to też współpraca z Europejską Fundacją Kosmiczną. Pan prezes Wilczyński był zawsze naszym partnerem. Był moment, że to było w Kielcach, czyli krążyła ta impreza po Polsce, ale myślę, że się spodobało w Krakowie, no bo już to jest kolejna edycja, która się odbywa tutaj, przy Reymonta. Myślę, że stworzyliśmy też warunki do działania, bo jakby podstawową rzeczą to jest wysypanie Marsjardu, czyli poletka marsjańskiego co roku. Zawody polegają na tym, że poszczególne zespoły i maszyny zdalnie sterowane, częściowo autonomiczne tych łazików marsjańskich mają po prostu wykonać zadania. Podjechać, przyjechać, wziąć próbkę, zawrócić, zrobić zdjęcie. Wszyscy mają te same zadania, no i to jest po prostu oceniane przez międzynarodowe jury, które potem daje medale.
5: Zmaganiom łazików przyglądał się Kuba Solarz. Za nami trzecia edycja Ogólnopolskiego Dnia Hokeja, na której Krakowia udowodniła, że krążek i kij to przepis na doskonałą zabawę. Młodzi adepci Akademii i debiutanci mierzyli się z widowiskowymi torami przeszkód oraz strzeleckimi wyzwaniami.
10: Daniel.
11: I wygrałeś dzisiaj w swojej kategorii. Ile masz lat?
10: Jaka to była kategoria? 13 lat mam.
11: Ciężkie były dzisiaj wyzwania?
10: Dla mnie nie za bardzo, dla po niektórych chyba tak.
11: Dużo z boiska się bierze w tych wyzwaniach? W sensie dużo tego używasz na boisku?
10: Tak, na przykład strzałów używam, tych nabijeń piłką to mało, a takie strzały to dosyć dużo.
11: A jak się czujesz jako zwycięzca?
10: Taką satysfakcję czuję nareszcie, że coś wygrałem.
12: Łukasz.
11: Jest pan z tatą?
12: Tatą Jakuba i Tomka.
11: Ile chłopaki już trenują hokej?
12: 5-6 lat.
11: A skąd u nich się to wzięło?
12: Znaczy generalnie szukaliśmy sportów dostępnych w Krakowie. Uczęszczaliśmy na ślizgawki. No i generalnie zobaczyliśmy ogłoszenie na lodowisku, że jest nabór do sekcji hokejowej. Ja od najmłodszych lat też interesowałem się hokejem, tam NHL i generalnie filmami z lat 90. o tej tematyce. No i przyszliśmy na taki nabór. Spodobało się od razu i tak już zostali. I tak zauważyłem, że większość dzieci, jak już raz przyjdzie na trening, im się spodoba, to zostają już do końca.
13: Jeden dzień w roku, który poświęcamy na promocję polskiego hokeja, nazywamy ją Ogólnopolski Dzień Hokeja. Agata Michalska, Krakowia Hokej, ale również członek Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Pomysł się zrodził, wyszedł z Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. To już jest dzisiaj trzecia edycja. Wiadomo, że z każdego roku ta impreza wygląda lepiej. U nas w Krakowie bardzo nietypowo, bo to jest dzień, czy też weekend, kiedy we wszystkich ośrodkach w Polsce organizujemy właśnie taki Ogólnopolski Dzień Hokeja. U nas bardzo nietypowo w Krakowie, dlatego że jesteśmy w trakcie modernizacji naszego lodowiska. W większości przypadków na pewno ten dzisiejszy dzień odbywa się tam, gdzie to jest najbardziej naturalne, czyli na lodowisku. W naszym wypadku to jest w Galerii Kazimierz.
11: Z roku na rok dzieci przybywa?
13: Z roku na rok na pewno i my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Dzieci przybywa i moglibyśmy szkolić ich więcej, gdyby nie fakt, że na lodowisko ma ograniczone możliwości. Pomimo tego, że pracujemy od godziny 5:50 do praktycznie 24:00, to jest to ciągle za mało. To oznacza, że taki głód ruchu, sportu jest bardzo duży, ale brakuje infrastruktury.
25: Filip Drzewiecki, trener Akademii Hokejowej Krakowi Kampa, grupy Nabór Mini Hokej.
11: Jak poszedł poprzedni sezon?
25: Poprzedni sezon w mini hokeju, czy to najmłodsza grupa w naszej akademii. Tamten sezon poszedł bardzo dobrze, bo w takich mistrzostwach nieoficjalnych, mistrzostw Polski, zaliśmy drugie miejsce, przegrywając w karnych z Podhale Nowy Targ, więc finał był małopolski. Dzieci rozwijają się jak na nasze warunki bardzo dobrze. Wiadomo, że dzieciaki w tym wieku potrzebują jak najwięcej jazdy, techniki kija, wszystkich tych rzeczy, które są potrzebne, żeby być dobrym hokeistą. Wiadomo, że warunki na lodowisku Krakowi są, jakie są. Mamy tylko jedno dostępne lodowisko, więc potrzebujemy drugiego. Ale i tak na te warunki w Akademii prawie 200 dzieciaków trenuje, także myślę, że na te krakowskie standardy jest to dość duża ilość.
11: Jak przyciągnąć takie dzieciaki do hokeja?
25: Jak przyciągnąć? Właśnie dzisiaj spotykamy się pod Galerią Kazimierz. Prowadzimy taki dzień z hokejem. To jest taki program ogólnopolski. Jest to trzecia edycja. Akademia. Próbujemy wyjść, jak to mówią, do ludzi, ale bardziej do dzieci, żeby pokazać ten piękny sport i zajawić te małe osoby, bo wiadomo, w tych naszych czasach ważne jest, żeby pokazać sport, zdrowie odżywianie, ogólnie kulturę fizyczną, bo w tych naszych czasach to jest chyba najważniejsze, więc jesteśmy tutaj, pokazujemy, dzieci się świetnie bawią, jest tutaj duża grupa z naszej Akademii.
11: A jaki plan na nowy sezon?
25: Myślę, że tak jak dotychczas, nauka, jeszcze jest nauka tych małych hokeistów, bo wiadomo, że żeby się rozwijać, trzeba ciężko pracować, a oni tak pracują, więc myślę, że czego? No, sukcesów nie, ja myślę, że wytrwałości, dobrej zabawy, bo w tym wieku to jest najważniejsze, żeby nie tylko rok czy dwa sezony pograć w hokeja, tylko żeby później też zostać i kontynuować tą piękną dyscyplinę sportu.
15: Dzień dobry, z tej strony Jakub Ślusarek, zawodnik drużyny Koma Krakowia. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich kibiców, wszystkich ludzi, którzy się nie interesują nawet hokejem, na mecz, który odbędzie się 20 września przy Siedleckiego 7. I zapraszam wszystkich ciekawskich ludzi i wszystkich kibiców do zobaczenia naszego pojedynku przeciwko Jastrzębiu. Sezon przygotowawczy przyszedł nam bardzo przyjemnie. Mieliśmy ciężkie treningi, jesteśmy przygotowaną drużyną do sezonu.
16: Dzień dobry, Witowski Sebastian, trener grupy naborowej i mini hokeja Akademii Hokejowej Kampach. Również jestem dyrektorem sportowym klubu Krakowia Hokej Spółka ZOO. Prowadzę zajęcia z najmłodszymi zawodnikami, którzy do nas przychodzą. Tak, są takie zajęcia początkowe, dużo takiej zabawy, przygotowania do jazdy na łyżwach, obycie się z kijem hokejowym. Ogólne takie treningi też rozwojowe w wieku między 4, 7, 8 lat. Także wszystkie serdecznie dzieci zapraszamy.
5: Na najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych czekały upominki. Na miejscu był Olek Kamiński, a Radio SK patronuje rozgrywkom hokejowej Krakowi w tym sezonie. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
17: SK2. Magazyn lokalny.
5: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. To obowiązkowy spacer dla odwiedzających Kraków, a dla mieszkańców szlak symboli miasta. W naszym eskowym cyklu o najważniejszych trasach turystycznych dziś Droga Królewska ze Starego Kleparza na Wawel. O tym, co na trasie, opowie Monika Chyla, która jako jedyna przewodniczka w mieście oprowadza turystów w stroju krakowskim.
18: Droga Królewska to najpopularniejszy dzisiaj szlak turystyczny, który każdy turysta musi się obowiązkowo spacerować. Dlaczego jest taki ważny? W średniowieczu król, rycerz, obywatel, który chciał się dostać na Wawel, do zamku królewskiego, do króla na przykład na przesłuchanie, to musiał udać się od Kleparza przez Bramę Floriańską, ulicą Floriańską, przez Rynek Główny, ulicą Grodzką, aż do Wawelu. Stąd dzisiaj ta droga jest nazywana Drogą Królewską. No, musimy pamiętać, że Kraków był stolicą Polski do XVII wieku, więc chyba nie ma częściej uczęszczanej drogi niż ta nasza krakowska królewska droga z Kleparza na Wawel.
19: A z której strony możemy rozpocząć naszą przygodę właśnie z tym szlakiem turystycznym?
18: Szlak może się rozpocząć albo od Kleparza, albo możemy zacząć zwiedzanie od Wawelu, czyli wzgórza Wawelskiego, ale tak naprawdę z każdej strony Krakowa możemy dotrzeć na Drogę Królewską i dołączyć w którymkolwiek miejscu chcemy, a później zwiedzić sobie całość.
19: Co jest najciekawsze, na co możemy się natknąć podczas właśnie tej naszej podróży?
18: Sercem Krakowa i sercem Polski jest Wzgórze Wawelskie, na którym możemy zwiedzić nie tylko królewski zamek z XVI wieku, ale i królewską katedrę pod wezwaniem świętych Wacława i Stanisława biskupa męczennika. Przypomnę, że święty Stanisław biskup męczennik jest patronem całej Polski, więc to takie najważniejsze momenty naszej trasy. No sam Zamek Królewski obecnie oferuje turystom 6 stałych ekspozycji, które obowiązkowo trzeba poznać, chociaż w części, i mnóstwo atrakcji czasowych.
19: Co zobaczymy w trakcie trasy i ile ona trwa?
18: Tak przeciętnie droga z Wawelu na Kleparz albo z Kleparza na Wawel zajmuje w grupie 20-30 osób około 3 godzin, ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę ta trasa, Droga Królewska, zależy od tego, jaką mamy kondycję, co nas interesuje i ile możemy czasu przeznaczyć na poznawanie Krakowa. Bo taką trasę możemy wydłużyć o dzielnicę uniwersytecką i zwiedzić Kolegium Majus, najstarszy budynek należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnę, że to najstarsza uczelnia w Polsce, założona jako Akademia Krakowska przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Zaczynamy przykładowo od Wawelu. To wtedy obowiązkowo na Wawelu wchodzimy do Zamku Królewskiego, zwiedzamy Królewską Katedrę, patrzymy na ruiny kościołów świętego Jerzego i świętego Michała Archanioła, zniszczonych nam przez Austriaków. No a Austriacy pozostawili po swoim władaniu krótkim Krakowem i drugi rząd murów obronnych Wawelu i szpital austriacki dla żołnierzy austriackich, którym dzisiaj zakupimy bilety na ekspozycję. Można wejść do Smoczej Jamy, żeby udać się pod pomnik symbolu Krakowa, jakim niewątpliwie jest smok ziejący ogniem, dzieło Bronisława Chromego, i wzdłuż bulwarów wiślanych, wzdłuż królowej polskich rzek, czyli Wisły, najdłuższej polskiej rzeki, która ma 1047 km długości, udać się już przez ulicę Kanoniczą, najstarszą ulicę Krakowa, na ulicę Grodzką, której zwieńczeniem jest rynek główny. Spacerując ulicą Grodzką będziemy omijać kościoły świętego Piotra i Pawła. My sobie, przewodnicy, żartujemy, że to najmniejszy kościół w Krakowie, bo figury 12 apostołów, które otaczają ten kościół, nie zmieściły się do środka. Oczywiście to jest żart, bo najmniejszy kościół świętego Wojciecha w Krakowie jest na rynku głównym. No i kościół, który jest najstarszy nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce, bardzo dobrze utrzymany, to kościół świętego Andrzeja w stylu romańskim, w którym zobaczymy charakterystyczne cechy stylu romańskiego, jak na przykład bliźnie okienka. Będziemy mijać statuę z postacią księdza Piotra Skargi, czyli tego księdza, który głosił tak ostre kazania, że przecinał serca ludzi jak mieczem, jezuitę, przyjaciela króla Zygmunta III Wazy, czyli tego winowajcy, który przeniósł nam stolicę z Krakowa do Warszawy. Obowiązkowo na Drodze Królewskiej nie może zabraknąć spaceru koło kościoła Franciszkanów, gdzie zobaczymy nie tylko witraże Stanisława Wyspiańskiego, ale i jego polichromię, i poznamy historię, jak to było, że tak naprawdę tego kościoła nie dokończył malować. Będziemy zwiedzać pałac biskupi, gdzie jest najsłynniejsze okno papieskie, które teraz właściwie już jest zamurowane, na nim widnieje mozaika, także już nie otwiera się, ale wciąż nazwa pozostała. Trzeba parę słów powiedzieć na temat plant krakowskich. Planty krakowskie to największy park w kształcie koła, otaczający Stare Miasto, największy park w Europie. A powstał, tu ciekawostka, na miejscu dawnej fosy. Fosy, czyli rowu z wodą, która otaczała mury obronne Krakowa. Tak jak już wspomniałam, mijając Kolegium Majus, mijając Kolegium Novum, czyli przechodząc przez całą dzielnicę uniwersytecką, udajemy się na rynek główny, gdzie jest mnóstwo zabytków i tu już trzeba wybierać to, co nas interesuje. Przede wszystkim Kościół Mariacki, symbol Krakowa, z ołtarzem Wita Stwosza, najstarszym drewnianym, ręcznie wykonanym z średniowiecza, z XV wieku, z polichromią Jana Matejki wewnątrz, z witrażami i XIV wieku, i z witrażami też wykonanymi przez Józefa Mehofera i Stanisława Wyspiańskiego. Kościół świętej Barbary, kościół świętego Wojciecha, który powstał na pamiątkę, kiedy to święty Wojciech peregrynował z pielgrzymką ewangelizacyjną na Prusy. No i tam podobno odprawią mszę świętą w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy kościół. Kościół świętego Wojciecha to znakomity przykład tego, jak nam miasto urosło, ponieważ od strony ulicy Grodzkiej mieści się tam pierwsze wejście z X wieku i możemy porównać poziom rynku krakowskiego z X wieku i poziom rynku krakowskiego dzisiaj i zobaczymy na własne oczy, że miasto nam urosło prawie 3 metry, czyli 2,70 m. Wykorzystano to wszystko do badań, przekopano jedną z spółek naszego rynku i tam archeolodzy znaleźli mnóstwo zabytków i ta cała zbadana area została przemieniona w największe muzeum archeologiczne w Europie obecnie, czyli podziemia rynku. Tam możemy zobaczyć wszystko to, co archeolodzy znaleźli, przepiękne ilustracje i komputerowe prezentacje przybliżają nam historię architektury Krakowa. Jest cząstka ratusza, część ratusza w postaci wieży ratuszowej, na którą możemy się wspiąć i podziwiać panoramę Krakowa. Są sukiennice. Drodzy Państwo, no, w środku sukiennic każdy z nas kupi to, co nam jest potrzebne do szczęścia i też kupi wszystko to, co nam potrzebne do szczęścia nie jest. Więc to jest taki raj dla kupujących, raj dla turystów, ale w XVI-wiecznym budynku na pierwszym piętrze jest oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, który prezentuje galerie i obrazy z XIX wieku i tam możemy zobaczyć nie tylko obrazy Józefa Chełmońskiego, ale Jana Matejki, a nawet świętego brata Alberta, więc naprawdę warto tam wejść. Drogą Królewską, zadzierając głowy do góry, czyli poszukując też godeł kamienic, bo trzeba pamiętać, że w średniowieczu ludzie nie umieli ani czytać, ani pisać, ani liczyć, więc domy tak naprawdę nie miały numeru, ale trzeba było je jakoś rozpoznawać, tak więc każdy z domów miał swoje godło. Mamy dość słynną kamienicę pod Baranami, gdzie symbolem są trzy barany. Mamy kamienicę pod dwoma Etiopami na rogu Floriańskiej. Mamy już na ulicy Floriańskiej kamienicę pod Wiewiórką chociażby, więc warto na to wszystko zwracać uwagę. Na ulicy Floriańskiej takim najpiękniejszym portalem jest portal hotelu pod Złotą Różą, więc warto zwrócić uwagę na ten portal, na ozdoby i na inskrypcję, którą tam zobaczymy w języku łacińskim, a która w tłumaczeniu oznacza, że żeby ten dom tak długo przetrwał, aż mrówka wody nie wypije, a żółw całego nie obiegnie świata, więc te życzenia myślę, że spełniły się do dnia dzisiejszego, bo rzeczywiście hotel stoi bardzo długo.
19: Jakie są najciekawsze legendy i tradycje związane właśnie z tym szlakiem turystycznym?
18: Jest tradycja, która mówi, że kto pierwszy raz przyjeżdża do Krakowa, to przechodząc przez bramę floriańską, która wieńczy ulicę Floriańską, musi pomyśleć marzenie i popatrzeć na Matkę Bożą Fiołkową i ta Matka Boża z obrazu spełni to marzenie. A brama floriańska była jedną z 7 bram należących do muru obronnego Krakowa. Przypomnę, że mieliśmy w średniowieczu 47 baszt, a do dzisiejszego dnia przetrwały tylko 3 pasa muników, Ciesielska i Stolarska. Na Drodze Królewskiej widzimy Kościół Mariacki i tutaj najważniejsze dwie legendy, które są związane z symbolem Krakowa. Czyli pierwsza, słyszymy co godzinę na żywo grany hejnał. Co godzinę także w nocy. I jest to melodia grana na trąbce, która nagle się urywa. Związana z legendą, która mówi, że w XIII wieku całe miasto spało, a Tatarzy chcieli napaść i ograbić bezbronnych mieszkańców. I tylko strażnik z wyższej wieży zobaczył niebezpieczeństwo. Zaczął grać na trąbce, żeby mieszkańców obudzić. I tak też się stało. Miasto wstało i odparło atak, ale Tatarzy wściekli, że ktoś ich ubiegł i oszczędził mieszkańców, naciągnęli swoje łuki i jedna ze strzał trafiła jego gardło na wylot. Przerwała ten hejnał na półnucie i stąd melodia hejnału urywa się dokładnie na tej samej nucie, na której hejnalista stracił życie. Hejnał jest grany na 4 strony świata, więc jak się spóźnimy i nie przyjdziemy punktualnie na daną godzinę, to jeszcze mamy minutę albo dwie, żeby obejrzeć pobiec wieżem wyższą Hejnalicę Kościoła Mariackiego i posłuchać hejnału z różnych stron. Druga legenda jest również związana z Kościołem Mariackim, który ma dwie nierówne wieże. Według legendy te wieże zostały budowane przez dwóch braci. Pokłócili się, starszy chociaż zakończył wyższą wieżę, no wbił w serce młodszego brata nóż, a jego ciało rzucił do rzeki Wisły. I wydawałoby się, że nie ma dowodu przestępstwa, więc wszystko ujdzie mu płazem, ale wyrzuty sumienia go dopadły, nie mógł jeść, nie mógł spać, więc wyszedł na tą wyższą wieżę, powiedział wszystkim, co zrobił i rzucił się na rynek główny, popełniając samobójstwo. Król zdecydował nie kończyć budowy tych wież, żeby była dla nas symbolem, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. A specjalnie dla naszych turystów ten nóż, którym brat brata zabił, wisi w sukiennicach ku przestrodze, żeby się nie kłócić.
5: A rozmawiał Tomek Iżek. Tu pomysły zmieniają się w konkretne projekty. Politechnika Krakowska rozwija ofertę dla studentów zainteresowanych kierunkami technicznymi i architekturą. Uczelnia stawia na praktyczne umiejętności i nowoczesne rozwiązania. Teraz kolejny odcinek naszego cyklu o krakowskich szkołach wyższych.
0: Politechnika Krakowska powstała w 1945 roku. Andrzej Szarata, jestem rektorem Politechniki Krakowskiej. I tak naprawdę to była bardzo trudna historia na samym początku, ponieważ w Krakowie działała Akademia Górnicza wówczas i podjęto decyzję o powstaniu Politechniki. Była to trzecia Politechnika w ogóle w Polsce po warszawskiej i lwowskiej. Mówię przed wojną, bo taka dyskusja duża powstała i myśmy znaleźli ostatnio dokumenty z lat 20., w których już mówiono o tym, że w Krakowie powinna powstać Politechnika. Ale oficjalnie nasza uczelnia powstała w 1945 roku. Tak naprawdę w 1946 dopiero dekret się pojawił, ale działał z mocą wsteczną, stąd my przyjmujemy 1945 rok jako początek. Była to wtedy uczelnia, w której pojawiły się nauki takie ścisło techniczne, politechniczne. Mam na myśli tutaj architektury, mam na myśli budownictwo lądowe. Mieliśmy Wydział Leśniczy i to były takie czasy, w zasadzie wtedy niczego nie było, bo to był 1945 rok po II wojnie światowej. Studenci, którzy wtedy zaczęli studiować, z karabinem w ręku pilnowali majątku skromnego Politechniki. Mieliśmy Politechnikę rozrzuconą w kilku miejscach. Mieliśmy na Wawelu Wydział Architektury, mieliśmy w budynku obecnym NOTU główną siedzibę wtedy. Później jesteśmy tu, gdzie teraz, czyli w kampusie Warszawska, który jest, kiedyś to były koszary arcyksięcia Rudolfa. Skąd my te szczegóły z tym karabinem? Dlatego, że zupełnie nieprawdopodobna historia, ale udało mi się poznać pierwszego studenta Politechniki Krakowskiej, w sensie pierwszego rocznika. Jest to osoba, która żyje, ma 104 lata, dobrze się trzyma. Bardzo dobrze się trzyma, mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak to wyglądało wtedy, w tych czasach, na początku. No było bardzo, bardzo trudno. No i potem Politechnika się powoli, z roku na rok, coraz mocniej rozwijała, okrzepła, ustabilizowała swoją kadrę. Mieliśmy sporo profesorów ze Lwowa, którzy u nas zostali w Krakowie, pracowali. Mnóstwo osób, które ogromnym wysiłkiem, nakładem pracy i wielkimi wyrzeczeniami budowali Politechnikę, która wygląda tak jak teraz.
2: Jakie momenty w historii uczelni były najbardziej przełomowe i wpłynęły na jej obecny charakter?
0: Ja myślę, że pojawienie się nowych wydziałów, nowych kierunków. Tak jak powiedziałem na początku, mieliśmy kierunek budownictwa lądowego, mieliśmy architekturę. Po kolei pojawiały się nowe kierunki. W latach 60. pojawił się Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej obecny, w latach 70. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. No i potem coraz młodsze wydziały, mam na myśli informatykę, no prawie 30 lat temu. No i najnowszy nasz Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. I te pojawianie się nowych wydziałów rozszerzało kompetencje Politechniki i to wpływało znacząco na to, jak wygląda Politechnika teraz. Stąd ja uważam, że właśnie te nowe dyscypliny, nowe wydziały, to są te przełomowe momenty dla Politechniki, które determinują nasz obecny wizerunek.
2: Z jakich kierunków lub specjalizacji uczelnia jest dziś najbardziej znana?
0: No najbardziej oczywiście architektura, budownictwo, transport, inżynieria mechaniczna. Bardzo dobrze rozpoznawane mamy kierunki z branży IT, zwłaszcza cyberbezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, ale też chciałbym zwrócić uwagę na kwestie kierunków tak zwanych komunalnych, mam tu na myśli inżynierię środowiska, które, czy gospodarkę odpadami, w których nasi specjaliści zasilają, czy to przedsiębiorstwa wodociągowe, czy przedsiębiorstwa oczyszczania miast. Mam na myśli tutaj już tą kadrę inżynierską w całej południowej Polsce.
2: A w jaki sposób uczelnia dostosowuje swoją ofertę do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i rozwoju nowych technologii?
0: My w zasadzie cały czas analizujemy program studiów, który prowadzimy. Mówi się, że mamy bardzo mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o program nauczania i tego, co uczymy studentów. Mam na myśli takie formalne ograniczenia, ale mimo to jesteśmy w stanie dostosować to, czego my uczymy, do oczekiwań rynku. I tutaj ogromną rolę pełni współpraca z przemysłem. Uważam, że to jest bardzo mocna strona Politechniki. Mamy mnóstwo firm, które z nami współpracują, które chcą z nami współpracować, które widzą sens i potencjał tej współpracy. pracy i mamy ogromne wsparcie od tych firm, jeżeli tworzymy nowy kierunek albo jeżeli ten kierunek korygujemy czy udoskonalamy. W zasadzie wszystkie nasze kierunki teraz mają odświeżone programy, udoskonalone, poprawione, dostosowane do dzisiejszych czasów i do tego, jakie są oczekiwania. No, w tym roku na pierwszym stopniu aż 6 nowych kierunków uruchamiamy i to są kierunki, które nie są przypadkowe, które ktoś tam nagle sobie wymyślił, tylko one wynikają z naszych relacji z biznesem i obserwowania tego, co się dzieje w otoczeniu gospodarczym. No, dość powiedzieć, że mamy teraz uruchomiony kierunek materiały i technologie dla obronności i to robimy wspólnie z jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Mamy elektroenergetykę i to jest kierunek, który w tej chwili jest bardzo mocno pożądany, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa energetyczne i po prostu brakuje kadry w tym zakresie, stąd my się do tego dostosowaliśmy. Mamy kierunek związany z zielonymi technologiami, czy uruchomiliśmy kierunek transport logistyka w języku angielskim i to jest nowatorskie podejście, dlatego z naszej perspektywy, ponieważ rozwijamy współpracę międzynarodową i to jest też jeden z elementów, na który kładziemy nacisk. Mamy mobilność i logistykę, mamy informatykę z cyberpsychologią. To są takie kierunki, które w tej chwili są bardzo pożądane, bardzo interesujące, ale przede wszystkim kadra, która u nas jest przygotowana, są to osoby, które doskonale wiedzą, jak się poruszać na rynku, stąd te, a nie inne propozycje. I na drugim stopniu chciałbym zwrócić uwagę na dwa, to jest informatyka i cyberbezpieczeństwo. Chodzi tu głównie o cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i z tego, co wiem, to chyba jedyny w Polsce tego typu kierunek. I oczywiście budownictwo w energetyce jądrowej. Bardzo mocno się w to też angażujemy. Zatem staramy się dopasować i dopasowujemy program kształcenia do realnych potrzeb rynku.
2: Co wyróżnia kadrę dydaktyczną Politechniki Krakowskiej i jak wygląda relacja student-wykładowca?
0: No, jak wygląda relacja student-wykładowca, to trzeba zapytać studentów. Wydaje mi się, że staramy się odpowiadać na oczekiwania młodych ludzi. Co roku jest to trochę inaczej wygląda, ale te relacje pomiędzy studentami a wykładowcami, one muszą być oparte na solidnych fundamentach. I mam wrażenie, mam taką nadzieję, że one są dobre. Dużo rozmawiam ze studentami, dużo rozmawiam z pracownikami i widzę, że ta chęć nawiązania relacji istnieje i gotowość do pomocy, gotowość do kształcenia jest tutaj bardzo ważna. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to kwestia kadry i tego, z kim my pracujemy, żeby uczyć studentów. To są osoby, które mają bardzo bliskie relacje z przemysłem, które współpracują, realizują projekty, biorą udział w dużych projektach komercyjnych, czyli są zaangażowani w takie realne działania. To nie są osoby, które

0: inżynierem. Dla mnie jest to naprawdę pasjonująca część w moim życiu. Stąd ja mogę powiedzieć, że Politechnika, biorąc pod uwagę te nasze relacje, które budujemy cały czas ze studentami i świetne przygotowanie kadry, będzie naprawdę dobrą kuźnią kadr inżynierskich.
1: Jak wygląda współpraca uczelni z firmami oraz możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia przez studentów?
0: My bardzo mocno współpracujemy z otoczeniem gospodarczym. Każdy wydział, który się specjalizuje w swojej branży, ma Radę Przedsiębiorców albo ma firmy, dużą grupę firm, która ich wspiera merytorycznie. Dwa lata temu powołałem klub biznesu Politechniki Krakowskiej i na ten klub biznesu przychodzi około 50-60 naszych absolwentów, którzy osiągnęli sukces, którzy są właścicielami dużych firm, którzy pełnią ważne funkcje w dużych przedsiębiorstwach i ta współpraca, ta rozmowa jest niesłychanie ważna, bo ona pokazuje nam, czego przedsiębiorstwo oczekuje. Więc my nie tylko współpracujemy na zasadzie takiej, że realizujemy oczekiwania rynku w formie zleceń, opracowań, badań, które prowadzimy, ale również wsłuchujemy się w to, jakiego inżyniera w tej chwili potrzebuje rynek i na to odpowiadamy bardzo szybko. Jeszcze słów kilka na temat współpracy badawczej. Wiele firm ma sporo pomysłów, sporo koncepcji rozwoju, optymalizacji swojego procesu produkcji, czy wprowadzenia na rynek nowego produktu i my tu też służymy pomocą. I i klub biznesu, i rady biznesu przy wydziałach, one powodują, że kadra zarządzająca w jednostkach ma możliwość czerpania tej wiedzy i oczekiwań z rynku, ale jednocześnie do ich oczekiwań przez takie świadome kreowanie programów nauczania i programów badawczych, które są realizowane na wydziałach. Stąd ta współpraca w mojej ocenie jest jak najbardziej właściwa i przekłada się to przede wszystkim na to, że kształcimy świetnych inżynierów.
1: Co według Pana najbardziej wyróżnia Politechnikę Krakowską na tle innych uczelni technicznych?
0: Po pierwsze, zacznę od... W zeszłym roku mieliśmy jubileusz 80-lecia i hasło nasze to brzmiało nauka, technika, kultura, sztuka. I o ile nauka, technika to Politechnika, wiadomo, to się kojarzy, ale kultura, sztuka to zawsze wzbudzi takie zaskoczenie wśród wielu osób. Właśnie u nas tak to wygląda i jesteśmy nie tylko kuźnią inżynierską, ale również kuźnią artystów i wśród naszych studentów był Marek Grechuta, Ewa Demarczyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Mleczko, Zdzisław Beksiński, zresztą mój ulubiony artysta, Sebastian Karpiel-Bołecka, mieliśmy medalistów olimpijskich, czy szef fakru Ryszard Florek. To są osoby, które bardzo mocno wbiły się w świadomość Polaków swoją duszą artystyczną. Mam tutaj na myśli głównie piosenkarzy, poetów, artystów. To pokazuje, że ta wrażliwość, która zawsze towarzyszy w tej części artystycznej, takiej kulturowej, jest u nas obecna. To nas, w mojej ocenie, mocno wyróżnia, bo jednak kładziemy na tą taką duszę artystyczną również spory nacisk. Chciałem podkreślić również drugą rzecz, to jest praktyka i współpraca z praktyką. I tutaj mamy wielkie aspiracje i ambicje, żeby być uczelnią, która jest bardzo blisko otoczenia społeczno-gospodarczego i szybko reaguje, odpowiada na oczekiwania rynku. Ale też chciałem podkreślić opiekę nad naszymi studentami. Ona jest bardzo wszechstronna. Użyję tu słowa, ona chyba dobrze oddaje to, co robimy, czyli troskliwa. Po pierwsze, dajemy studentom możliwość rozwoju ich pasji, czyli dajemy takie malutkie ziarenko tematyczne w ramach ich kierunków studiów, które potem może wyrosnąć na wielką roślinę i to są właśnie koła naukowe. Czyli mamy ponad 1500 studentów, którzy są zaangażowani w koła naukowe. Mamy ich ponad 100, które aktywnie działają. To nie są koła na papierze, tylko one aktywnie działają. Prowadziliśmy system Future Lab, taka inicjatywa, która wspiera ich inicjatywy, pomaga rozwijać ich pomysły, plany. I tutaj w ramach tej inicjatywy zrobiliśmy bolid elektryczny. Nasi studenci oczywiście skonstruowali bolid elektryczny, jeżdżą na zawody tym bolidem. Mamy swoją małą satelitę, mamy kajak betonowy. Mnóstwo takich dużych akcji, które nasi studenci realizują, które żeby zrealizować, trzeba mieć dużą wiedzę i my tą wiedzę dajemy. Bardzo mocno wspieramy naszych studentów funduszem stypendialnym. My naszym najlepszym studentom fundujemy stypendia z własnego funduszu stypendialnego. Już na to przeznaczyliśmy 1,5 miliona złotych. To jest taka akcja dosyć wyjątkowa. Dajemy studentom pierwszego roku, mamy taką nagrodę lider pierwszego roku, nagrody dla tych, którzy najlepsze wyniki w nauce osiągają. Mamy liczne stypendia socjalne, stypendia rektora, czy stypendia dla osób z niepełnosprawnościami. To są zapomogi, które my wypłacamy, są w najwyższej prawnie możliwej wysokości, czyli bardzo mocno staramy się wspierać, mamy na to oddzielny budżet wydzielony. Jeżeli chodzi o akademiki, w zasadzie wszyscy chętni dostają te akademiki u nas i to też jest bardzo ważne. Nasze osiedle studenckie cały czas się rozwija. W tej chwili położyliśmy duży nacisk, żeby wokół osiedla wytworzyć taką przestrzeń do spędzenia czasu i zachęcam, żeby pojechać zobaczyć, jak to wygląda. To jest miejsce, w którym ci studenci mogą odpocząć na świeżym powietrzu i mogą razem pobyć. No i też chciałem zwrócić uwagę na pomoc psychologiczną. Mamy własnych psychologów, mamy pedagogów, mamy mediatorów. To są osoby bardzo mocno wyspecjalizowane, znające się na rzeczy, z doświadczeniem klinicznym, więc naprawdę potrafimy pomóc, jeżeli ktoś tej pomocy potrzebuje. I poza tym, co jeszcze powiedziałem, jedna rzecz jest dla mnie ważna, czyli ta współpraca.

0: Współpraca, o której już mówiłem wiele razy, i z samorządami, i z przemysłem. To dla nas jest niesłychanie ważny element, jeden z fundamentów funkcjonowania Politechniki i on naprawdę, uważam, wychodzi bardzo dobrze.
1: Maciej Czyś, przewodniczący samorządu studenckiego Politechniki Krakowskiej.
2: Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na Politechnikę Krakowską?
1: Zależało mi w momencie, w którym wybierałem uczelnię, na wybór uczelni, która będzie miała dobrą renomę, będzie uczelnią o profilu technicznym, bo zawsze kierowałem bardziej w kierunki techniczne. Na Politechnikę trafiłem tak naprawdę troszeczkę przez przypadek, bo szukałem ofert różnych uczelni i okazało się, że Politechnika Krakowska oferuje kierunek jako jedna z nielicznych w Polsce, na którym mi zależało. Zależało mi na studiowaniu inżynierii chemicznej i procesowej, więc wybór padł na Politechnikę też ze względu na tą renomę i ze względu na to, na bliskość miejsca zamieszkania, że to była tak naprawdę poza Politechniką Rzeszowską uczelnia, która była najbliżej mojego miejsca zamieszkania i stąd ten wybór.
2: A jak wspominasz swoje początki na uczelni?
1: Na pewno troszeczkę zdziwiłem się, jak wszystko jest zorganizowane, bo to jest duży przeskok dla osoby, która przychodzi tutaj ze szkoły średniej. Natomiast bardzo pozytywnie wspominam, ponieważ tutaj też mieliśmy pomoc starszych kolegów, koleżanek, którzy nas trochę wdrożyli, wprowadzili ten świat akademicki. Trafiłem akurat na grupę bardzo fajnych ludzi, z którymi studiowałem, więc ten początek poszedł sprawnie, mimo że nikogo tak naprawdę nie znałem na początku. Więc troszeczkę byłem na początku przestraszony i przerażony skalą tego, ile rzeczy nie wiem, natomiast dzięki właśnie wspomocy i otwartości tutaj społeczności bardzo łatwo udało się wejść w to całe środowisko.
2: Jak oceniasz poziom zajęć i kontakt z prowadzącymi?
1: Jeżeli chodzi o poziom zajęć, no to tak naprawdę ja spotkałem się na swojej drodze z wieloma fachowcami, którzy znają się na swoich dziedzinach, pracowali, nie tylko są teoretykami, ale pracowali też w przemyśle, na czym mi też bardzo zależało ze względu na tą specyfikę kierunku, który wybrałem. Jeżeli chodzi o poziom nauczania, no to tak naprawdę realizowaliśmy rzeczy, które na bieżąco mieliśmy kontakt też z przedsiębiorstwami, z osobami z różnych firm, którzy przekazywali na bieżąco informacje, czego wymaga od nas tak naprawdę rynek pracy, więc też przez to, że mieliśmy i takie konsultacje prowadzone dla studentów i możliwość tutaj udzielania się, wypowiadania się, to też mogliśmy poznać, czego rynek od nas potrzebuje. Uczelnia starała się to jak najlepiej zaimplementować, żeby te zajęcia rzeczywiście nadążały za trendami i za potrzebami rynku pracy. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ uważam właśnie, że dużo było zajęć praktycznych, na czym mi bardzo zależało, dużo zajęć projektowych, więc tak naprawdę studia nauczyły mnie troszeczkę myśleć bardziej inżyniersko i na tym mi bardzo mocno zależało i myślę każdemu studentowi, który studiuje na kierunkach technicznych, żeby jednak ta praktyka była ważniejsza niż teoria. Wiadomo, za praktyką zawsze stoi jakaś teoria, natomiast rzeczywiście ja mam bardzo pozytywny odbiór na ten temat. Wiadomo, że zdarzały się też sytuacje takie, że pewne zajęcia były, może można powiedzieć, mniej interesujące, ale czasami trzeba było pewne zagadnienia też omówić, żeby na przykład pod kątem bezpieczeństwa, czy podejścia do pracy, żeby też tutaj te aspekty ważne uwzględnić w naszym potem zawodzie, który będziemy wykonywać.
2: Jaka atmosfera panuje między studentami i jak wygląda życie studenckie poza samą nauką?
1: Oprócz nauki tak naprawdę studenci u nas mają możliwość rozwijania swoje pasje w różnych miejscach. Pod kątem atmosfery to na pewno my tutaj jako przedstawiciele studentów dbamy o to, żeby były okazje do tego, żeby studenci się mieli okazję tutaj zżyć lepiej, żeby ta społeczność akademicka miała różne wydarzenia kulturalne, miała różne wydarzenia, które pozwolą się poznać przede wszystkim. Pod kątem tego, co studenci mogą robić poza samą nauką, to jest bardzo mnóstwo możliwości, zaczynając od kół naukowych, których mamy na Politechnice Krakowskiej. Te koła naukowe prężnie działają, skupiają około 1500 studentów. Naprawdę wiele różnych tematyk poruszają, wiele różnych zagadnień. Uczestniczą w różnych konkursach, uczestniczą w różnych pokazach. Mamy wydziałowe sesje kół naukowych, uczelniane sesje kół naukowych, gdzie studenci z kół naukowych mogą pokazywać efekty swojej pracy. Ponadto poza kołami naukowymi mamy Akademicki Związek Sportowy, więc każdy student, który chce połączyć naukę z uprawianiem sportu, z startowaniem w zawodach, również ma taką możliwość. Mamy wiele dyscyplin, w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Poza tym mamy organizacje studenckie, takie jak my, czyli Samorząd Studencki, który angażuje się tutaj w życie kulturalne. Organizujemy rajd Politechniki Krakowskiej, organizujemy juwenalia krakowskie. Wiele różnych mniejszych inicjatyw wydziałowych, skierowanych dla studentów, żeby właśnie tą atmosferę poprawiać, żeby to życie studenckie tutaj kwitło. Mamy inne organizacje studenckie, które też mają pewną specyfikę działań i każdy student może znaleźć coś dla siebie. Również jeżeli ktoś ma jakieś własne pomysły, no to tutaj my nie jesteśmy zamknięci na te pomysły. Można realizować własne. Jest możliwość utworzenia własnych organizacji studenckich, które mogą skupiać się na jakiejś wybranej tematyce działalności.
2: Czy uczelnia daje realne możliwości rozwoju udziału w projektach lub zdobywania doświadczenia zawodowego?
1: Tak, uczelnia przede wszystkim umożliwia współpracę z wieloma firmami, ponieważ niektóre wydziały, a w zasadzie chyba każdy teraz Wydział Politechniki Krakowskiej, ma podpisywane pewne współprace, które umożliwiają studentom na przykład realizację praktyk w wybranych firmach, więc dzięki temu, że Politechnika tutaj też prężnie działa pod kątem współpracy z firmami, studenci zyskują możliwości do realizowania jakichś projektów w firmach, do realizowania też właśnie praktyk studenckich, staży studenckich, więc pod tym kątem Politechnika również działa. Jeżeli chodzi o projekty, które Politechnika umożliwia, no to studenci również są angażowani w projekty naukowe, ponieważ studenci uczestniczą i w badaniach w ramach kół naukowych, piszą publikacje wraz z prowadzącymi i z ich opiekunami naukowymi. Tych tak naprawdę możliwości również uczelnia daje mnóstwo. Głównie są to oczywiście kwestie związane z nauką, kwestie związane z firmami, z przyszłą pracą zawodową. Natomiast jeżeli ktoś chciałby w jakimś innym aspekcie realizować jakiś projekt, realizować jakieś zagadnienie, to również tutaj może się zwrócić do odpowiednich osób zaangażowanych w dany obszar, na przykład sport, na przykład kulturę studencką i my też możemy tutaj pomóc w organizacji jakiegoś innego projektu albo uczestniczenia w innym projekcie i możliwość rozwoju troszeczkę na inny sposób.
2: Co najbardziej cenisz w studiowaniu tutaj, a co twoim zdaniem można byłoby poprawić?
1: Jeżeli chodzi o to, co mi na Politechnice Krakowskiej się podoba, dlaczego tutaj uważam, że studiowanie ma swoją dużą wartość, to jest przede wszystkim duża otwartość całej społeczności akademickiej. To znaczy, idąc na studia, miałem troszeczkę takie przeświadczenie, że uczelnia troszeczkę jest takim miejscem, gdzie studenci są ważni, ale ich głos nie jest aż tak istotny w kontekście tego, jakie decyzje są podejmowane. U nas na Politechnice władze uczelni, władze dziekańskie, władze rektorskie, wszyscy pracownicy, którzy zarządzają jednostkami, bardzo liczą się z głosem studentów. Tak naprawdę wszystkie potrzeby, które są przez nas artykułowane jako te najistotniejsze dla studentów, są przez władze uczelni po prostu brane pod uwagę i jeżeli my zgłaszamy sygnały, że coś nie działa tak, jak powinno, no to władze uczelni bardzo szybko reagują, bardzo szybko rozwiązują jakiś problem i jest tutaj duży dialog między nami, studentami, a tak naprawdę władzami, więc to mi się wydaje jako taka duża wartość, której nie na każdej uczelni w Polsce jest. Jeżeli chodzi o minusy, to tak naprawdę gdzieś te minusy staramy się na bieżąco po drodze eliminować. Na pewno mogę powiedzieć, że jak zaczynałem studia, to troszeczkę tutaj minusem było to, że mieliśmy inny system informatyczny niż każda inna uczelnia. Mamy system EHMS, który był już na początku studiów i na przykład ta różnica między nami a innymi uczelniami gdzieś tutaj była widoczna, że mamy jednak inny system, trochę inaczej to wszystko działa niż z naszych opowieści. Natomiast staramy się na bieżąco tutaj z tym tematem pracować. Na pewno też na początku, jak zaczynałem studia, to troszeczkę ta liczba zajęć teoretycznych w stosunku do praktycznych była bardziej przechylona w kierunku tych jednak teoretycznych. Teraz znacznie się to zmienia i jednak tych zajęć praktycznych ukierunkowanych na przemysł, na tak naprawdę tą skalę taką praktyczną pracy jest znacznie więcej tych zajęć. Natomiast jeżeli chodzi też o takie minusy, to myślę, że ogólnie życie w Krakowie troszeczkę jest i plusem, i minusem, bo pod kątem kultury studenckiej, pod kątem możliwości Kraków daje bardzo dużo, ale niestety obecnie jest drogim miastem do życia i studiowania, więc myślę, że tutaj to może być minusem skutkującym, że coraz więcej osób gdzieś tam wybiera jednak uczelnie nie krakowskie, tylko uczelnie z mniejszych miast, gdzie ten koszt życia jest mniejszy, natomiast mam nadzieję, że ta tendencja też się zacznie odwracać, że jednak ten Kraków za może rok, dwa, trzy stanie się miejscem, gdzie każdy student będzie chciał studiować, no bo jak ja zaczynałem studia, to tak rzeczywiście było, że każdy chciał iść do Krakowa, czy do jakiegoś innego ładnego miasta, które daje dużo, dużo możliwości i dużo pola do rozwoju.
2: Czy poleciłbyś tę uczelnię maturzystom i dlaczego?
1: Na pewno tak. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce wybrać i widzi siebie w roli inżyniera, w roli osoby, która ma praktyczne podejście do wykonywanej pracy, uważam, że na pewno warto tu studiować. Natomiast tych zalet, tak jak wymieniłem, jest dużo. Też świetna lokalizacja Politechniki Krakowskiej, bo znajdujemy się w samym centrum, blisko dworca, więc jeżeli nawet ktoś dojeżdża, ktoś mieszka w ościennych miejscowościach, no to prościej jest mu dojechać w samo centrum, gdzie są pociągi, gdzie tak naprawdę ta komunikacja miejska jest bardzo dobra, więc tych zalet tak naprawdę i organizacyjnych jest dużo, i zalet takich typowo pod kątem możliwości rozwoju.
3: A rozmawiała Ilona Motyka. W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się największemu krakowskiemu fortowi artyleryjskiemu, fortowi nr 51 Rajsko. O dziejach fortyfikacji i europejskiej modzie na pruskie umocnienia opowie nasz przewodnik, doktor inżynier Krzysztof Wielkus z Politechniki Krakowskiej.
4: Fort Rajsko to jeden z najbardziej fascynujących zabytków fortyfikacji nie tylko w Krakowie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Twierdza Kraków jest największą twierdzą pierścieniową Europy Środkowo-Wschodniej, a największym fortem artyleryjskim Krakowa jest Fort 51 Rajsko. Największym fortem zewnętrznego pierścienia. To jest fort będący pamiątką szalonego dziesięciolecia, kiedy cały świat zwariował. Zaczął budować forty na wyrost. Forty mające być olbrzymimi działobitniami dla olbrzymich armat. W chwili, kiedy wydawało się, że artyleria jest absolutnym bogiem wojny i armaty wystarczą do zwycięstwa bez piechoty, bez karabinów, być może bez marynarki wojennej. To był wynik pewnego zachłyśnięcia się możliwościami artylerii po zdruzgotaniu III Cesarstwa Francuskiego przez Królestwo Prus, przez Niemcy w 1871 roku. Ta klęska jest czytelna i bolesna dla Francuzów do dziś. Ta klęska przyczyniła się do wybuchu I wojny światowej. Klęska, która została spowodowana przewagą organizacyjną, ale przede wszystkim przewagą techniczną Niemiec nad wielką, ale archaiczną armią francuską. Armia francuska stosowała jeszcze doskonałą, jak na owe czasy, artylerię gładkolufową. Niemcy zastosowali wynalazki ówczesnej metalurgii, wynalazki chemii, materiałów wybuchowych, balistyki, osiągnięcia optyki, a więc artylerię, która strzelała na dystans prawie dwukrotnie większy niż artyleria francuska. Zwycięstwo, które zostało szeroko rozpropagowane przez mało znanego z tej strony Fryderyka Engelsa, będącego nie tylko filozofem komunizmu, ale przede wszystkim bardzo rzetelnym dziennikarzem, który udał się jako korespondent brytyjskiego dziennika na front wojny francusko-pruskiej i napisał serię reportaży, którą można byłoby dzisiejszym językiem nazwać: ej, ogarnijcie się ludzie, bo jest nowa broń. Tak rozpropagował ową nowoczesną artylerię, że cały świat wziął oddech. Niemcy, którzy w tym czasie poili się nie tylko zwycięstwem, ale przede wszystkim francuskimi reparacjami wojennymi, kontrybucjami zdartymi z Francji, budowali centrum Berlina, budowali piękne centrum Wrocławia. Dzisiaj, jeżeli jedziemy na Śląsk i widzimy centra pięknych śląskich miast z historyzująco secesyjną architekturą, pamiętajmy, ona powstała za francuskie pieniądze. No i za te pieniądze powstały gigaforty. Forty zwane Standardfort, forty standardowe, niemieckie, zaprojektowane przez Hansa Alexisa von Billera, fortyfikatora, który wmówił wojsku niemieckiemu, że buduje fortyfikacje może nie na wiek wieków amen, ale na 50 lat do przodu, co było iluzją. Były to olbrzymie forty, pruskie, olbrzymie i dobre. Wszystko, co niemieckie i techniczne i wojskowe, musi być dobre, więc cały świat zaczął je kopiować. Zostały wydane miliony rubli, funtów, franków, koron, florenów austriackich na budowę fortów tego typu. Tylko jeżeli niektórzy cytowali je bezkrytycznie, a Niemcy opieczątkowywali takimi fortami wszystkie swoje wielkie fortece, o tyle Austriacy, którzy nigdy nie mieli specjalnie dużo pieniędzy, wzięli to z pewnym, może nie przymrużeniem oka, ale z dużą racjonalizacją. Forty artyleryjskie austriackie generalnie są mniejsze, ale i nowocześniejsze od fortów niemieckich, od tych wielkich standardfortów. Można powiedzieć, że są to takie forty standardowe, ale z uśmiechem. No i właśnie jednym jest fort numer 51 Rajsko. On i tak jest największym fortem artyleryjskim Krakowa. Fort ma kształt pięcioboku. Tył to tak zwana szyja. Jeżeli by wymierzyć długość tej szyi od początku robót ziemnych do końca tych robót ziemnych, a pamiętajmy, fort to nie jest tylko struktura murowana. To jest wielki land art, to jest wielka rzeźba w ziemi. Rozmiar ten liczy prawie 400 metrów. Gdybyśmy chcieli wstawić fort Rajsko tylko w granicach Fos do rynku krakowskiego, on nie zmieściłby się nawet po przekątnej. On by sięgnął daleko w lej ulicy Grodzkiej. to olbrzym, ale jest to równocześnie olbrzym, można powiedzieć, dość płaski. Koszary niemieckiego fortu są dwupiętrowe, koszary Rajska są jednopiętrowe, rozciągnięte, mające kilkadziesiąt komór żołnierskich, 22 komory dla piechoty, 4 komory dla rannych, 4 komory oficerskie, komory bojowe jeszcze dla działek przestrzeliwujących plac broni. Więc ten jakby położony w poziomie wieżowiec, on sam ma 200 metrów długości. Generalnie cały fort ma prawie 4000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, tylko w częściach budowlanych. Koszary, zwane koszarami szyjowymi, nakryte są grubym 5-metrowym nasypem ziemi. Przed koszarami znajduje się budynek zwany dziwnym mianem niemieckojęzycznym Paradosgebäude, budynek paradozu. U nas schron główny. A dlaczego parados? Wąski dziedziniec między koszarami a schronem nazwany został zgodnie z nomenklaturą antycznego teatru. Parados, czyli tamtędy, którędy wchodzili i wychodzili aktorzy. W tym budynku schronu głównego, bądź w tym budynku paradozu, jak kto woli, dwa olbrzymie, sklepione, monumentalne magazyny amunicji i tak zwane laboratoria, czyli miejsca, gdzie elaborowano, czyli napychano ładunkami wybuchowymi, ładunkami kruszącymi pociski. To był okres artylerii gwintowanej, strzelającej jednak pociskami czarnoprochowymi i miotanymi jeszcze prochem ukrytym w woreczkach, nie w wózkach. Na wałach fortu znajdowały się olbrzymie armaty M61. Początkowo było to 8 takich armat. Były też inne armaty o mniejszym kalibrze. One służyły generalnie do walki dalekiej. Fort Rajsko to wielka, dalekosiężna pięść, która miała uderzyć we wzgórza otaczające Kraków, wzgórza Pogórza Karpackiego, Pogórza Wielickiego, może i Beskidu Wyspowego, od strony Myślenic, od strony południowej. To był fort, który miał służyć do tego, ażeby nieprzyjaciel nie mógł ustawić ani jednej baterii na przedpolu, a więc on nie miał służyć do walki bezpośrednim szturmem piechoty. Miejsca dla piechoty na tym forcie było stosunkowo mało. Mimo że załoga tego obiektu liczyła w 1914 roku 343 osoby, więc była to potężna załoga, mimo tego fort w tym czasie był już dość stary, dość niedowoczesny. Co o tym przesądzało i dlaczego wspomniałem, że te 10 lat było takim szaleństwem? Ponieważ obiekty, które miały starczyć na 50 lat do przodu, po 8 latach się już zestarzały zupełnie, pękały pod ogniem nowoczesnych pocisków. Artyleria się specjalnie nie zmieniła, ale pociski miały znacznie większą zdolność penetrowania, eksplozji i nagle okazało się, że to, co zostało zbudowane ogromnym wysiłkiem, trzeba albo przebudowywać, albo porzucić. Fort Rajsko nie uległ wzmocnieniom w 1914 roku, ani wcześniej, ale dostał pancernych towarzyszy. Potężną grupę fortów pancernych w Kosocicach, oznaczonych 51 druga Ost Kosocice, inaczej Fort Barycz, i 51 druga West Kosocice. Po drugiej stronie miała być kolejna dwójeczka śmiertelnych bliźniaków, forty we Wróblowicach. Zbudowano tylko jeden, 51 jedna druga Ost, Wróblowice bądź Swoszowice, i to są forty pancerne. Austriacy, widząc kryzys fortyfikacji właśnie takich wielkich fortów artyleryjskich, nie mogli sobie pozwolić na ich długotrwałą przebudowę. Fort Rajsko budowany był błyskawicznie, ale były to 3 lata. Przebudowa mogła trwać 2 lub kolejne 3 lata, a wtedy mogli zaatakować Rosjanie. W związku z tym przebudowę tych wielkich fortów artyleryjskich zostawili sobie na deser, natomiast umocnili międzypola nowoczesnymi fortami pancernymi, po czym, uwaga, wyprowadzili ciężką artylerię z fortów artyleryjskich, budując baterie, a forty artyleryjskie pozostawiono jako głównie punkty oporu piechoty z pewną liczbą artylerii do obrony własnej. Co więcej, myślano o wyposażeniu fortu Rajsko w najnowocześniejszą, olbrzymią baterię pancerną ze stanowiskami armat M96 12-centymetrowych za olbrzymimi ukośnymi pancerzami, tak zwaną Tiroler Kazematę, ale na to zabrakło pieniędzy. I takiego potwora pancernego, można powiedzieć, niestety w Krakowie nie mamy. Fort Rajsko odegrał rolę w walkach o twierdzę Kraków praktycznie nocą z 5 na 6 grudnia 1914 roku, oddając kilkanaście, kilkadziesiąt strzałów w kierunku Rosjan, którzy znajdowali się już na przeciwstokach. Były to czołowe jednostki 22 Korpusu dowodzonego przez generała Jakowa Szkińskiego ze składu 3 Armii Radko Dmitriewa. To nie była walna bitwa o Kraków. To była bardzo sprytnie rozegrana akcja polegająca na niejako wystraszeniu Rosjan spod Krakowa, wyprowadzeniu uderzenia z gór, z dolin górskich. Stąd operacja Limanowsko-Łapanowska, stąd bitwa pod Limanową i brak wielkiej walnej bitwy na południe od Krakowa. W okresie międzywojennym po 1926 roku znów służył tak zwanemu obozowi warownemu Kraków jako magazyny wojskowe. Potem był zajęty przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pełnił funkcję magazynów mąki dla Krakowa praktycznie do lat 80. XX stulecia. Porzucony, przez jakiś czas zadbany, ale jako pustostan. W sumie czeka na nowego, dobrego gospodarza. Były próby jego adaptacji na cele hotelowe. On się na takie cele hotelowo-konferencyjne nadaje, ale jest to wielki wydatek. Projekt przygotowywany w tym kierunku nie spełnia warunków konserwatorskich. W tym momencie może i dobrze, że nie został adaptowany w sposób nieumiejętny. Warunki konserwatorskie, które będzie pilnował również zarząd budynków komunalnych, nie pozwolą na utylizację tego fortu. Owszem, na jego adaptację, rewaloryzację. Fort ma olbrzymią wartość ekologiczną. Jest najlepiej zachowanym zespołem zieleni fortecznej, zieleni maskującej. Jeżeli popatrzymy na sylwetę od strony świątnik, od strony południowej, zobaczymy ciągły pas zieleni. Ten ciągły pas zieleni widoczny jest z wielu miejsc w Krakowie, albowiem Fort Rajsko jest najwyżej położonym miejscem na terenie krakowskiego zespołu miejskiego. To jest 349 metrów nad poziom morza, znacznie wyżej niż Kopiec Kościuszki i znacznie wyżej niż Kopiec Piłsudskiego. Patrząc na ten pas zieleni, nie wiemy dokładnie, gdzie jest fort, ponieważ został on rozciągnięty, rozmyty tak zwanymi maskami bocznymi, specjalnie nasadzonymi pasmami, szczególnie robinie akacjowej. Są to obecnie drzewa, które powinny podlegać już ochronie jako pomniki przyrody. A więc mamy olbrzymi forteczny park na szczycie wzgórza położonego tak wysoko, że stamtąd rozciąga się najpiękniejszy widok na góry i najpiękniejszy widok na Kraków.
3: Fort Rajsko można zwiedzać jedynie podczas specjalnie zorganizowanych wycieczek. Rzeźby, biżuteria, a nawet szachy. Setki eksponatów możecie zobaczyć w Muzeum Bursztynu w Krakowie. Znajduje się ono w kameralnej przestrzeni przy ulicy Świętego Jana 2. Zajrzała tam nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
2: Gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo o Muzeum Bursztynu w Krakowie mówi się chyba niewiele, bo ten bursztyn zawsze nam się kojarzy z tymi nadmorskimi miejscowościami.
5: To bardzo często właśnie ludzie, którzy nas odwiedzają, dziwią się, że to w Krakowie, ale tak, jesteśmy właśnie w samym sercu właściwie Starego Miasta w Krakowie, tuż przy Rynku Głównym, na ulicy Świętego Jana 2. Nazywam się Anna Ciećko. W tym momencie w Muzeum Bursztynu zajmuję się mediami społecznościowymi, ale do zeszłego roku właściwie byłam pracownikiem galerii z biżuterią bursztynową, a także pracownikiem Muzeum Bursztynu, gdzie właśnie oprowadzałam po muzeum, po wystawie i opowiadałam o tej historii, jak bursztyn powstawał, czym on jest. Pokazywałam bardzo ciekawe tutaj nasze eksponaty i dzieła artystów bursztynników z Polski. Od 2013 roku funkcjonuje właśnie tutaj Muzeum Bursztynu, które założył pan Tomasz Mikołajczyk, który był właśnie bursztynnikiem jeszcze do niedawna i jest on bursztynnikiem nagradzany, między innymi w 2012 roku został bursztynnikiem roku. On stworzył to miejsce tak naprawdę z takiej pasji do bursztynu, z tej miłości, ale też z tego właśnie powodu, że w Krakowie mu brakowało takiego miejsca. I dzięki niemu, dzięki właśnie tej pasji jest muzeum, są przepiękne eksponaty i też ta biżuteria, która no już teraz jest właściwie na każdym rogu tutaj centrum, ale my jesteśmy właśnie tym największym miejscem poświęconym bursztynowi w Krakowie.
2: Czym jest bursztyn w ogóle?
5: Bursztyn, ogólnie sukcynit, to wbrew pozorom nie kamień, tak jak wszyscy by myśleli, to jest żywica, skamieniała żywica kopalna, która powstawała no prawie 40 milionów lat temu, także ma swój porządny wiek. Powstawała na terenach Fennoskandii, teraz już nieistniejącego lądu, ponieważ został on zniszczony przez topniejący lodowiec. Ten teren znajdował się tam, gdzie dziś mamy kraje skandynawskie, część tego właśnie Morza Bałtyckiego i Zatokę Gdańską. I dzięki temu właśnie my w obrębie tej Zatoki Gdańskiej mamy największe złoża bursztynu mamy ogólnie, jako Polska.
6: Czym on się charakteryzuje? Tak jako surowiec, jako kamień? Jak go się obrabia, żeby był w takiej właśnie biżuteryjnej formie?
5: Z racji tego, że to żywica, więc można sobie ją formować. W 150 około stopniach Celsjusza on nam mięknie, a w 300 się topi. Więc można jakoś tutaj sobie działać. Jest wielu artystów, rzemieślników i projektantów biżuterii głównie, bo mówimy tutaj głównie o biżuterii, ale też w tych formach takich właśnie dzieł sztuki unikatowych. Artyści obrabiają bursztyn różnymi narzędziami, ale też formują właśnie przez temperaturę ten bursztyn. Są różne też techniki termiczne, na przykład zlewany jest bursztyn, tak zwany prasowany, gdzie różne kawałki bursztynu pod wpływem właśnie tej temperatury są stapiane i formowane w konkretnie oczekiwany kształt. No i tutaj mamy właśnie do czynienia z tym właśnie prasowanym. Reszta oczywiście, są różne metody, są różne też imitacje bursztynu, ale zazwyczaj ci rzemieślnicy działają z narzędziami, różnymi maszynami dla nich obeznanymi.
6: Bursztyn to głównie biżuteria, czy są jakieś inne zastosowania?
5: Och, tutaj jest dosyć szeroki temat, ponieważ tak, my ogólnie bursztyn kojarzymy z biżuterią, oczywiście te korale, hawajki naszych babci i czy nawet prababci już dla niektórych. Ogólnie bursztyn, tak, to jest w Polsce biżuteria. To są jakieś drobne właśnie elementy, które kojarzymy na przykład z wyjazdu na wakacje, tym bardziej nad morze, ale w Krakowie też najwięcej chyba sprzedaje się właśnie tej biżuterii właśnie. Zdarza się, że sprzedają się dzieła sztuki, tak jak właśnie u nas. Kiedyś mieliśmy piękną głowę lwa, rzeźbioną z bursztynu i zyskała ona swojego nabywcę. Ona ważyła chyba około 7 kg nawet, także była naprawdę sporych rozmiarów. Można ją sobie obejrzeć gdzieś tam na naszych mediach społecznościowych nawet, także polecam, ale głównie właśnie biżuteria. Zastosowanie w tym momencie na przykład przy lecznictwie mamy nalewki bursztynowe do wcierania. Oczywiście są kosmetyki z ekstraktami z bursztynu, mydła, szampony, to są głównie preparaty nawilżające, przeciwbólowe, przeciwreumatyczne, ale w historii ogólnie, historia pamięta bursztyn doskonale jako środek dodawany też w formie sproszkowanej do potraw, który miał regulować trawienie. Miał działać także na stany lękowe czy na depresję. W wielu w ogóle domostwach, też w trakcie nawet dżumy, okadzano proszkiem bursztynowym, palono go, okadzano domostwa, ponieważ bursztyn ogólnie ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i tutaj występuje też w formie oleju i olej bursztynowy również takie właściwości posiada. Jest często wykorzystywany jako taki środek znieczulający czy właśnie antyseptyczny.
6: Przeglądając na przykład waszą stronę internetową, też natrafiłam na takie sformułowania, że bursztyn był takim elementem wręcz magicznym, mitycznym.
5: Tak, można na naszej wystawie zobaczyć właśnie tą część magiczną bardzo. Na przykład pająka stworzonego z koralików bursztynowych. Ten pająk nawiązuje do ludowej tradycji słowiańskiej. Symbolizował opiekę słońca nad domostwem, miał przynosić dobrobyt. My kojarzymy na pewno z kultury ludowej te pająki wykonywane z papieru czy bibuły, a my w muzeum mamy taki właśnie stworzony z bursztynu. Także warto to zobaczyć, bo jest to bardzo okazały i unikatowy eksponat. Także w tej kwestii magicznej, ale w ogóle bursztyn był też talizmanem. Wiele jego form nazewnictwa wywodzi się z mitologii, bo wiadomo, każdy lud tłumaczył sobie jego powstawanie i każdy ma na to swoją teorię oraz wierzenia z nim związane, więc tutaj ta magia i historia bardzo ładnie się łączą z bursztynem.
6: No to przejdźmy sobie w takim razie po tej waszej wystawie, bo to jest takie kameralne miejsce, to nie jest duże muzeum, więc ta przestrzeń jest nieco ograniczona, ale myślę, że mamy o czym mówić.
5: Tak. Ta wystawa pod tytułem Bursztyn, jego piękno i dzieje składa się z eksponatów z własności prywatnej pana Tomasza Mikołajczyka oraz tych wypożyczonych z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. I tutaj właśnie dzięki nim przedstawiamy historię tego, jak ten bursztyn powstawał, w jaki sposób on wypływał z drzewa, bo jest to żywica, która była tworzona przez drzewa, prawdopodobnie przez jakiś gatunek sosny. Mamy właśnie tutaj ukazane te sposoby jego wyciekania i tego, co się tam dostawało, kiedy ta żywica jeszcze była lepka. Dlatego też właśnie mamy fantastyczne okazy insektów, czyli inkluzji na przykład w bursztynie. Mamy też przepiękne dzieła sztuki polskich głównie artystów, znanych właściwie na całym świecie oraz takie rzeczy, które właściwie występują już bardzo rzadko, bo nie tworzy się na przykład chociażby róży z bursztynu czy lampy bursztynowe, powstają równie rzadko już, a są wciąż w jakimś tam stopniu interesujące dla zwiedzających i dla nabywających. Także mamy tutaj takie rzeczy związane z historią, ale też trochę uderzające w nowoczesność.
6: Tutaj faktycznie te drzewa i ta natura, o której pani mówiła, a tutaj bursztyn ukazany jako część właśnie dzieła sztuki, część rzeźby.
5: Tak, dokładnie. Mamy taką największą naszą okazałą rzeźbą, jest właśnie Pegas, autorstwa pana Sumerackiego. Jest to naprawdę okazałe i przepiękne dzieło, wykonane tutaj z drewna gruszy pokrytego srebrem i ten bursztyn właśnie, przepiękny bursztyn, tworzy takie niemal płomienne skrzydła Pegaza, więc tutaj akurat jeżeli chodzi o nasze muzeum, to Pegazów i koni mamy chyba najwięcej, jeżeli chodzi o bursztynowe dzieła w Krakowie. Warto przyjść i zobaczyć, bo to jest naprawdę piękna kolekcja.
6: No to myślę, że możemy sobie przejść kawałeczek dalej. No i tutaj na pierwszy rzut oka rzucają się biżuterie. Biżuteria wszelakiego rodzaju, bo od wisiorków, korali, bransoletek, pierścionków. Ile mamy tej biżuterii? Co tutaj mamy w ogóle?
5: Mamy kilka tysięcy elementów biżuterii, także tutaj jest tego naprawdę do wyboru, do koloru. Dla każdego znajdzie się coś, co mu się spodoba. Naprawdę stylów jest tu wiele. Znajdują się tutaj dzieła artystów, którzy tworzą właśnie w bursztynie, ale także producentów, gdzie mamy tutaj biżuterię na skalę masową, czyli taką podobną, odlewy, ale też unikaty. Także style nowoczesne, jak najbardziej. Biżuteria nagradzana na światowych konkursach, na przykład Panów Gliwińskich. Tutaj biżuteria jest znana na całym świecie, bo i w Nowym Jorku, i w Europie ona występowała na różnych konkursach, zdobywała nagrody. Mamy też przepiękne okazy, takie jak właśnie te bursztynowe rzeźby w ramach projektu państwa Kellarów. Biżuteria pana Stajszczaka, pana Pomianowskiego, tutaj warto wspomnieć szczególnie o nim, ponieważ jest twórcą takiej prawie że królewskiej biżuterii. Jego komplet biżuterii trafił jako prezent taki dyplomatyczny dla królowej norweskiej. No jest to bardzo, bardzo ciekawe miejsce, gdzie można zobaczyć, jak ten bursztyn potrafi być różnie wykorzystywany, jak pięknie oprawiany też.
6: No właśnie, piękne też jest to, że ten bursztyn ma różne kolory. Tak naprawdę to nie jest jeden kolor, tylko tych kolorów tutaj mamy mnóstwo. Od tych takich całkiem ciemnych, po te wręcz takie żółciutkie.
5: Kolorów bursztyn ma wiele. Wszystko zależy od tego, w jakich warunkach powstawał, co się tam dostawało. Najbardziej taki znany kolor, który kojarzymy z bursztynem, to oczywiście ten brązowy, czasem nazywany koniakowym właśnie, lub miodowym. Najwięcej jest też go, jeżeli chodzi o tutaj polski rynek. Jest też bursztyn mleczny lub też biały. To jest najcenniejszy bursztyn, ponieważ jest najrzadszy. Wszystko zależy tutaj od tego, że jest w nim bardzo, bardzo dużo pęcherzyków powietrza, niemal milion na centymetr sześcienny, więc tutaj jest tego naprawdę wiele. Mamy też bursztyny zielone, bursztyny ziemne. Ja czasem je nawet nazywam piernikowymi, ponieważ idealnie przypominają piernik. Są też modyfikowane bursztyny, na przykład wiśniowy, który powstaje w sposób obróbki termicznej i ciśnieniowej, gdzie właśnie producent stosuje specjalne komponenty i powstaje nam piękna wiśniowa barwa, bardzo oryginalna zresztą, bo nie każdy wie, patrząc od razu na to, że to bursztyn. Także tutaj tych kolorów jest dużo, ale bardzo ciekawym jest także bursztyn mleczny z refleksami niebieskimi lub też szarymi. Często właśnie pada pytanie, czy bursztyn niebieski jest naturalny. No nie do końca, bo właśnie ten refleks niebieski to piryt i tylko taki będzie naturalny. Te niebieskie są już raczej syntetyczne. Tych akurat nie mamy, bo stawiamy raczej na te naturalne. Certyfikujemy bursztyn, także staramy się, żeby było wszystko tutaj jak najbardziej rzetelne.
6: Tutaj kolejne gabloty z biżuterią, ale zerkam też, no bo przecież będąc w Krakowie, no to od razu nam się rzuca gdzieś wyobraźnie no smog wawelski, który gdzieś króluje nad tym naszym Krakowem. No i tutaj mamy takie bursztynowe smoczki.
5: Tak, mamy bursztynowe smoczki, nawet specjalnie przygotowałyśmy mu tu owieczkę, która jest związana również z naszą kulturą i naszymi legendami. Przepiękne smoki wykonane z bursztynem w srebrze. Dzieła sztuki, które są całkowicie unikatowe.
6: A tu wręcz bardzo chyba współczesny element, taki współczesny naszyjnik. Trochę wygląda jak taka zębatka, machina. Co to takiego?
5: To jest komplet biżuterii, naszyjnik i bransoleta z kolekcji mechanicznej pana Jacka Barona, który był wyjątkową osobistością i wyjątkowym talentem w świecie bursztynu. Stworzył właśnie taki komplet na końcu lat 90. na specjalny pokaz mody strojów kąpielowych i tam właśnie cała magia polegała na tym, że w trybiki tej biżuterii biżuterii była zawinięta nitka, która tworzyła jako całość taką pelerynkę wokół właśnie strojów kąpielowych i kiedy wprawia się w ruch te mechanizmy, one się ruszają i dzięki temu nawijały sobie tą nitkę. Ta nitka odkrywała praktycznie strój kąpielowy, ale tak naprawdę to ta biżuteria grała tam główną rolę.
6: No i myślę, że nie możemy przejść obojętnie od tego nadmorskiego elementu, bo przecież bursztyn właśnie kojarzy nam się z morzem przede wszystkim i tu ten morski element również macie.
5: Tak, mamy kilka statków. Ten jeden właśnie dosyć taki okazały, wykonany techniką klejonkową, gdzie podobnego kształtu odłamki bursztynu łączy się naturalnym spoiwem i można podziwiać właśnie takie oto latarnie, właśnie statki, czy też właśnie tego pająka. A wszystko to jest też związane z naszą słowiańską legendą o powstaniu bursztynu, skąd on się właściwie wziął, czyli o królowej Juracie, jej bursztynowym zamku na dnie Bałtyku. Także ten element morski jest jak najbardziej tutaj istotny i można go podziwiać. Mamy również wypożyczone oczywiście serce, tak nazywamy to sercem Bałtyku, mamy go w Krakowie, bo jest to bryłka nazwana sercem, wydobyta na plaży w Pucku. Warto przyjść do nas i obejrzeć to, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowy okaz.
3: Muzeum Bursztynu w Krakowie możecie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20. Wstęp jest wolny. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska,
7: SK2. Magazyn lokalny.
8: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Szansa na tańsze śmieci czy zagrożenie dla środowiska? Trwa kolejny etap procedury odnośnie zakładu przetwarzania odpadów, który ma być wybudowany przy ulicy Energetyków przez firmę Hamburger Recycling Polska spółka z o.o. Chcąc rozwiać wątpliwości krążące wokół inwestycji, gmina Skawina zachęca do zapoznania się z pełną dokumentacją na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Po raz kolejny oddaje też głos mieszkańcom, aby ci mogli składać wnioski i uwagi w kwestii planowanego zakładu.
9: Burnat Krzysztof, pracownik Wydziału Klimatu, referatu oceny oddziaływań na środowisko Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Inwestycja firmy Hamburger polega na budowie zakładu sortowania odpadów, w ramach którego będzie przetwarzany tak zwany żółty i niebieski worek, czyli tworzywa sztuczne i makulatura. Na terenie zakładu będą funkcjonowały 3 linie, 2 linie do sortowania żółtego, niebieskiego worka i jedna linia, gdzie będzie tylko belowane czyste tworzywo, czyli papier, tworzywa sztuczne. Zakład będzie zlokalizowany przy ulicy Energetyków w Skawinie. Jest to teren przemysłowo-usługowy, więc przeznaczenie mamy tutaj zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wniosek przez inwestora został złożony w jesień 2024 roku. Do wiosny 2025 trwała u nas wewnętrzna analiza dokumentacji, uzupełnienia dokumentacji przez inwestora. Na wiosnę 2025 ze względu na rodzaj inwestycji zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu po raz pierwszy procedury udziału społeczeństwa. Po zakończeniu tej procedury wpłynęło około 80 wniosków. Przekazaliśmy te wnioski oczywiście zanonimizowane inwestorowi. Inwestor do tego się odniósł na początku lipca 2025. Następnie dokumentację przekazaliśmy organom współuczestniczącym w postępowaniu. Zgodnie z ustawą o ocenie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, nasza decyzja jest wydawana dopiero po zasięgnięciu opinii organów specjalistycznych. W tym wypadku jest to regionalny dyrektor ochrony środowiska w Krakowie, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Krakowie i odpowiednia komórka Wód Polskich. Uzyskaliśmy komplet opinii uzgodnień. Do maja 2026 roku mieliśmy wszystkie opinie uzgodnienia organów współuczestniczących. Następnie powtórzyliśmy procedurę udziału społeczeństwa i tutaj zdecydowaliśmy się na taki krok fakultatywny, rzadko stosowany w tego rodzaju postępowaniach, czyli rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.
8: Na czym to polega?
9: Jest to spotkanie przedstawicieli lokalnej społeczności, mieszkańców z inwestorem, w trakcie którego mogą zadawać bezpośrednio pytania inwestorowi, wyjaśniać swoje wątpliwości, przedstawiać swoje obawy związane z inwestycją. Inwestor w trakcie tego spotkania udziela odpowiedzi, jeżeli jest w stanie udzielić, jeżeli nie, no to informuje, kiedy tej odpowiedzi udzieli. W tym wypadku inwestor odpowiadał na pytania mieszkańców. Został z tej rozprawy sporządzony protokół, który został udostępniony na Biuletynie Informacji Publicznej.
8: Czego dotyczyły pytania mieszkańców?
9: Pytania, obawy mieszkańców dotyczyły przede wszystkim zagrożeń związanych z zakładem przetwarzania odpadów, z kwestiami historycznymi. No, w Skawinie mamy złe doświadczenia związane z pożarami zakładów zajmujących się odpadami, z tym, że dotyczyły te złe doświadczenia raczej zakładów zajmujących się magazynowaniem odpadów i to odpadów niebezpiecznych. Na terenie tego przedsięwzięcia będziemy mieli przetwarzanie odpadów, nie ich magazynowanie i nie będziemy mieli odpadów niebezpiecznych, nie będą zbierane. Wiadomo, że w ramach żółtej frakcji, jeżeli niewłaściwe sortowanie następuje na etapie pakowania odpadów mogą znaleźć się odpady niebezpieczne w żółtym worku.
8: Przykładem takiego odpadu jest?
9: Baterie na przykład i akumulatory, które nie powinny trafić do tego typu zbiórki, natomiast niestety zdawa się, że trafiają. I na tym polega właśnie działanie zakładów sortowania, że ze strumienia odpadów, który powinien się znaleźć w ramach danej frakcji, wydzierane są odpady, których tam nie powinno być i przekazane są dalej uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.
8: Co się stało potem?
9: Inwestor oczywiście odniósł się do wniosków. Przekazaliśmy całą tą dokumentację uzupełnioną do organów opiniujących, żeby mogły dokonać podtrzymania lub zmiany w danych uzgodnień opinii. No i w chwili obecnej mamy po raz kolejny procedurę udziału społeczeństwa, tak żeby mieszkańcy mogli zapoznać się z całą dokumentacją, w tym z uzupełnieniami, które zostały przedłożone przez inwestora.
8: To kiedy mają mieszkańcy do czasu?
9: Od 24 sierpnia do 22 września czekamy na ewentualne uwagi, wnioski mieszkańców. Zachęcam oczywiście do zapoznania się z dokumentacją, która znajduje się na biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawinie. No i zachęcam też do kontaktu ze mną, służę tej pomocą, informacją.
10: Anna Wąsowicz, Radna Rady Miejskiej w Skawinie. Inwestycja budzi duży niepokój mieszkańców. Ja przyglądam się temu tematowi i procedurze uzgadniania realizacji tej inwestycji, która tutaj toczy się na terenie naszej gminy. Uczestniczyłam w czerwcu w rozprawie administracyjnej, na której obecni byli również mieszkańcy głównie okolic przyległych do tego miejsca, w którym ta inwestycja ma być zrealizowana. Powiem tak, mieszkańcy naszej gminy mają bardzo przykre doświadczenia z Valeo, z firmą Cliff. Lata wcześniej na terenie naszej gminy funkcjonowała huta aluminium, która też bardzo szkodziła środowisku, więc ten sprzeciw, niepokój, może tak bym powiedziała, niepokój mieszkańców w tym sensie jest bardzo uzasadniony i też ja, wyrażając swoją opinię, uważam, że tutaj powinniśmy być ostrożni. Podczas tej rozprawy administracyjnej inwestor zapewniał, że ta inwestycja będzie bardzo nowoczesna, że wprowadzają rozwiązania, które do minimum mają zlikwidować jakieś szkodliwe oddziaływanie na środowisko, na życie mieszkańców w naszej gminie, że to wszystko ma się odbywać, ten proces przetwarzania papieru, plastiku, metalu w zamkniętej hali, więc z tego też względu zapachy, które ewentualnie mogłyby się wydzielać, będą minimalizowane. Więc z jednej strony mamy niepokój, w mojej ocenie całkowicie uzasadniony, z drugiej strony wydaje się, może powstać w naszej gminie, w naszym mieście inwestycja, która też może wpłynąć korzystnie na wydatki związane z gospodarką odpadami, dlatego że firma ma przetwarzać surowce wtórne również z terenu naszej gminy, a to myślę znacząco mogłoby wpłynąć na wysokość opłat ponoszonych w związku z gospodarką odpadami. Obawiam się tylko jednego, bo dzisiaj inwestor przedstawia tę inwestycję bardzo optymistycznie, bardzo tak korzystnie dla mieszkańców, dla rozwoju gminy, natomiast niepokojem napawa mnie fakt, że podczas rozprawy administracyjnej jedna z mieszkanek przywołała zapisy, o ile dobrze pamiętam, decyzji środowiskowej, w której dopuszcza się na terenie zakładu gromadzenie czy przetwarzanie odpadów innego rodzaju niż to, co dzisiaj zapowiada inwestor, a mówimy tutaj o odpadach chemicznych, o odpadach biologicznych i to trochę niepokoi, że z początku oczywiście inwestycja może skupiać się na przetwarzaniu odpadów mniej inwazyjnych, mniej szkodliwych, mniej uciążliwych, a z biegiem czasu, podobnie jak firma Valeo, będzie rozwijać swoją działalność, przetwarzając kolejne rodzaje odpadów, a to już może być niebezpieczne. Więc póki co czekamy, jakie będą kolejne ruchy. Teraz do 22 września gmina ogłosiła kolejny czas na konsultacje społeczne, na udział czynnika społecznego w procesie wdrażania ewentualnie tej inwestycji. Inwestor odniósł się do wszelkich uwag, opinii zgłoszonych podczas uzgodnień, podczas tych wcześniejszych konsultacji, które zgłaszali mieszkańcy, więc zobaczymy, jaki będzie finał tych działań. Natomiast absolutnie rozumiem i tutaj godzę się z tym niepokojem społecznym, jaki wywołuje myśl o tym, że może powstać początkowo przyjazny zakład, który z biegiem czasu może przekształcić się w zakład absolutnie szkodliwy.
8: Tutaj miałyby być transportowane odpady do przetwarzania i czy to nie wprowadziłoby bardzo dużych utrudnień w Skawinie komunikacyjnych?
10: Na pewno, tym bardziej, że obecnie mamy już trudną sytuację. rozwijają się strefy gospodarcze, powstają nowe obiekty magazynowe. Widzimy gołym okiem, że ruch towarowy jest bardzo intensywny i bez nowych rozwiązań komunikacyjnych, bez połączenia obwodnicy Skawiny do autostrady A4 czy powiedzmy obwodnicy Krakowa tutaj na tym odcinku, no może znacząco wpłynąć na transport. Wiem, że inwestor zapewnia, że tutaj ten transport będzie zminimalizowany do minimum, optymalne w optymalnych godzinach, tak żeby nie zaburzać tutaj tych pór, kiedy mieszkańcy poruszają się do pracy czy później do domu, ale myślę, że w praktyce różnie to może wyglądać. Skawina w mojej ocenie w chwili obecnej jest miastem, gminą mocno zakorkowaną i bez zdecydowanych rozwiązań komunikacyjnych, uwalniających przede wszystkim ten duży ruch towarowy, no będzie bardzo niekomfortowym miejscem do poruszania się.
8: Myślę, taką największą obawą, którą mieszkańcy gdzieś podzielają, jest kwestia zagrożenia pożarem. Czy to może być potencjalnie niebezpieczne, czy raczej nie ma w tym wypadku obaw?
10: Trzeba się zgodzić tutaj z mieszkańcami. Każdy taki zakład wiąże się z ryzykiem pożaru. Zresztą w mediach słyszymy co jakiś czas o pożarach, które wybuchają na różnych składowiskach odpadów. Tutaj mamy łatwopalny materiał, bo przecież przetwórstwo papieru, plastiku wskazuje na to, że tutaj to zagrożenie wybuchem dużych pożarów, szkodliwych dla środowiska, a przede wszystkim dla mieszkańców, jest duże. Ta możliwość społecznego udziału poprzez składanie uwag, opinii, weryfikacji, kontroli tych dokumentów, wyjaśnień, które przedłożył inwestor i wszelkich innych uzgodnień, które już otrzymał od instytucji publicznych, zawsze jest możliwość protestów, oprotestowywania realizacji tej inwestycji, przynajmniej w kwestii warunków, które w ocenie mieszkańców mogą być szczególnie szkodliwe.
8: Czy obawy mieszkańców są uzasadnione?
9: Każdy zakład przemysłowy niesie ryzyko pożaru, dlatego tutaj mamy klasyfikację zakładów o podwyższonym ryzyku, zakładów o znacznym ryzyku. Ten zakład w żadnej z tych grup nie należy. W zakładzie będą zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe, będzie instalacja tryskaczowa, będzie zbiornik wody przeciwpożarowej o dość znacznej pojemności, będą oczywiście czujki, ściany oddzielenia przeciwpożarowego i przede wszystkim na etapie uzyskiwania dalszych pozwoleń, w tym pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, dla zakładu będzie sporządzany przez specjalistę operat przeciwpożarowy.
8: Wiem, że to już jest trzecia konsultacja z mieszkańcami Skawiny firmy. Czy te konsultacje są skuteczne, czy coś się udało w ten sposób już działać?
10: Na pewno są skuteczne, dlatego że chociażby podczas rozprawy administracyjnej, w której brałam udział, mieszkańcy zadawali pytania wprost inwestorowi. Na część tych pytań inwestor odpowiadał, do części uwag, zapytań miał się ustosunkować i to zrobił. Ta aktywność tutaj społeczeństwa, mieszkańców jest cenna i na pewno ona przynosi efekt w wymiarze, czy całkowicie zgodnym z oczekiwaniami mieszkańców, trudno mi powiedzieć. Trzeba by zaglądać do dokumentów, które przedstawił nam inwestor. Natomiast myślę, że już samo to, że podejmuje to działanie związane właśnie z wyjaśnieniem, z udzielaniem informacji, co daje mieszkańcom dodatkową wiedzę i obraz tego, jak ma wyglądać ta inwestycja, jest dość istotne. Natomiast czy w tych odpowiedziach, informacjach, które udzielił po tych różnych pytaniach, modyfikuje pewne założenia tej inwestycji, którą ma realizować? Nie wiem. Tu muszę zaglądnąć do dokumentów.
8: Czego możemy się w dalszych krokach spodziewać po wyrażeniu jakichś wniosków, obaw, ewentualnych opinii?
9: Wnioski, które będą złożone przez mieszkańców, oczywiście będą podlegały naszej analizie. Jeżeli w tych wnioskach pojawią się jakieś kwestie, które do tej pory nie były poruszane, ponownie zwrócimy się do inwestora z prośbą o odniesienie się do tego. No jeżeli nie, jakby ponowne pytanie o to samo jest już bezcelowe, bo znamy stanowisko inwestora, narażalibyśmy się tutaj na zarzut przewlekłości postępowania. Musimy mieć świadomość, że decyzja środowiskowa jest decyzją zawitą, związaną, równie to się w języku prawniczym określa. Generalnie procedura wydania decyzji, ewentualna odmowa wydania decyzji jest ściśle określona przez przepisy prawa. Organy administracji publicznej są zobowiązane do przestrzegania litery prawa, do działania zgodnie z przepisami. W tym momencie, w świetle mojej wiedzy, tak to powiedziałem na rozprawie, nie mamy podstaw do odmowy wydania decyzji środowiskowej dla tego inwestora. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem, o czym wspomniałem na początku. Nie będzie w naszej ocenie oddziaływała na obszar Natura 2000, nie będzie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wód i również nie będzie powodowała, zgodnie z analizami, które przedłożył nam inwestor, ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, więc tutaj nie ma podstaw do odmowy wydania tej decyzji. Naszą rolą w tym momencie jest wydanie tej decyzji tak, żeby jak najlepiej zabezpieczała środowisko, stan zdrowia na naszych mieszkańców i żeby na podstawie tej decyzji powstał zakład, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla swojego otoczenia.
8: Kontaktowaliśmy się z firmą Hamburger Recycling Polska Spółka z o.o. Pytaliśmy między innymi o wpływ zakładu na jego sąsiedztwo, ryzyka związane z pracą zakładu i obawy mieszkańców. Teraz przeczytamy odpowiedź, jaką otrzymaliśmy. Wszystkie zagadnienia były poruszane na spotkaniu z mieszkańcami. Odpowiedzi na zadane pytania udzielono podczas konsultacji z mieszkańcami. Wszystkie dokumenty dotyczące wniosków są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina w zakładce Środowisko, Obwieszczenia i Zawiadomienia. Od prawie 150 lat jest częścią kolejowej mapy Małopolski. Skawiński Dworzec to kolejny punkt w naszej serii poświęconej historycznym miejscom i budynkom w Skawinie. Pociąg to jeden z najchętniej wybieranych sposobów na dostanie się ze Skawiny do Krakowa. A jeśli chcemy, możemy także skorzystać z biblioteki, bo od kilku lat w budynku dworca mieści się Miejska Biblioteka Publiczna.
11: Biblioteka w Skawinie to miejsce o tyle szczególne, że to jest jedna chyba z niewielu bibliotek, które ja znam, albo które znają nasi słuchacze, które mieszczą się w budynku dworca PKP. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że w ogóle biblioteka pojawiła się w tym miejscu, bo przecież to nie jest tak, że ona to była od zarania, tylko przeniosła się z innego miejsca.
12: Joanna Węgrzyn, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Przenieśliśmy się z innego miejsca, jesteśmy tutaj od 5 lat, od 2020 roku, ale jak to się stało? Paradoksalnie ostatnimi laty, 10 laty, dość popularne stało się lokowanie bibliotek albo instytucji kultury właśnie w budynkach dworców. Okazuje się, że ta działalność kulturalna w takim miejscu węzła, łączącego osoby podróżujące w jedną, drugą, trzecią stronę, okazuje się, że to jest fajne miejsce, że to jest przydatne, że właśnie podróżni bardzo czerpią wtedy z tych miejsc kultury i z tej przestrzeni, która jest im udostępniana. I taki też pomysł padł właśnie w Skawinie, gdzie budynek dworca, zabytkowy budynek dworca, bo to jest bardzo ważne, stał, niszczał i był po prostu pustostanem, wokół którego mieszkańcy bali się chodzić. Była to taka część Skawiny, która niekoniecznie cieszyła się dobrą sławą, gdzie raczej po ciemku nikt się nie zapuszczał, raczej odosobniona. Budynek należał do kolei, ale władze gminy postanowiły, że wykupią ten budynek i zrobią tutaj właśnie centrum komunikacyjne w okolicy dworca, którego takim sercem będzie właśnie zabytkowy dworzec PKP.
11: Ale trzeba powiedzieć, że z zewnątrz to nie wygląda tak, że nie chciałoby się tu przychodzić. No budynek dworca jest odnowiony, jakby nie było, wygląda całkiem reprezentatywnie. No tutaj też pewnie jest zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o działalność biblioteki, że mamy gdzie zaprosić.
12: Oczywiście, że tak. No my zyskaliśmy tak naprawdę trzykrotnie tak dużą powierzchnię, jaką mieliśmy w poprzednim budynku, więc to jest ogromny wzrost dla nas, mogliśmy tutaj rozwinąć skrzydła, a ten budynek też jest niezwykle urokliwy. To, że to jest zabytek, on ma duszę, ma naprawdę duszę. My nawet mówimy, że ma swojego ducha, ale to jest inna sprawa, który nas tutaj niekiedy troszeczkę straszy i podszczypuje momentami.
11: Czym?
12: Właśnie my się z nim zaprzyjaźniliśmy, ale w momencie przeprowadzki mamy tutaj parę takich historii, kiedy nie do końca wiemy, dlaczego winda nam jeździła, albo skąd nagle zamykały nam się drzwi w momencie, kiedy w trakcie pandemii byliśmy na przykład jedną osobą tylko w pracy, a tutaj się jakieś takie dziwne rzeczy nasze działy, więc na początku docieraliśmy się z tym naszym lokalnym duchem tego budynku, ale już teraz wiemy, jak razem tutaj funkcjonować. Faktycznie budynek jest niezwykle, niezwykle klimatyczny i całe to otoczenie tutaj zabytkowego dworca stało się faktycznie takim centrum komunikacyjnym i centrum życia, a ja mogę z dumą powiedzieć, że dworzec biblioteka to jest takie serce, które tutaj scala całą tą przestrzeń.
11: To też warto podkreślić, że przynosiliście się tutaj w środku pandemii, tak naprawdę.
12: Tak, przynosiliśmy się w środku pandemii, dokładnie wszystkie instytucje kultury zamykały się bodajże w piątek, a w poniedziałek przyjeżdżała firma, która meblowała nam tutaj budynek dworca, więc bardzo w tej pierwszej fali pandemii najpierw się meblowaliśmy tutaj i cały ten inwentarz sprzętowy montowaliśmy u nas, a później powoli przenosiliśmy się w takich bardzo trudnych warunkach, bo jednak biblioteka to jest bardzo dużo rzeczy do przeniesienia i to dość ciężkich rzeczy. Książki sobie ważą. Zespół jest raczej zespołem żeńskim, a my nie mogliśmy tak naprawdę nikogo poprosić tutaj o pomoc i wsparcie, bo wszyscy byliśmy odizolowani, pracowaliśmy w takich zespołach, które były stałe i nie platywały się między sobą, żeby tutaj jakichś wzmożonych zachorowań nie generować. No i niestety nie mogliśmy skorzystać z pomocy harcerzy, strażaków i tak dalej, a taki chytry plan mieliśmy, ale daliśmy radę sami.
11: No właśnie, bo skoro wcześniej tego miejsca było o wiele mniej niż jest teraz, czyli mamy rok 2020, wracamy do tego, co się wtedy działo, to z czasem no trzeba było te zbiory, to co macie do zaoferowania, powiększać. A dzięki temu, że to miejsce nabrało trochę więcej przestrzeni, bo skoro wcześniej biblioteka była, no myślę, że spokojnie jest parę razy mniejsza, niżeli jest teraz, no to chyba było tak, że pewnie też część tych przestrzeni trochę świeciła przez pewien czas pustkami, no bo trzeba je było odpowiednio zagospodarować.
12: Właśnie okazało się, że wcale nie, bo tej przestrzeni na zbiory typowo bibliotecznej wcale tutaj nie mamy aż tak dużo więcej, ponieważ no, budynek zabytkowy, budynek dworca jest dość trudno ustawny, jeżeli chodzi o bibliotekę. Jednak biblioteki lubią duże hale, przestrzenie, gdzie można w rzędzie regały ustawić, a dworzec jest klimatyczny, ma swoje zaułki, ma swoje jakieś takie wnęki. W takich miejscach bardzo ciężko ustawić regały, więc tutaj tej powierzchni na zbiory niekoniecznie nam przybyło, chociaż magazyn, który jest super magazynem na poddaszu z regałami jezdnymi, daje nam tutaj ogrom komfortu i faktycznie to jest to miejsce, które zyskaliśmy, ale dużo przybyło nam takiego miejsca na działalność, na tą działalność około biblioteczną. Sama kawiarnia, którą prowadzimy jako biblioteka, no to jest coś, czego wcześniej nie było. To są dwa dodatkowe pomieszczenia, w którym też wyszliśmy z regałami, z książkami, żeby jeszcze sobie tego miejsca na zbiory dołożyć. Takie miejsca na prowadzenie spotkań autorskich, wernisaży i tak dalej, to są wszystko miejsca, które zyskaliśmy. No i oddział dziecięcy, czyli takie moje światełko i perełka tego budynku, które jest fantastycznie wyposażone, kolorowe, zaprasza dzieci i myślę, że naprawdę no nie chcą dzieciaki stąd wychodzić, jak już przyjdą z rodzicami, bo i książki, i klocki, i zabawki, i gry, no jest w czym wybierać, także tutaj zaczyna się szaleństwo.
11: To, co się dzieje teraz, to jest tak naprawdę końcówka tego całego okresu ponad 140 lat historii tego miejsca. Powiedzmy sobie trochę więcej na ten temat, bo mówimy tak naprawdę o tym, że to, gdzie się teraz znajdujemy, zaczęło żyć, to miejsce zaczęło żyć w XIX wieku.
12: Tak, zaczęło żyć dokładnie 141 lat temu i już wtedy okazuje się, że też miało być takim sercem i takim centrum Skawiny, a tak naprawdę dworzec został wybudowany jako jedna ze stacji galicyjskiej kolei transwersalnej, czyli takiej linii kolejowej o przebiegu poprzecznym, która tutaj miała południe Galicję łączyć i też troszeczkę ją tak gospodarczo podnieść w górę. Jak wiemy z historii, no Galicja raczej kojarzy się z tym, że ten poziom życia był troszeczkę

0: faktycznie przez wiele, wiele lat ten budynek nasz był już tutaj pustostanem, a jednak bryła zewnętrzna pozostała nienaruszona i teraz możemy tutaj spokojnie działać jako biblioteka, więc widać tą moc i siłę i taką twardość tego budynku, który właśnie wtedy już te 141 lat temu miał być centrum komunikacyjnym. W tym momencie troszeczkę nam to zaczęło żyć w podobnym, ale tak zmienionym równocześnie zakresie, bo jeszcze ta działalność kulturalna tutaj doszła. Co bardzo ciekawe i mnie osobiście niesamowicie fascynuje, to między podjęciem decyzji a uruchomieniem dworca tutaj właśnie w Skawinie w 1884 roku upłynęły tylko 2 lata. Czyli pomiędzy zdecydowaniem, że w Skawinie będzie połączenie Skawina-Kraków-Oświęcim, Skawina-Kraków-Sucha, bo to były te 2 linie, które tutaj miały przebiegać w tamtych latach. Ja bym powiedziała, że zwłaszcza na dzisiejsze standardy to jest bardzo szybciutko. Jednak u nas 2 lata to trwa obecnie procedura planowania i koncepcyjna, prawda? A tutaj od momentu koncepcji w 1882, a otwarcia, i to był sierpień dokładnie 1884 roku, tej naszej stacji tutaj w Skawinie, no minęły 2 lata. Uważam, że to jest coś niesamowitego, zważając na to, że są dowody, że ten budynek przetrwał i był solidny. Jesteśmy w nim teraz, a jak wiemy, biblioteka jest wymagająca, więc ten budynek daje radę.
1: Jeżeli chodzi o skawińską kolej, to także powinniśmy używać przymiotnika galicyjska, jeżeli chodzi o kolej w Skawinie. Powiedzmy sobie, kiedy to się zaczęło i w jaki sposób to się kolejno rozwijało?
2: Andrzej Nowakowski, doktor habilitowany, już emerytowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, pochodzący z Wadowic. Kolej, główna linia kolejowa z Krakowa do Lwowa powstała już w latach 1858-1861. Natomiast było rzeczą zasadną, aby tą kolej przeprowadzić dalej w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, doprowadzając ją i do Oświęcimia, i do dzisiejszej Suchej Wezwickiej. I ostatecznie w połowie 1884 roku, a więc 141 lat temu, przeprowadzono linię kolejową z Płaszowa, to wtedy się nazywało Podgórzem albo Wolą Duchacką, przez Skawinę i Spytkowice do Oświęcimia, a do Oświęcimia kolej już dotarła, najkrótsza trasa z Wiednia w 1856 roku. Kilka lat później dobudowano drugi tor, gdy zdawano sobie sprawę, że ta linia ma duże znaczenie ze względów strategicznych i ze względów towarowych.
1: Czyli już wtedy, te 140 lat temu, można było wsiąść w dworcu w Skawinie i wylądować w Wiedniu.
2: Tak, można było to uczynić, albo przesiadając się w Płaszowie przez Kraków, albo nawet jadąc do Oświęcimia i tam, jak to się mówi popularnie, łapać pociąg pospieszny. 22 grudnia 1884 roku w rekordowym czasie, zaledwie pół roku, zbudowano kolejną linię kolejową biegnącą wzdłuż potoku Skawinka na południe przez dzisiejszą Kalwarię Landskronę, Skawce, do dzisiejszej Suchej Beskidzkiej. Wtedy jeszcze Sucha Beskidzka nie miała praw miejskich. Ona uzyskała dopiero w 1896 roku. Był jedynie taki przysiłek o nazwie Zawłoci. I wtedy, pod koniec 1884 roku, linia od Skawiny, dzisiejsza linia kolejowa numer 97, uzyskała połączenie z ważną linią transwersalną, która biegła od dzisiejszego Zwardonia przez Żywiec, Suchą Rapę, Nowy Sącz, Jasło, do Chyrowa i dalej na południowym wschód z odgałęzieniem nawet do Lwowa.
1: I tu mówimy o których latach? To jest jaki okres czasu w tym momencie?
2: Tylko jeden rok, 1884. Zrobiono dla kolei skawińskiej w ciągu zaledwie jednego roku. Powstał wtedy dworzec, ten budynek, który widzimy do dnia dzisiejszego i w głównych zarysach w tym samym czasie został zbudowany. Nawet jeszcze była taka mini parowozownia, później ją zlikwidowano, ponieważ późniejsze parowozy miały większe zapasy węgla i wody i taki parowozowni, którą zwano ogrzewalnią, ona nie była już potrzebna.
1: Czy kolej skawińska od zarania była właśnie bardziej koleją pasażerską czy towarową? Czy można to w ogóle jakoś rozgraniczyć?
2: Tak, że jeżeli chodzi o ruch kierunku Oświęcimia, czyli ta linia dzisiejsza numer 94, była to linią pasażersko-towarową, a nawet przewagą towaru, o tyle linia 97 biegnąca na południe była typową linią pasażerską z przewagą ruchu letniskowego i turystycznego do górskich kurortów.
1: A czy wojny, mam tu na myśli pierwszą i drugą wojnę światową, coś zmieniły, jeżeli chodzi na przykład o kształt?

0: kształt tego, co widzimy dzisiaj? Czy w ogóle można to jakoś porównać?
1: Raczej tutaj jakichś specjalnych zmian nie było. Owszem, Niemcy próbowali tą linię, szczególnie obie linie, bo i tą na Oświęcim z wiadomych względów i tą na południe zmodernizować, ale nasz ruch oporu umiejętnie wykradał szyny, podkłady i inne akcesoria służące do modernizacji linii, także Niemcom do końca wojny nie udało się tej linii zmodernizować. Jedynie wydłużono mijanki na jednotorowej linii w Radziszowie i w Leńczach na przykład.
0: Pewnie czasami korci, żeby trochę przearanżować rozkład pomieszczeń, tak? Żeby na przykład jakąś ścianę po prostu wziąć, wyburzyć i połączyć dwa pokoje, nie wiem, dwie właśnie przestrzenie, no ale niestety to nie jest takie łatwe, no bo nad budynkiem swoją kuratelę ma konserwator zabytków, więc biorąc pod uwagę to, co możecie mieć w planach czy marzeniach jako instytucja, jako Miejska Biblioteka Publiczna, na ile to wszystko może się jeszcze mieścić w tym miejscu, w którym jest, czy jeżeli chciałoby się wyjść jeszcze dalej, no to trzeba myśleć w przyszłości o tym, że ta przestrzeń ponownie zostanie tylko dworcem i że Biblioteka Publiczna w Skawinie przeniesie się gdzieś do jakiegoś nowego kompleksu, który może kiedyś, gdziekolwiek powstanie.
2: Ten budynek nie może zostać, tak powiem, ruszony, jeżeli chodzi o tą bryłę zewnętrzną. To są ściany i to, w jaki kształt jest budynku, to jest właśnie objęte tutaj kuratelą konserwatora zabytków i chociażby w momencie, kiedy chcieliśmy na budynku, na fasadzie umieścić tablicę upamiętniającą jedno z wydarzeń związanych z budynkiem dworca, musieliśmy oczywiście zwracać się o zgodę do konserwatora i tutaj wszystko w takiej kooperacji musiało zagrać i funkcjonować. To dobrze, bo też tak naprawdę nie zepsujemy czegoś, co, na czym do końca się nie znamy, więc dobrze, że konserwator tutaj nad takimi budynkami opiekę ma. Jeżeli chodzi o jakieś zmiany adaptacyjne wewnątrz, na szczęście jesteśmy tutaj w stanie niektóre ruchy tworzyć, oczywiście nie, jeżeli chodzi o ściany nośne, ale ten budynek tak naprawdę w momencie rewitalizacji został w środku cały wyburzony. Tutaj od z dołu, z parteru można było oglądać niebo przez dziurawy dach, także nie było stropów. Także można było, naprawdę to, co powstało tutaj, zostało już zaprojektowane z myślą o tym, że będzie tutaj biblioteka, więc ten rozkład ma sens, ma ręce i nogi, z czego się bardzo cieszymy, bo my faktycznie w tych pracach projektowych też dziś uczestniczyliśmy. Ale duch budynku i jego pierwotny charakter jest tutaj odczuwalny i są elementy, które nie zostały oczywiście ruszone, jak chociażby zabytkowa klatka schodowa, która te 140 lat ma, została tylko odczyszczona, zaimpregnowana i w kształcie jest takim, jak została wybudowana, identycznym. Ona jest otwarta, można nią chodzić, dzieciaki nazywają ją klatką księżniczkową, bo jest taka troszkę bardziej stroma i kamienna i wije się dookoła, więc to dla dzieciaków jest frajda, zawsze tam szukają smoka później na górze, a tam jesteśmy tylko my. Ale faktycznie można tutaj tego ducha czasu poczuć i zapraszamy do tego, żeby przyjść do budynku dworca i chociażby się po nim po prostu przespacerować.
0: Czy można się spodziewać, tak jak zna pan doskonale historię w ogóle rozwoju kolei w Małopolsce, że to może pójść o wiele dalej, że na przykład Skawina już nie będzie wyłącznie sypialnią Krakowa, ale będzie takim punktem docelowym, jeżeli chodzi o podróże koleją?
1: Być może to się w tym kierunku potoczy, trudno powiedzieć, ale mamy przecież naziemne metro, pociągi relacji Kraków Główny przez łącznicę w Monarce do Oświęcimia co godzinę od 4 rano niemal do północy i mamy też zwiększoną liczebność pociągów relacji Kraków-Bielsko.
3: Jeśli mają Państwo ochotę na podróż do Skawiny pociągiem, to warto sprawdzić wcześniej rozkład jazdy kolei małopolskich. Natomiast o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie przeczytać można więcej na biblioteka-skawina.pl. A dla poszukujących alternatywnej drogi ze Skawiny do Krakowa przypominamy również o niedawno uruchomionym połączeniu małopolskich linii dowozowych A73. Tym bardziej, że pasażerowie tej linii mogą nią jeździć na miesięcznych biletach kolejowych kupionych w taryfie małopolskiej. Bus kursuje z parkingu P plus R przy dworcu w Skawinie przez Czerwone Maki, Muzeum Narodowe w Krakowie aż do Dworca Głównego w Krakowie. I tym tematem kończymy magazyn lokalny ze Skawiny. Prowadził Oskar Płatek.
4: Magazyn lokalny.
3: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Trwają prace nad tym, jak Skawina będzie wyglądać w przyszłości, a to dlatego, że miasto się rozwija i przybywa mieszkańców. I od ostatniego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli uchwały regulującej sposób wykorzystania obszaru gminy, minęło 13 lat. Dokument określa miejsce, przeznaczenie, rodzaj i wysokość budynków, jak również parkingi, dojazdy czy tereny zielone. Mimo że nowy plan wciąż jest jeszcze na etapie zbierania opinii ekspertów, to można usłyszeć krytyczne głosy na jego temat.
5: Norbert Rzepisko, burmistrz miasta i gminy Skawina.
6: Jak wygląda sprawa z planem zagospodarowania przestrzennego?
5: W tej chwili trwa procedura. Plan zgodnie z przepisami ustawy został przekazany instytucji, które opiniują tenże plan, a ponieważ zmieniła się ustawa, więc gmina ma obowiązek pokazać to na stronach BIP-u. Stąd wiele osób uważa, że plan został już udostępniony mieszkańcom do pierwszego wyłożenia do tzw. konsultacji społecznych. Jeszcze to się nie stało. Na razie zbieramy opinie od instytucji, które są dla nas obowiązujące, więc mamy obowiązek skonsultować plan miejscowy albo projekt planu miejscowego z wszystkimi instytucjami. Następnie po uzyskaniu opinii, na co instytucje mają 2 tygodnie, będziemy mogli wyłożyć mieszkańcom tenże plan do pierwszego wyłożenia tak zwanego. I mieszkańcy pod koniec września będą mogli rozpocząć procedurę oglądania tego planu i składania do tegoż planu uwag. To jest normalna procedura, która normalnie w ten sposób biegnie zgodnie z przepisami prawa. Po zebraniu uwag będziemy mieli określoną ilość czasu na rozpatrzenie tychże uwag. Pewnie niektóre będą uwzględnione pozytywnie, niektóre negatywnie i potem rozpocznie się procedura drugiego wyłożenia, ale wcześniej jeszcze będą musiały być drugie konsultacje z instytucjami, więc ta procedura jeszcze potrwa pewnie z półtora roku, przynajmniej półtora roku, ale na spokojnie pracujemy, ponieważ mieszkańcy oczekują, że gmina będzie miała kolejny plan miejscowy na podstawie studium, które jest przyjęte już 2 lata temu.
6: Czyli ten plan, który znajduje się na stronach BIP-u, nie jest jeszcze oficjalnym planem, on cały czas przechodzi proces konsultacji i być może będzie się zmieniać.
5: Ten plan, który jest na stronach BIP-u, jest efektem pracy ekspertów, którzy pracowali nad tym planem na podstawie studium i na podstawie wytycznych, które otrzymali od gminy i nie jest on jeszcze dokumentem, który jest dokumentem obowiązującym albo będzie dokumentem obowiązującym. Po prostu jest to, nie wiem, czy 1/3, czy 1/2 pracy, ale na spokojnie podchodzimy do tego bardzo rzeczowo, merytorycznie i przecież nad tym pracują fachowcy.
7: Anna Wąsowicz, radna Rady Miejskiej w Skawinie.
6: Przypomnijmy, że ta wersja, która jest na BIP-u, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest wersją, która jeszcze jest oddana do konsultacji z ekspertami, więc nie jest to jeszcze wersja, która jest w wyłożeniu. Na ten moment jakie są Pani przemyślenia dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego?
7: Ten projekt planu, który został upubliczniony na BIP-ie, budzi sporo niepokoju wśród mieszkańców, przede wszystkim z uwagi na to, że w tej części dotyczącej miasta dość daleko rozwija się strefa zabudowy wielorodzinnej. Tereny, które do tej pory dotychczas obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego były ujęte jako zabudowa wielorodzinna do wysokości 15 metrów. W centrum miasta i w takiej strefie śródmiejskiej bardzo ograniczone są zapisy dotyczące obowiązku tworzenia miejsc parkingowych czy obszarów czynnie biologicznych i to budzi niepokój mieszkańców, ale także mój osobiście, dlatego że uważam, że przez tak intensywną zabudowę, jaka jest proponowana w tym planie i jeszcze większe ograniczenia co do czynników zagospodarowania terenu, spowoduje, że nasze miasto straci taki charakter małomiasteczkowy, no i komunikacyjnie będzie to miasto absolutnie zblokowane.
6: A nie jest to jakaś szansa na rozwój Skawiny?
7: Poprzez to, że napłyną nowi mieszkańcy, być może tak. Pytanie z drugiej strony jest takie, czy jesteśmy miastem, gminą, przygotowaną infrastrukturalnie do przyjęcia tak dużej liczby mieszkańców. Mieszkańcy wielokrotnie podnoszą w swoich wypowiedziach obawy co do tego, że nie ma odpowiednich rozwiązań drogowych, komunikacyjnych, że transport kolejowy nie jest na tyle zorganizowany, intensywność tego transportu kolejowego nie jest na tyle zorganizowana, żeby móc mieszkańców Skawiny w tak dużej ilości transportować do Krakowa, do innych miejsc poza naszą gminę, a potem żeby ci mieszkańcy wracali tutaj. No, powoli Skawina staje się coraz większą sypialnią dla Krakowa i w tym kontekście myślę, że niekoniecznie ten kierunek rozwoju urbanistycznego ma służyć rozwojowi naszej gminy w sensie takim gospodarczym.
6: Jakie są w takim razie największe obawy? Z czego one wynikają?
7: Wynikają przede wszystkim z tego, że chociażby w centrum miasta jest dość zwarta zabudowa i powstanie pomiędzy istniejącymi już domami jeszcze wyższych budynków powoduje zacienienie, na tyle, na ile ja zdążyłam już przeanalizować projekt tego planu. Nie ma żadnych buforów odległościowych, jeżeli chodzi o odległość nowo powstających budynków od granic działek i budynków, które już istnieją, więc mieszkańcy, którzy już tutaj mieszkają, którzy mają swoje kamienice, bardzo słusznie obawiają się tego, że no, mieszkania, które użytkują, stracą taki walor atrakcyjności, więc ja tutaj absolutnie podzielam obawy rodzimych mieszkańców Skawiny, o których mam wrażenie zapomina się przy tworzeniu obecnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodam jeszcze tylko, że oczywiście obecny plan zagospodarowania przestrzennego, który wszedł w życie około 13 lat temu, on już dopuszczał możliwości wejścia wielorodzinnej zabudowy i od dosłownie kilku lat ten problem zaczyna być widoczny dla mieszkańców, bo powstają rzeczywiście budynki wielorodzinne, wysokie budynki. Natomiast jestem przekonana, że ten plan w takim kształcie, jaki został tutaj zaproponowany na chwilę obecną, tak jak pan powiedział, jeszcze na etapie uzgodnień między instytucjami, przed oficjalnym wyłożeniem do wglądu dla mieszkańców, no dużo bardziej otwiera drzwi dla takiej bardzo intensywnej, jak to się mówi, patodeweloperki. Dodam jeszcze jedną rzecz, że również bardzo poważnym problemem przy tak intensywnej zabudowie i tak niewielkim wskaźniku dotyczącym obowiązku tworzenia miejsc parkingowych i przy braku polityki parkingowej w naszej gminie dojdzie do zupełnego paraliżu, dlatego że mieszkańcy nowo powstałych wielorodzinnych budynków no będą po prostu parkować na ulicy, na parkingach miejskich, które mają służyć mieszkańcom do tego, żeby postawić samochód, kiedy idą z dzieckiem na basen, kiedy idą do parku, kiedy idą do kawiarni na kawę. To już jest widoczne, ale przy tej jeszcze bardziej intensywnej zabudowie wielorodzinnej, no to będzie naprawdę bardzo poważny problem dla gminy. Wskaźnik powierzchni czy niebiologiczny dotyczy akurat powierzchni na danej działce, która ma być zabudowana. Jeżeli chodzi o zapewnienie na terenie naszego miasta terenów zielonych, w sensie, na których może być zorganizowana jakaś urządzona zieleń typu parki, skwery, są miejsca, gdzie dość mocno tereny zostają ograniczone, aczkolwiek na terenie któregoś osiedla widziałam, że akurat takie miejsca zielone są uwzględnione przy tam dołożeniu jakichś dodatkowych działek. Niemniej jednak, jeżeli pójdziemy w tak intensywną zabudowę wielorodzinną, no to w sposób oczywisty należałoby stworzyć również przestrzeń do rekreacji, do odpoczynku dla mieszkańców, tworząc nowe parki, nowe skwery, na których można odpoczywać, na których byłyby zlokalizowane place zabaw dla dzieci. W mojej ocenie tego jest bardzo niewiele.
6: Czyli jest to sprawa niejednoznaczna i są pola, gdzie można byłoby wprowadzić poprawki do tego planu?
7: Zdecydowanie tak. Chcę podkreślić jedną rzecz. Osobiście uważam, że zabudowa wielorodzinna powinna powstawać w naszym mieście. Jesteśmy miastem położonym blisko Krakowa. To daje nam też pewne perspektywy rozwoju, natomiast uważam, że przestrzeń i tereny przeznaczone pod tą zabudowę wielorodzinną powinny być tak ułożone i tak w stosunku do tych terenów powinny być określone wskaźniki zabudowy, które spowodowałyby, że ta zabudowa nie będzie wyłącznie betonozą, ale da komfort mieszkania tym osobom, które już mają w tych okolicach zabudowę i nowo powstałym osiedlom da też taką przestrzeń do rekreacji, do wypoczynku, trochę zieleni. Natomiast tu obawiam się, że właśnie pan burmistrz odszedł od takiego podejścia, aby nie tyle wysokość, co wskaźniki zabudowy tak określić w tym planie, żeby właśnie gwarantowały tą taką większą przestrzeń zieloną, a nie tylko samą betonozę.
6: Są już teraz pewne obawy co do tego planu. Miałoby być tutaj przez nowy plan zagospodarowania Armagedon, jeśli chodzi o dostępność miejsc parkingowych. Czy jest to realna obawa, czy może zupełnie niesłuszne?
5: Wie pan, ja słyszałem odnośnie planu miejscowego, że na rynku w Skawinie mają być wieżowce kilkudziesięciopiętrowe, że w ogóle Skawina ma być takim, nie wiem, nowym, najwyższym miastem w Polsce i tak dalej. Więc ja oczywiście podchodzę do tego z dużą pokorą. Najciekawsze jest to, że bardzo często zdarza się w ten sposób, że ktoś, kto się nie zna w ogóle na temacie, gdzieś usłyszy coś od kogoś innego, kto również się nie zna i potem robi z tego problem, głównie w mediach społecznościowych. Jesteśmy miastem, które, jak każde miasto w Polsce, ma ogromny problem z miejscami parkingowymi i to się niestety w żaden sposób pewnie nie zmieni, dopóki nie przejdziemy w 100% na komunikację zbiorową. Na dzisiaj na terenie miasta Skawiny zameldowanych jest 41 tysięcy mieszkańców. Mieszka około 60 tysięcy mieszkańców i zakładamy, że jest około 60 tysięcy samochodów. Miasto Skawina budowane było na kilka tysięcy samochodów i takie były drogi, i takie były parkingi. Dzisiaj gmina jest na etapie takim, że wybudowaliśmy niemal 1000 miejsc parkingowych na parkingach Park and Ride i staramy się wszędzie, gdzie się da, budować kolejne nowe parkingi albo przynajmniej miejsca do zatrzymania się. Problem polega na tym, że bardzo wielu mieszkańców oczekuje, że będzie mogło zatrzymać się tuż przy wejściu do swojej klatki, do swojego domu, a niekoniecznie podejść z miejsca parkingowego trochę dalej po to, żeby nie nieść zakupów i tak dalej, i tak dalej. I rozumiemy ich oczekiwania. Niemniej jednak w takiej klatce miejskiej, jak mamy dzisiaj w Skawinie, czyli ta duża ilość w ścisłym centrum kamienic, gdzie nie da się dobudować nowych miejsc parkingowych, czy ewentualnie tak duża ilość bloków, gdzie nie da się dobudować miejsc parkingów wielopoziomowych, na co pewnie oczekują mieszkańcy, no niestety nie da się tych miejsc parkingowych stworzyć na dachu poszczególnych bloków, więc to, co się dzieje, jeśli chodzi o budowę nowych osiedli poza ścisłym centrum, tam wymuszane są miejsca parkingowe i tak dalej, i tak dalej. Tu, gdzie niestety mamy ścisłe centrum, tu, gdzie już stary plan miejscowy, który funkcjonuje na terenie miasta od kilkunastu lat, nie wymusza, bo w ścisłym centrum od kilkunastu lat niewymuszane jest budowanie nowych miejsc parkingowych zgodnie z nowymi inwestycjami, jeśli chodzi o inwestycje mieszkaniowe, to niestety tak to funkcjonuje i tak funkcjonować po prostu będzie. Dzisiaj ciężko jest narzucić nową konieczność budowy miejsc parkingowych, bo każdy inwestor, który stara się wybudować ciekawe miejsce do zamieszkania, 8-10-lokalowe w starej plombie, również stara się umiejscowić tam przynajmniej kilka miejsc parkingowych na tyle, żeby po prostu było to realne i to widać m.in. w ulicy Zamkowej, gdzie powstała nowa kamienica i gdzie w podziemiach są miejsca parkingowe, które nie musiały tam być budowane, ale to podnosi wartość danej nieruchomości. Tak do tego podchodzimy i staramy się negocjować za każdym razem z inwestorem jakby dodatkowe zadania, które są wykonywane podczas realizacji zadania inwestycyjnego, ale z drugiej strony inwestorzy również na podstawie obowiązujących przepisów planu miejscowego, jeżeli mają połączenie komunikacyjne z drogą publiczną, nie muszą od nas otrzymywać dodatkowych uzgodnień, jeśli chodzi o kwestie miejsc parkingowych, bo decyzję o tym wydaje architektura powiatu krakowskiego, która wydaje również pozwolenia na budowę w tym zakresie.
6: Jeszcze taką drugą obawą jest kwestia zielonych przestrzeni, że przez nowy plan zagospodarowania będzie w Skawinie betonoza.
5: Ludzie jednocześnie mówią, że na rynku w Skawinie jest betonoza, ale jak policzą sobie ilość drzew na rynku w Skawinie, jest ich ponad 70. Widać te drzewa na rynku w Skawinie? Nie widać. Teraz jest kwestia tego rodzaju, że punkt widzenia zależy pewnie od punktu siedzenia. Nie mam poczucia, że na rynku w Skawinie jest betonoza. Nie mam również poczucia, że w miejscach, które my przeznaczyliśmy pod zabudowę, jest czy będzie betonoza. Oczywiście, że powierzchnia biologicznie czynna jest wskazywana w planie miejscowym, oczywiście, że ona jest wymagana i oczywiście, że to, co powstaje na terenie miasta Skawiny, jest raczej przyjazne dla mieszkańców, a terenów zielonych tworzymy dodatkowe ilości, ponieważ w planach jest budowa kolejnych parków, czy ewentualnie terenów, które są przeznaczone do rekreacji zielonej. Staramy się, żeby te tereny również były rozbudowywane. Staramy się żyć w symbiozie, staramy się poprawiać jakość powietrza i nad tym skupiamy się, jeśli chodzi o kwestie gminy. Nie mam takiego poczucia, że w planie miejscowym dopuścimy tylko i wyłącznie betonozę, ale raczej staramy się, żeby miasto było przyjazne dla swoich mieszkańców. Ciężko wymienić wszystkie instytucje, które wymagane są, jeśli chodzi o kwestie przepisów prawa, jeśli chodzi o konsultacje i uzgodnienia w planie miejscowym. Niemniej jednak jeszcze kilka dni czekamy na uzgodnienia z poszczególnych instytucji. Potem musimy przeanalizować te uzgodnienia, które spływają niemal codziennie z terenu całej Małopolski i potem dopiero, jeżeli okaże się, że ten plan miejscowy, który dzisiaj jest pokazany, ma uzgodnienia pozytywne z instytucji, które muszą nam to zaopiniować, będziemy go wykładać do wglądu dla wszystkich mieszkańców. Będzie to trwało kilka tygodni, będziemy mogli oczekiwać na uwagi od mieszkańców w terminach, które będą podane oficjalnie na stronach Urzędu Miasta i Gminy Skawina. I dopiero po tym fakcie zbierzemy sobie wszystkie uzgodnienia od mieszkańców i będziemy jakby analizować, jakie są oczekiwania mieszkańców, jeśli chodzi o zapisy, które chcieliby, żeby w tym planie miejscowym się pojawiło.
6: A my przypominamy, że aktualności dotyczące Urzędu Miasta i Gminy Skawina można znaleźć na stronie na Facebooku lub stronie internetowej, czyli gminaskawina.pl. Łysa Góra,
3: huta aluminium oraz już nieistniejące kino, stare restauracje i kawiarnie. To wszystko w kolejnej odsłonie naszego eskowego cyklu o miejscach i budynkach Skawiny. O tym, jak bardzo od czasów PRL-u zmieniła się Skawina, więcej opowie nam Marian Strzyboński, z którym rozmowę przeprowadził Brian Bednarczyk.
0: Dzisiaj, wiadomo, to jest miejsce kultury, w której dzieją się różnego rodzaju spotkania, kwitnie ta aktywność, czy to wśród młodszych, czy to wśród seniorów, natomiast trzeba powiedzieć, że to był obiekt przeznaczony dla robotników miejscowej huty, która, umówmy się, że w przypadku Skawiny jest czymś w rodzaju takiej legendy, że to jest miejsce wbrew pozorom legendarne, chociaż już nie istniejące, no to jednak dalej gdzieś ten duch huty u tych starszych mieszkańców, którzy jeszcze tamte czasy pamiętają, on dalej żyje, że ta huta była, no nie chcę powiedzieć, że może centrum Skawiny topograficznym, natomiast myślę, że wiele osób o tym, w jaki sposób działała huta i pewnie też wielu w niej pracowało. Skąd się i dlaczego Gubałówka w Skawinie wzięła?
8: Ośrodek rekreacyjny Gubałówka został wybudowany pod koniec lat 50., a inicjatorem budowy i znaczącym kosztach fundatorem tej budowy była huta aluminium. To miejsce, które miało pełnić funkcję takiego ośrodka kulturalno-rekreacyjnego, bowiem w pobliżu wybudowano kompleks basenów odkrytych, no i budynek, który kształtem nawiązuje do budowli typu greckiego, czyli akropol ze słynną kolumnadą wokół. Tu nie ma kolumn, są pilary. No i wnętrze z dużą salą balową i zapleczem kuchennym. Tam odbywały się, pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem i trochę większym, myśmy chodzili na tak zwaną górkę. W żargonie młodzieżowym nie nazywaliśmy tego kompleksu Gubałówką, po prostu górką. Dyskoteka była na górce, czy na górkę się chodziło na dyskotekę. Na górce były baseny, do dziś czynne, od czasu do czasu remontowane, więc nazwa Gubałówka w zasadzie to jest przyjęta z innych powodów, bo to miejsce to tak zwana Łysa Góra, ale przyjęła się nazwa Gubałówka, bowiem wyjście na szczyt prowadzi dość stromym zboczem. Niektórym kojarzyło się to ze stromizną Gubałówki Zakopanego.
0: No nie wiem, czy ta stromizna jest podobna jak tam, ale myślę, że bardzo porównywalna. Nie będę ukrywał, że jestem trochę fanem tej historii PRL-u i mnie to bardzo ciekawi, dlatego że no, to są dosyć zwariowane czasy, jeżeli chodzi o naszą historię i także o historię lokalną. I także dotykając właśnie tego tematu, że Gubałówka właśnie była miejscem dla robotników, żeby oni się mogli ukulturalniać, bawić, etc., etc. Warto też wspomnieć o tym, a w zasadzie rozwinąć ten temat, czym była huta w Skawinie i na ile ona miała znaczenie wtedy, kiedy jeszcze prężnie funkcjonowała dla mieszkańców, którzy pewnie, no myślę, że w dużej części byli też jej pracownikami.
8: Tak, lokalizacja huty w Skawinie, huty aluminium, to oddziaływanie wielopłaszczyznowe na miasto Skawina. Bowiem lokalizacja huty pociągła za sobą lokalizację elektrowni w Skawinie, bowiem huta pracowała jako zakład wysoce energetykochłonnym, więc żeby zapewnić pracę huty, trzeba było wybudować elektrownię Skawinę. No jest tylko jeden problem. Wybudowano to po stronie zachodniej miasta, o czym mówiłem wcześniej, i opadanie pyłów odbywało się przy przeważających kierunkach wiatrów z zachodu na obszar miasta. Więc wybudowanie huty przyczyniło się do powstania huty i elektrowni, bo te zakłady razem są powiązane, przyczyniło się do rozwoju terytorialnego miasta. Powstały nowe osiedla. Najpierw stare osiedle, czyli rejon ulicy Kościuszki, Żwirki Wigury i Poniatowskiego. Po czym powstało osiedle Ogrody i osiedle Bukowska. Skawina w 1939 roku liczyła około 4500 mieszkańców.
0: To porównując z tym, co mamy dzisiaj, to jest mniej więcej około 5 razy mniej.
8: To jest 5 razy mniej, z tym, że w dniu zakończenia wojny tych mieszkańców było jeszcze mniej, bo ludność żydowska, która stanowiła około 500 mieszkańców, została wywieziona do Bełżca, do obozu koncentracyjnego. To trzeba przyjąć, że w 1945 roku szacunkowa liczba mieszkańców Skawiny oscylowała w pobliżu 4000. Dziś mamy 7 razy razy więcej mieszkańców i to nie jest efekt przyrostu naturalnego z populacji 4000 mieszkańców w dniu zakończenia wojny, tylko jest to efekt, ta obecna liczba mieszkańców jest efektem napływu ludności w związku z budowanymi zakładami pracy. Nowe osiedla to początek wzięły przy nowych zakładach przemysłowych. No, czym ta huta była w efekcie dla mieszkańców, no oprócz dobrodziejstwa dającego pracę, mieszkanie zakładowe, była niestety tragedią i dramatem. Większość mieszkańców z Kawiny odczuła to na własnej skórze. Uszkodzony układ kostny, wszelkiego rodzaju pylice płucne, alergie. Ten zakład był trucicielem i w 1981 roku ostatecznie zakończył produkcję aluminium metodą elektrolizy, która w procesie produkcji daje aluminium, ale emituje olbrzymie ilości związków fluoru. Natomiast do tej Gubałówki wrócę. No, Gubałówka stała się miejscem rekreacji nie tylko dla pracowników huty. Wszyscy z tego korzystali. Tam się odbywały festyny dla dorosłych, tam się odbywały zabawy, wesela. My jako uczniowie tam obowiązkowo chodziliśmy na komersy i studniówki. Też tam w tej sali dużej się to odbywało. Sam pamiętam, że miałem komers zakończeniowy właśnie na Gubałówce.
0: Sam mogę te czasy jedynie znać z filmów, z opowieści. Tak jak sobie przypominam pewne produkcje, jak ten PRL faktycznie wyglądał właśnie przez takie miejsca jak Gubałówka, gdzie żyjemy w jakiejś społeczności lokalnej. Tutaj mówimy o mieście, o gminie Skawina tak naprawdę. Takie miejsca były czymś w rodzaju takiej odskoczni od codzienności, że wiedziało się, że jeżeli powiedzmy kończymy w sobotę pracę, bo przypominamy, że to nie jest tak jak dzisiaj, że 5 dni i weekend, tylko 6 dni i wolna niedziela, no to dla wielu to pewnie też było taka możliwość właśnie czy to integracji, spotkania, po prostu takiej towarzyskiej zabawy.
8: Tak, na Gubałówce te imprezy o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym głównie odbywały się w soboty. Te wieczorki na górce, o których taneczne dla młodzieży na górce, też odbywały się w soboty. To no, bardzo poważne uroczystości też tam miały miejsce. W Skawinie gościli wielcy z minionej epoki. W 1964 roku przyjechał tu nawet premier Józef Cyrankiewicz i był na Gubałówce również podejmowany jako gość w sali tej reprezentacyjnej.
0: A powiedzmy sobie jeszcze na temat samego wyglądu Gubałówki, bo skoro mówimy o PRL-u, kiedy ten budynek powstawał, no to oczywiście jest to socrealizm, czyli połączenie takiej, powiedziałbym, no może tutaj nie powinienem oceniać, ale takiej tandeciarskiej prostoty z klasycyzmem.
8: No tą tandeciarską prostotę to jeszcze tam można zobaczyć dziś. Jeśli znajdziemy się na Gubałówce już za ogrodzeniem, to alejka dojazdowa to jest wyłożona tak zwaną trylinką, czyli betonowym bloczkiem o kształcie sześcioboku, w różnych miejscach z zapadłościami i zagłębieniami. Natomiast wnętrze współczesne Gubałówki, wprawdzie w kształcie i w gabarytach to jest to, co było, kiedy powstało, ale zostało bardzo odnowione i unowocześnione. Jest i klimatyzacja, wszystkie te niezbędne środki, które dzisiaj są potrzebne w nowoczesnym wyposażeniu. Ale nie od razu tak było, jak jest dziś, bo przecież to było budowane w latach 50. technologią beton i drut i wszystko odlane w formie betonowej. Także ten kształt zachowała, natomiast wnętrze zostało bardzo unowocześnione na obecne potrzeby.
0: A skoro mówimy o takich miejscach rozrywkowych, to czy poza Gubałówką były jeszcze takie miejsca, które Państwo mogli dobrze kojarzyć, że nie tylko idziemy na górkę, jak to Pan wspomniał, na dyskotekę, tylko są też inne miejsca, inne budynki, do których można by się było udać i które właśnie w tych latach 60. czy 70. pełniły funkcję właśnie czegoś w rodzaju, no po prostu szeroko pojętej rozrywki?
8: Szeroko pojęta rozrywka typu zbliżonego do czasów dzisiejszych, tych raczej była w ograniczonym zakresie. Restauracje, które dziś już nie istnieją, na przykład Ludowa, to jest na rogu ulicy Słowackiego, to było miejsce, gdzie odbywały się wesela i uroczystości rodzinne na zamówienie. I to chyba ta Ludowa była takim miejscem poza Gubałówką, gdzie można było zorganizować wesele. Najczęściej to tam. Natomiast Skawinia to również Korabniki przyłączone w 73 roku do Skawinie. Remiza strażacka w Korabnikach to było miejsce organizacji wesel i dziś mamy do wyboru olbrzymią ilość różnych pomieszczeń, tego jest dużo, ale wtedy w Korabnikach. Gdzie idziesz na wesele? Gdzie będzie to wesele? A w remizie w Korabnikach. No lub w Ludowej. Takich miejsc jak dziś mamy, to nie było niewiele. Pamiętam w latach 70. pierwszą kawiarenkę. Ta pierwsza kawiarenka była zlokalizowana w takim małym pomieszczeniu w budynku obok milicji wtedy, a dziś policji w Skawinie. I nazywała się Kafejka. Mała kafejka, mała kawiarenka. Dziś tych kawiarenek mamy od liku i tylko kwestia wyboru, gdzie się udać. Natomiast w czasach mojego dzieciństwa to ta kafejka. Państwo Tatarczuchowie ją prowadzili, którzy potem się przenieśli do Centrum Kultury, do Pałacyku Sokół na tej sali. Tam mieli własną, że tak powiem, działalność gospodarczą. W połowie lat 70. pojawiło się coś ekstra w Skawinie. Na błotnistym terenie. W miejscu, gdzie były dwie stodoły z czasów jeszcze początku stulecia. Dziś, gdzie te stodoły były, znajduje się parking. A za parkingiem restauracja Ajka. To był reprezentacyjny punkt, miejsce do wypoczynku, rekreacji i organizacji zabaw właśnie w tejże Ajce. Oczywiście dziś tam nie ma ani restauracji, ani piwiarni, ani kawiarni. Zmieniła się funkcja budynku. Na dole znajduje się pawilon, kompleks handlowy, a u góry inne pomieszczenia, a na samej górze jeszcze chyba przedszkole, jeśli dobrze pamiętam, z ostatnich spacerów po Skawinie. Więc ta Ajka była miejscem, gdzie nawet przejeżdżające wycieczki zatrzymywały się w celu skonsumowania obiadu. Nawet nocujący w Krakowie i w okolicy przyjeżdżali tu na posiłki. Na tym parkingu przed Ajką często stały autobusy z różnych miast w Polsce.
0: Skoro już mówimy o tych rozrywkach w PRL-u, w Skawinie, to jeszcze jedno miejsce mi przyszło do głowy i myślę, że pan też je dobrze pamięta. To jest już nieistniejące kino Piast. To było coś takiego, że można było zaznać tego większego kina tutaj na miejscu w Skawinie i niekoniecznie jechać do Krakowa i szukać tamtejszych. Czy na przykład, jak ktoś też mógł pewnie sobie na to pozwolić, właśnie kupić bilet do kina i sobie po prostu obejrzeć film. Tutaj też była taka możliwość. I czy państwo właśnie za czasów młodości, z tego co pan pamięta, to też było takie miejsce, jedno z tych, które można było traktować jako jedno z najważniejszych rozrywek tutaj na miejscu?
8: A to ciekawa sprawa i godna uwagi. Otóż mówimy o budynku, który dziś już nie jest kinem. Wrócę do czasów przedwojennych. W tym miejscu, przed wojną, ksiądz Stanisław Buchała wybudował budynek dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tam odbywały się różnego rodzaju imprezy, między innymi była sala teatralna, a po wojnie budynek został przejęty przez państwo. W budynku zlokalizowano kino. Kino dostało nazwę pasowną do tamtych czasów. Kino Junak. My wiemy, z kim nam się, jak należy interpretować pojęcie Junak. No,
0: z motoryzacją oczywiście.
8: To raz, że motocykl, ale Junak to był ten również, który chodził zbierać stonkę na polach ziemniaków albo budował przekroczeniem kilkusetkrotnym przyjętych norm, prawda, 600% normy i blok wybudowany w niecałe pół roku. Prawda? To Junacy, czyli tacy młodociani, często wywodzący się ze środowisk wiejskich, nie fachowcy, ale pracujący na budowach, odbudowujący. Więc ten Junak to był właśnie ten młody chłopiec. I kino Junak do lat 80. albo i troszeczkę później, być może mylę datę, ta nazwa się utrzymała, po czym przyjęto nazwę Piast. Kino Piast. No dziś kina nie ma. Dziś budynek dawnego kina, wcześniej budynku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wrócił do łask, ale właścicielem staje się parafia i to jest budynek parafialny. W pobliżu tego budynku wybudowano szkołę katolicką i budynek jest własnością parafii. Ale kino Piast, a wcześniej kino Junak, kojarzy mi się z wielkimi kolejkami. Dwa seanse, zwłaszcza w niedzielę i w sobotę popołudniowe, seans o 17 i o 19. Kolejka po bilet miała kilkaset metrów. Nie dla wszystkich biletów wystarczyło, bowiem sala nie jest gabarytowo wielka, więc wielu odchodziło bez biletu, nie dostali się do kina. Każdą niedzielę, a zwłaszcza jak był jakiś atrakcyjny film wyświetlany, tam były olbrzymie tłumy młodych i starszych. Wszyscy chcieli wejść do kina, ale biletów starczyło dla tych, którzy się tylko zmieścili na sali.
3: I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn lokalny ze Skawiny. Prowadził Oskar Płatek.
9: Wybiła dziewiąta, czas na newsy, Weska 2, Marcin Procki. Dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnichach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej, Jakub Krzyżak.
10: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
9: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
11: Jedna 25 km, druga 40 km.
9: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
12: Jak miło znowu być w waszych głośnikach. Fajnie, że włączyliście Radio SK2 i Radio Śniadaniowe, bo ten program sobotni rozpoczynamy. Do godziny 13 będę z wami, Michał Hanczak z tej strony, a na śniadanie może jajecznica z grzybami. O sezonie na grzyby, który się rozpoczął na dobre, na pewno za kilka chwil, ale wcześniej Dawid Podsiadło, Zio i Roxy.

0: Z Roxy i Faustem wypłynęliśmy na szeroką wodę o poranku w Radiu SK2. Tu gramy 100% polskich hitów i kolejne oczywiście już za kilka chwil, między innymi od Kasy czy Sanach, ale nie na szeroką wodę teraz, tylko do lasu, bo podejrzewam, że część z was słucha mnie teraz w drodze na grzyby. Ba, podejrzewam, że część z was to już może nawet wraca z grzybobrania, bo wiadomo, że jeżeli chce się coś w lasach znaleźć, to trzeba ruszyć skoro świt. Grzybów podobno w lasach nie brakuje, ja jeszcze nie byłem, więc nie wiem, ale jak wy co, to możecie dać znać. Natomiast rzeczywiście eksperci od grzybobrania przekonują i przypominają, że trzeba bardzo uważać na to, co w lesie się zbiera i też jak te grzyby się potem przechowuje. Dlatego do lasu na pewno z koszykiem, najlepiej wiklinowym, a nie z plastikową torbą. Dlaczego? O tym Ewa Bieniek z podkarpackiego sanepidu.
1: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się.
0: I jeszcze ważny apel, który powraca jak bumerang co roku o tej porze do wszystkich grzybiarzy. Zbierajcie tylko to, czego jesteście pewni, co znacie. A jeżeli nie jesteście pewni, czy grzyby, które macie w koszyku są jadalne, to zawsze można poradzić się grzyboznawcy. Tacy eksperci często czuwają w sanepidzie. I jak mówi nam Dorota Gonczar z Zielonogórskiego Oddziału, rzeczywiście mają co robić.
2: Zdarza się, że przychodzą osoby, przynoszą grzyby do sprawdzenia. Okazuje się, że te grzyby są niejadalne albo trujące, a osoba informuje nas, że właśnie ugotowała zupę i ta zupa gdzieś tam w domu stoi.
0: I może stawiając kropkę na D, powiem trochę brutalnie, acz prawdziwie, że mówią, że wszystkie grzyby są jadalne. Tyle, że niektóre tylko jeden raz.
3: SK2.
0: Oczywiście zachęcam do tego, żebyście pochwalili się swoimi zbiorami. Messenger Radia SK2 do waszej dyspozycji.

powodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

Oscar Sims i jego hit Bez końca na antenie Radia SK2 i cały czas bardzo wysoko trzyma się w gorącej polskiej dwudziestce. Na sk2.pl czeka nowe notowanie, możecie od razu zagłosować na Oscara albo na innego artystę, którego uwielbiacie i na hity, które kochacie. Jego hity kochają całe pokolenia, no i mimo, że nie ma go z nami już od 5 lat, to pamiętajmy o tym, że artyści żyją tak długo, jak długo sięgamy po ich muzykę. No i myślę, że akurat Krzysztofowi Krawczykowi, bo o nim mowa, zapewniamy nieśmiertelność. W tym tygodniu, gdyby żył, skończyłby okrągłe 80 lat. To jest zawsze dobra okazja do przypominania, do wspominania i do podsumowania. Ja zagram oczywiście jeden z hitów Krzysztofa Krawczyka, nie może być inaczej. Zagram jego duet z Edytą Bartosiewicz, a więc hit Trudno tak razem być nam ze sobą. SK

0: Radio SK2, nasze co sobotnie poranne spotkanie w Radiu Śniadaniowym. Michał Hanczak z tej strony. Mysłowicy i chłopcy za nami. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, a o świcie chłopcy wychodzą czasami na grzyby. Wspominałem już o tym, że sezon na grzyby się zaczął i proszę bardzo, słuchacze się odzywają bardzo dobrze na Messengerze Radio SK2 albo pod 726-826-826, tak jak zrobił to Andrzej.
1: Halo, halo! W moim domu pięknie pachnie grzybami. Przywiózł całe dwa kosze wielkie prawdziwków i teraz suszymy.
0: Mogę tylko sobie przypomnieć, jak pięknie pachną suszone grzyby. Pamiętam ten zapach z dzieciństwa, kiedy to rodzice na kaloryferze grzyby po wycieczkach do lasu suszyli. Udanego grzybobrania wszystkim, którzy w drodze do lasu, a ja niczym z kapelusza, ale nie takiego grzybowego, tylko takiego kapelusza na głowę. Wyciągam kolejne polskie hity. Za kilka chwil zagram m.in. Znak Pokoju, czyli Doda zaśpiewa, ale będzie też nowość od Liwki.
2: SK2. Reklama.
3: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
8: Szalik?
7: Zimno.
9: Herbatka?
7: Cieplej.
8: Grzejnik?
7: Gorąco.
9: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
7: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
10: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
15: Stokrotka.
17: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
18: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
17: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
18: No, a potem?
17: Potem już tylko dobre.
19: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
17: Kto pierwszy, ten mieszka.
19: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
17: Szczegóły na osiedledolinaprądnika.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
22: I po reklamie.

0: To jest dziewczyna, o której już od jakiegoś czasu jest głośno, choćby za sprawą nagrywek z Taco Hemingwayem, ale myślę, że będzie jeszcze głośniej za sprawą także jej solowej twórczości. Liwka na antenie Radia SK2 z nowym kawałkiem pod tytułem Poza Tobą Nic. Liwka też na żywo dzisiaj wystąpi w Łodzi, bo trwa w tym mieście Great September. Jeszcze trzeci dzień tego festiwalu przed nami. W wielu częściach miasta, w klubach, w różnego typu przestrzeniach występują bardzo różni artyści, bo są te największe gwiazdy doskonale znane, był na przykład Andrzej Piaseczny, ale są też debiutanci, na których warto zwrócić uwagę, a przy okazji jeszcze sporo warsztatów i dyskusji na temat muzyki. Dziś w programie m.in. w jednym z punktów Łodzi Liwka, sprawdzajcie w internecie szczegóły, a za kilka chwil w Radiu SK2 newsy z kraju i ze świata, bo zbliżamy się do 10:00.
1: SK2. Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
16: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
15: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
16: A potem?
15: Potem już tylko dobre.
17: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
15: Kto pierwszy, ten mieszka.
17: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
15: Szczegóły na osiedledolinaprądnika.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Na Wawelu będzie można zresetować swoje myślenie o muzeach, bo one wcale nie muszą być nudne. Od 24 do 27 września rusza czwarta edycja festiwalu Wawel jest wasz w programie m.in. warsztaty tworzenia biżuterii, amuletów, czytelnia z widokiem i klimatyczne spacery, bo wzgórzyła wieczorami prawdziwa magia, czyli widowisko ogrody światłem malowane. Warto będzie wpaść na krakowski zamek po dawkę inspiracji i świetny klimat. Szczegóły i wejściówki na stronie Wawelu.
0: Dokładnie 10 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
1: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
0: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to jeszcze wyjaśnią funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
22: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
0: Informował reporter Eski2 Rafał Różycki. Raków z pierwszymi punktami, a Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. Trzy punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
23: Mamy weekend i bardzo się cieszę, że spędzamy jego część razem. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe i w tym programie będzie o jedzeniu, aczkolwiek zajrzymy na szkolną stołówkę za kilka chwil, bo tam niezła kuchenna rewolucja od września nastąpiła. Najpierw jednak zagrajmy.

0: Przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Niedawno prowadziłem koncert plenerowy, podczas którego występował Sydney Pollack i jeszcze przed jego występem pewien 10-letni chłopiec zapytał mnie, czy będzie hit Otwieram wino. Trochę się zdziwiłem, że 10-latek interesuje się taką piosenką, ale z drugiej strony się cieszę, bo to pokazuje, że każde pokolenie, nawet młodsze od tej piosenki, zna ten hit. No a w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, takich, które znamy i kochamy, ale też nowości nie brakuje. To Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony, a że właśnie Radio Śniadaniowe to teraz o tematach konsumpcyjnych, ale zostawiamy absolutnie wino, zajmiemy się jedzeniem. Jedzeniem w przedszkolach i szkołach, bo z nowym rokiem szkolnym sporo się pozmieniało, no i w szkolnych stołówkach mamy nowe menu, ponieważ mamy nowe zasady. Ma być więcej warzyw, ma być mniej mięsa i potraw smażonych. Zamiast mięsa na przykład jakieś roślinne zamienniki, przynajmniej raz w tygodniu. Jak to się sprawdza i czy najmłodszym smakuje? Oto z mikrofonem w jednej ze szkół w Nowym Sączu pytał nasz reporter Michał Rejduch.
2: W tym posiłku nie mogą znajdować się produkty pochodzenia zwierzęcego, typu na przykład śmietana. Zastępujemy to śmietaną roślinną. Tłuszcze zwierzęce zastępujemy tłuszczami roślinnymi, czyli przestawiliśmy się całkowicie na olej. Zupy były sporządzane na warzywach z dodatkiem na przykład porcji rosołowych, drobiowych. W tej chwili dwa razy w tygodniu musi to być wywar jarski.
3: Jak mamy zjeść warzywa, no to zjadamy zwykle, no nie?
4: Smakują wam te nowe posiłki?
3: Tak, ja uważam, że bardzo dobre są.
5: No według mnie to jest bez sensu, żeby było mało mięsa, tak, aż tak. Ja na przykład bardzo lubię mięso.
1: To jest prawdziwe wyzwanie dla zarządzających stołówkami, żeby za nieduże pieniądze mieć menu jak w dobrej restauracji i rzeczywiście te wszystkie normy i przepisy spełniać. Ale a propos przepisów, ostatnio nawet w jednym z przedszkoli w Łodzi odbyło się takie pokazowe gotowanie, no i kucharz, szef kuchni zaprezentował przepisy na mirunę w stylu azjatyckim, pire z batatów i warzywa rustykalne. Ciekawy jestem, które z tych dań w tym przedszkolu wylądowało za szafką.
6: SK

Moim zdaniem to jedna z najpiękniejszych i najbardziej emocjonalnych piosenek z repertuaru Urszuli. Dziś już wiem, na antenie Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów, a ja też bardzo lubię sięgać po albumy, które obchodzą jakieś jubileusze. Lada dzień, 10. urodziny będzie świętować jedna z płyt Beaty Kozidrak. Solowych płyt. Konkretnie to trzeci jej solowy album zatytułowany B3. To była płyta, która bardzo szybko pokryła się złotem, również dzięki temu, że przyniosła kilka hitów. Zaczęło się od Bingo, potem po drodze jeszcze m.in. Niebiesko-Zielone czy Ruchome Wydmy królowały na listach przebojów, a pomiędzy tymi singlami był jeszcze jeden hit, który teraz sobie przypomnimy. Upiłam się tobą. To można zaśpiewać albo facetowi, albo kawie w sobotni poranek.

0: Przez ostatnie tygodnie śpiewali nam, że stygnie lato i faktycznie lato wystygło. Czas więc na jakąś propozycję na jesień od Kuby i Kuby. Nowy singiel tych panów w Radiu SK2 właśnie wybrzmiał. Ta piosenka nosi tytuł Chłopaki. No i to prawda, że chłopaki czasami też płaczą. Oby ze szczęścia tylko. A chłopaki dzisiaj będą grać i jutro też będą grać. Mamy taki bardzo siatkarski weekend. Rzeczywiście trwają Mistrzostwa Europy siatkarzy. No i przed nami kolejne mecze. Dziś o 15 nasi siatkarze powalczą z Izraelem, a jutro o 18 z zawodnikami z Macedonii Północnej. Mocno trzymamy kciuki. A ja przy okazji też pozdrawiam tych, którzy siatkarski weekend mają, ale w inny sposób, czyli po prostu zasuwają teraz z siatami ze sklepu.
1: SK2.
0: Krótka przerwa, a po niej Sanach i Vito Bambino, ale jazz.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Kraków. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: kilka chwil 11 w Radiu SK2 Hi-Fi Superstar, czyli Wet Fingers. No i oczywiście Wanda i Banda, bo bez nich tego hitu by nie było. Po 11 oczywiście dalej będę wam grał polskie hity. Między innymi będzie coś od Warius Manx i Kasi Stankiewicz. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ich na żywo i zanucić największe hity, które znają wszyscy, bo mają je w DNA, czy to Orła Cień, czy Ruchome Piaski na przykład, to jest taka szansa, żeby Warius Manx i Kasię Stankiewicz zobaczyć za free w ramach koncertu SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa wciąż trwa. No i w ten weekend jesteśmy między innymi w Wałbrzychu. To jest miasto, które świętuje 600-lecie, więc świętuje już od wczoraj między innymi koncertami w Starej Kopalni. Dzisiaj na scenie Lemon z Igorem Herbutem, a także królowa Maryla Rodowicz, a jutro między innymi właśnie Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Poza tym w ten weekend koncert SK Music Tour także w Rawiczu. Tutaj na scenie dzisiaj między innymi Golec Chłop Orkiestra.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
10: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
9: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
10: A potem?
9: Potem już tylko dobre.
11: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
9: Szczegóły na osiedledolinaprądnika.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
14: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: I po reklamie.
17: Jest 11, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów. O tym więcej nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się teraz tam ruch?
18: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
17: A linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa. Według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów. Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15:00.
0: Wybitna poetka pisała kiedyś, a znana piosenkarka nie tak dawno śpiewała, że nic dwa razy się nie zdarza. A jednak Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, co więcej, nagrali wspólną piosenkę i na pewno ją wam zagram w Radiu SK2 w tej godzinie. Ale wcześniej pomimo burz od Antka Smykiewicza i o pewnym turnieju piłkarskim za chwilę. Michał Hanczak, witajcie.

0: co chcesz.
1: To jeden z kultowych polskich hitów. Niewiele ci mogę dać. Perfekt. No niewiele mogę dać, bo do wypłaty jeszcze daleko, ale mogę za to poopowiadać o fajnych rzeczach, które dzieją się w naszym kraju. I po to też jest Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Teraz będzie o młodych piłkarzach, którzy być może w przyszłości będą w naszej reprezentacji, czego bardzo serdecznie życzę. W tym tygodniu w Gdańsku ruszyła trzecia edycja programu ogólnopolskich rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Orlika na stadion. A o tym, że ciąg na bramkę jest naprawdę duży i rzeczywiście sporo młodych ludzi chce grać w piłkę, świadczy liczba zgłoszeń. Ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski zgłosiło się do tegorocznej edycji. No i przed nimi teraz sporo rozgrywek, opowiada minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
1: Wielki finał akcji z Orlika na stadion 13 listopada na Polsat Plus Arenie Gdańska, a najlepsi pojadą szkolić się do Akademii Piłkarskiej FC Porto. Także to nie jest krótka piłka i jakiś błahy temat. Niech padają gole za golem, tego oczywiście młodym piłkarzom życzę, a tej całej akcji patronuje Radio SK2. Tu gramy, czasami w piłkę, a zawsze 100% polskich hitów. Margaret i jej nowy singiel Prima Ballerina już teraz na naszej antenie. SK

Niby już po wakacjach, ale zawsze miło posłuchać o tym, gdy nie ma dzieci. To zespół Kult na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. A gdyby wszystkie dzieci tego bohatera, o którym teraz będę mówił, wybrały się jednocześnie na wycieczkę, to trzeba by było niezłego busa podstawić. Michał Wiśniewski w tym tygodniu miał urodziny. I przy nim się teraz zatrzymajmy, bo wokół niego i wokół mandaryny ostatnio bardzo dużo się dzieje, bo zaskoczyli kilka tygodni temu wszystkich swoim powrotem. I okazuje się, że można dwa razy wejść do tej samej rzeki, chociaż może już ta rzeka po latach jest zupełnie inna. Michał Wiśniewski i mandaryna postanowili nie tylko wzbudzić sensację tym, że do siebie wrócili, ale także przypieczętować

to wspólną piosenką, która ukazała się kilka dni temu i do której teledysk ma już w sieci ponad 2 miliony wyświetleń, także zainteresowanie jest spore. Mandaryna w dodatku tańczy teraz na parkiecie Tańca z Gwiazdami, a Michał Wiśniewski jej bardzo mocno kibicuje. Skupmy się więc na urodzinach Michała. Życzę Wiśni wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, która nie do końca jest taką nową drogą życia, jak się okazuje, ale niech wiedzie mu się jak najlepiej. Niech będzie jak najlepiej, a to, co było, niech po prostu będzie dobrym wspomnieniem. Będzie było. To jest tytuł wspólnej piosenki Wiśni i Mandaryny, o czym zresztą zaraz też w tekście usłyszycie. I teraz właśnie tę nowość zagram wam w Radiu SK2.

0: po co nam jakaś Shakira, skoro mamy Anię Dąbrowską? Jak się okazuje, to ona nagrała mundialowy tegoroczny hit i to międzynarodowy, bo rzeczywiście w głowie stało się wiralem w trakcie mundialu i to za granicą, gdzie to zagraniczni kibice i piłkarze wrzucali przede wszystkim filmiki z tą piosenką. Jak do tego doszło? Nie wiem, cytując klasyka, ale bardzo dobrze. Ania Dąbrowska przyznała, że nawet miała propozycję, żeby nagrać tę piosenkę w innych językach, ale jednak została przy języku polskim i bardzo dobrze, bo tak najlepiej brzmi ta piosenka i tak ją najbardziej czujemy. W głowie już za nami. Mam nadzieję, że wy w głowie dzisiaj macie same przyjemności, a nie na przykład pracę, no ale dla wszystkich w to sobotnie przedpołudnie gram dalej po krótkiej przerwie m.in. Gabriel Fleszar, Kroplą deszczu. Będzie też Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Lady Punk na antenie Radia SK2 tuż przed południem. Za chwilę newsy z kraju i ze świata, chociaż ja też jeszcze przed południem mam dla was newsa, ciekawostkę w zasadzie, z Podlasia. Na jednej z podlaskich wsi z powodzeniem działa kartoflomat, który w tym tygodniu podbił internet. To jest taka maszyna, która sprzedaje kartofle. Można podjechać, zostawić gotówkę albo zrobić blika i wziąć worek ziemniaków, które przydadzą nam się na obiad. A za tym kartoflomatem stoi 17-letni chłopak, który złożył go, i to jest najfajniejsze w tej historii, z kilku desek i dwóch starych kół. Pomysł na biznes, jak się okazuje, doskonały. Chłopak absolutnie zasługuje na medal z ziemniaka, oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: To jak, gramy w ciepło-zimno?
3: Czapka?
2: Zimno.
4: Koc?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: To nowe ogrzewanie.
2: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
5: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
16: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
17: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
16: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
17: A potem?
16: Potem już tylko dobre.
18: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane, niesprzedane mieszkania.
16: Kto pierwszy, ten mieszka.
18: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
16: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
19: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: A może szukacie pomysłu na niedzielne popołudnie dla swoich rodziców lub dziadków? Już właśnie w najbliższą niedzielę Dworek Białoprądnicki zaprasza na Dzień Seniora. W programie śmiechoterapia, neurojoga, a także warsztaty z obsługi smartfona czy aplikacji mObywatel. Popołudnie zwieńczą koncerty na scenie plenerowej i międzypokoleniowa potańcówka. Start o 15, a wstęp na wszystkie atrakcje będzie całkowicie wolny. Warto zaprosić babcię lub dziadka.
1: 12 na zegarach. Zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. A na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce Opolskie Ołany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic. W tym kierunku utworzył się 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. 0852, pościg. Zatrzymani mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
3: Kolejne newsy z kraju i ze świata w Radiu SK2 za godzinę, a ja tymczasem mam pytanie, kto już tęskni za wakacjami, za latem i komu marzą się palmy. Spróbuję coś zaradzić w tym temacie, bo za chwilę zagram w Dzień Gorącego Lata od Big Day, a potem jeszcze zabiorę Was na spacer do palmiarni. Najpierw jednak Sanach i Ten Stan. Tak zaczynamy tę godzinę radia śniadaniowego w Radiu SK2. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: tak właśnie z Marisą wchodzimy w sobotnie popołudnie w Radiu SK2. Jeżeli jeszcze szukacie pomysłu na ten dzień, co robić, zwłaszcza, że pogoda w wielu miejscach nie do końca sprzyja aktywnościom na zewnątrz, to może wybierzecie się do palmiarni. W naszym kraju takich miejsc jest sporo, a jedna z tych palmiarni, łódzka konkretnie, kończy 70 lat. Zawsze można spotkać tam odwiedzających. A co takiego ta palmiarnia ma w sobie, oprócz palm oczywiście, że ludzie do niej ciągną? Oto nasz reporter Daniel Tekliński zapytał odwiedzających.
1: Dlaczego warto do tej łódzkiej palmiarni przyjść?
2: Bo tu są bardzo stare gatunki, jeszcze fabrykantów palmy, więc warto przyjść zobaczyć. Zresztą w Polsce palm nie ma.
1: Jakie wrażenia?
3: No bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Super klimat. Można się poczuć tak gdzieś, jakbyśmy byli w egzotycznych krajach.
4: Oczy się cieszą, zieleń, wypoczywam.
5: Palmiarnia jest naprawdę pięknym, zadbanym miejscem. Ma tak piękne okazy roślin i również zwierząt, jak się okazuje, że naprawdę szkoda by było nie widzieć tego.
0: Warto zapamiętać, że palmiarnia, czy ta łódzka, czy ta zielonogórska, czy ta w Gdańsku Oliwie, czy jakaś inna, bo jest ich w Polsce kilkanaście, to zawsze jest dobry kierunek, zwłaszcza wtedy, kiedy jesienią czy zimą zatęsknimy za zielenią, ciepłem, bo przecież w palmiarni zawsze jest gorąco, no i odrobiną egzotyki. U nas nie egzotycznie, bo u nas 100% polskich hitów i to tych, które doskonale znamy. Za kilka chwil Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, najpierw Messiah, Każdego Dnia. To artyści, którym palma, mimo popularności, absolutnie nie odbiła.

Starsa ze swoim letnim hitem Czy będziemy się pamiętać? My w Radiu SK2 pamiętamy o różnych artystach i o różnych jubileuszach. W Radiu Śniadaniowym bardzo często lubię sięgać po płyty, które kończą 10, 15, 20, 30 lat. Dzisiaj już świętowaliśmy dekadę albumu B3 Beaty Kozidrak, ale teraz zabieram was w podróż do lat 90. i będzie o płycie, która kończy lada chwila 30 lat. Myślę tutaj o płycie pod tytułem Puk Puk. No i ciekawy jestem, kto pamięta, że była to pierwsza solowa płyta Kasi Nosowskiej, którą wtedy cała Polska kochała jako wokalistkę zespołu Hej. Zresztą tak jest do dzisiaj. Ale w pewnym momencie Kasia Nosowska postanowiła pójść własną ścieżką i też trochę solo ponagrywać. Brzmieniowo ta płyta oczywiście różniła się od tego, co na co dzień serwował zespół Hej, a jedną z piosenek, które promowały ten album, była piosenka Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przy okazji też piosenka wykorzystana w filmie Gry uliczne Krzysztofa Krause. Album Puk Puk doczekał się złotej

płyty, a Kasia Nosowska doczekała się jeszcze kilku solowych płyt, a w tym roku świętuje 30-lecie swojej solowej kariery. I z tej okazji po pierwsze nadchodzi nowy album, pierwsze single już znamy, ale też będzie specjalna trasa koncertowa z nowościami, ale także z tymi hitami, które przez lata od Kasi Nosowskiej solo dostawaliśmy. 13 listopada pierwszy koncert w warszawskim klubie Stodoła, potem jeszcze Wrocław, Gdańsk i Kraków. Jeżeli są wśród was pani Kasi Nosowskiej, to warto już teraz zadbać o bilety. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, to znaczy chcę powiedzieć, że mogą się wyprzedać. Kasia Nosowska na 30-lecie solowego albumu już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Kilka minut temu opowiadałem wam o 30-leciu albumu Puk Puk Kasi Nosowskiej, ale płyta, z którego pochodzi ta piosenka, też we wrześniu kończy 30 lat. To zespół Manam oczywiście, niezapomniana Kora i piosenka pod tytułem Po prostu bądź z albumu pod tytułem Łóżko. Łóżko pod koniec września będzie obchodziło 30-lecie i może wtedy w Radiu Śniadaniowym nieco bardziej się nad tym albumem pochylimy. No zresztą lata 90. to wspaniała dekada dla polskiej muzyki, hitów z tej dekady na naszej antenie nie brakuje. A jak wyglądalibyśmy, gdybyśmy rzeczywiście w latach 90. prowadzili programy w Radiu SK2? No to możecie zobaczyć chociażby na naszym Instagramie. Zresztą w ogóle polecam Instagram Radia SK2, bo tam radio od kuchni i mnóstwo informacji o polskiej muzyce.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
1: I po reklamie.

0: się dobrze, nie?
1: Bero, zupełnie tak jak ja, wychowany w Polsce. To ostatni z hitów, które mam dla was dzisiaj w Radiu Śniadaniowym. Za chwilę stery przejmuje Artur Jarząbek. A jeśli chodzi o fajne miasta w Polsce, w których coś się dzieje w ten weekend, to na przykład Nowy Targ, czyli prawie pod Samiuszkimi Tatrami. Tam w ten weekend Małopolska Tour, czyli akcja dla wszystkich fanów rowerów, tych bardziej profesjonalnych i tych bardziej amatorskich, bo na przykład jutro odbędzie się SK Kids Race, czyli zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. I tam też może na siebie wpadniemy, więc mam nadzieję, że do zobaczenia, a jak nie do zobaczenia, to do usłyszenia za tydzień o tej samej porze w Radiu SK2. Michał Hanczak, dobrego weekendu, cześć!
2: SK2. Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko ₩1,79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Mój tani weekend, moje Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
15: I po reklamie.
16: Jest 13, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEY. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwości wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
17: Dzisiaj w ciągu kilku minut. Możemy dostać obraz z kosmosu.
16: Mówi premier, a do tej pory na takie zdjęcia wojsko musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
18: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
19: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
0: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
16: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig. SK Kids Race.
1: A my zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami 100%. Najlepszej polskiej muzyki tylko w Radiu SK2. Godzinę 13 zaczniemy ze smakiem. Smakiem słów od Goi. Będzie bardzo nastrojowo. Jarząbek, kłaniam się. Dzień dobry, zapraszam do 18.00.

Ja wiem, bo już wielokrotnie to powtarzałem. Jestem troszkę nieobiektywny, bo bardzo lubię ten kawałek od męskiego grania. Tańczę. No ja też czasami tańczę, jak go słyszę, przynajmniej nóżka się rusza w lewo i w prawo. Moi drodzy, mamy dzisiaj sobotę. Piękny dzień przed nami. I takie mam pytanie, co wy robicie? Bo to, co ja robię, to oczywiście jest jasne. Siedzę tutaj w pracy z wami. Bardzo to zresztą lubię, bo bardzo lubię czytać, co czasami do mnie piszecie. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od was. Można też odzywać się do mnie na Messengerze. Co tam u was ciekawego w sobotę się dzieje? Dajcie znać.

ten utwór bardzo dobrze znacie, to Sylwia Grzeszczak i Bang Bang w Radiu SK2. 100% polskich hitów u nas tylko dostaniecie. No ale teraz coś, na co niektórzy czekają. Wiem to doskonale, bo tak jak rozmawiam z ludźmi, to mówią: panie Arturze, ten Artur Rojek to naprawdę fajne kawałki teraz robi. No i rzeczywiście tak jest. Nowość w Radiu SK2, Artur Rojek, Mirafiori, już teraz.

0: Wszystkie Artury to fajne chłopaki i Artur Gadowski również tym utworem to potwierdza. Potwierdza prawdziwość tego twierdzenia. I takich utworów mam dużo, dużo więcej, bo Radio SK2 to jest 100% polskiej muzyki i do tej polskiej muzyki już za chwilę wrócimy.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Takie buziaki na zakończenie godziny 13 w Radiu SK2, bo to są pocałunki od Sanach. Tak kończymy muzycznie godzinę 13. Po 14 wracamy do najlepszych polskich hitów. Na początek pojawi się Bryska.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
19: Tereny przy Tauron Arenie staną się wielkim centrum rozrywki i nauki. To w niedzielę 20 września, kiedy ruszy jubileuszowa, bo 10. wielka lekcja ekologii. Będą widowiskowe eksperymenty, pokazy mody z recyklingu i malowanie murali na żywo. Do tego będzie można zgarnąć darmowe sadzonki ziół za udział w warsztatach, a na finał imprezy międzypokoleniowa potańcówka pod gołym niebem. Wstęp całkowicie wolny, będzie można wpaść całą ekipą.
0: Jest 14, zaczynamy newsy, Marcin Procki. Zapraszam, nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
20: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
0: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim na wysokości węzła w Arlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
1: To samo będzie co z Portugalią.
15: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
0: Nam przewidują polscy kibice. Przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
16: No i już nam się trochę po 14 zrobiło w Radiu SK2. Za chwilę bryska, natomiast ja cały czas czekam na SMS-y od Was. 726 826 826. Co też ciekawego robicie w sobotę? Za chwilę pierwsze SMS-y pojawią się na antenie. Jarząbek, kłaniam się. Dzień dobry.

przy Manamie jakoś tak sobota leci łatwiej, lepiej, przyjemniej, milej i trochę nawet szybciej. W Radiu SK2 teraz SMS-y od Was. 726-826-826. Pod tym numerem zostawiacie mi informacje. To, co też ciekawego porabiacie w ten piękny dzień. No i na przykład Tomek napisał u mnie super news. Po 3 latach odkładania na później w końcu naprawiłem skrzypiące drzwi w szafie. Czuję się trochę jak bohater w domu. No, Tomeczku, to jest prawda, o której wszyscy wiedzą, że mężczyzna jak obieca, że coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu przypominać co 3 lata.

Kasia Cerekwicka, czyli gwiazda tej nowszej, jakby nie patrzeć, fali, przynajmniej w porównaniu chociażby z Budką Suflera, którą za chwilę wam puszczę. To będzie taki kawałek, który przeniesie nas naprawdę w odległe czasy, bo do roku 1975. Wtedy to powstał utwór Jest taki samotny dom z albumu Cień, wydanego właśnie w 75. roku ubiegłego wieku. I co ciekawe, ten utwór, który za chwilę usłyszycie, powstał w pośpiechu, jako ostatni na albumie. Ostatni, a stał się tak naprawdę jednym z pierwszych, jeżeli chodzi o polską muzykę. No to słuchamy, rozpływamy się w tych dźwiękach.

0: A ten utwór oczywiście znajdziecie na naszej polskiej gorącej 20. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam. Cały czas możecie oczywiście głosować na listę. Wczorajsze notowanie przyniosło parę niespodzianek, przyniosło też i parę nowości, które gdzieś być może na dłużej zadomowią się na tej liście, ale to wszystko oczywiście zależy od was. SK2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie. Macie na to znowu cały tydzień. No i za tydzień w piątek po 18 kolejne notowanie i kolejny raz możemy poczuć się bardzo mile, bądź niemile zaskoczeni, w zależności od tego, czy nasz ulubiony artysta pójdzie w górę, czy może spadnie. SK2.pl. Tam wchodzicie i tam głosujecie.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Od 7 do 19 września Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Proszę bardzo, to się wszystko fajnie i ładnie składa. Bajm, dwa serca, dwa smutki, no i wszystko oczywiście w Radiu SK. 100% polskiej muzyki tylko u nas dostaniecie. I zaraz to jeszcze bardziej udowodnię, bo po godzinie 15 kolejna porcja tej najlepszej polskiej muzyki. Kasia Kowalska zacznie nam godzinę 15 muzycznie.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: I po reklamie.
0: No proszę bardzo, człowiek się nie zdążył obrócić trzy razy, a tutaj już godzina 15 wybiła. Dobra, nie ma sprawy, bierzemy to w takim razie na klatę. Wysłuchacie Radia SK2, czyli 100% polskich hitów. No i za chwilę posłuchacie też o nowym unijnym prawie. Wyobraźcie sobie, że w końcu chyba nikt nie będzie narzekał. Jarząbek, dzień dobry, kłaniam się, Kasia Kowalska już teraz.

Warto bez końca, to jest taki przekaz podprogowy od Oskara Cymsa, żeby go słuchać bez końca. I można to robić na przykład w Radiu SK2, gdzie dostajecie 100% polskich hitów. No i teraz, słowo się rzekło, wracamy do tej sprawy unijnej, o której wam mówiłem, czyli nowe prawo, które ma niebawem i u nas obowiązywać. Na przykład zepsuła wam się lodówka albo pralka. To już nie musi oznaczać, że będziecie musieli kupić nowy sprzęt, bo nowe unijne przepisy dadzą nam, klientom, prawo w końcu do naprawy i taka naprawa ma być i łatwiejsza, i tańsza niż kupowanie nowej pralki. Takie przepisy niebawem miałyby obowiązywać też w Polsce. Jeżeli chodzi akurat o pralkę, to dla mnie czysty zysk.

Wyobraźcie sobie, że dostałem właśnie zdjęcie pieroga od Justyny. Podobno takich pierogów jest już 120, a ma być około 200, bo część idzie do zamrażalnika. I tak, Justynie, mija sobota. Napisałem mi o tym na 726-826-826. No to Justyna, to w takim razie za twojego pieroga ja ci daję nowość. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.

0: Człowiek kiedyś marzył o tym, żeby takiego konika mieć, żeby się nim bawić. A dzisiaj, proszę bardzo, u mnie konik na biegunach stoi gdzieś zakurzony na strychu. A dzieci? Dzieci wpatrzone w ekrany. A to smartfon, a to telewizor, a to jakaś konsola. No, czasy takie, że konik by się uśmiał. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych

0: No i proszę, jak klimatycznie można zakończyć godzinę 15? Można, oczywiście, że tak, jeżeli w głośnikach gra Kaśka Sochacka. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami, zostańcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupach innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Pomidor czerwony polski 5,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: To jak, gramy w ciepło-zimno?
8: Czapka?
7: Zimno.
9: Koc?
7: Cieplej.
8: Grzejnik?
7: Gorąco.
9: To nowe ogrzewanie.
7: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
10: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
23: Stety albo niestety, kalendarzowa jesień zbliża się wielkimi krokami, a nowa huta gotowa jest na jej oficjalne powitanie. W niedzielę, 13 września, Park Ratuszowy pomieści festiwal Zaklęte w Dyni. Tam będzie takie pomarańczowe królestwo, a to już 14 edycja tego festiwalu. Na mieszkańców czekają warsztaty rękodzieła, kiermasz lokalnych przetworów, atrakcje sensoryczne dla najmłodszych oraz tradycyjny poczęstunek gorącą dyniówką.
0: Godzina 16 minęła, no to my nie zwalniamy. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już teraz w Radiu SK2. Na początek Grzegorz Chyży w utworze Kochanie to ja. Ja jestem trochę inny niż pan Grzegorz, bo mnie, jak się żona na przykład pyta, kto zostawił te skarpetki na środku pokoju, to ja odpowiadam, kochanie, to nie ja. Jarząbek, kłaniam się, dzień dobry.

To oczywiście na takie mocne uderzenie, które doskonale pasuje chociażby jak do jakiejś dłuższej trasy. A jeżeli wy lubicie rych silnika, zapach palonej gumy, to zapraszam do Czech, bo tam był i slalom, i parkowanie, i podczepianie. A to były tylko niektóre z kilku umiejętności, które prawdziwy kierowca ciągnika powinien posiadać. Bo w Czechach właśnie zmierzyli się ze sobą ci najlepsi. Każdy miał do pokonania specjalnie przygotowany tor przeszkód. Najlepsi oczywiście nie odchodzili z pustymi rękami. O nie, bo jak na mistrzów traktorów przystało, mogli liczyć też na trochę siana.

Ależ nam się kumulacja zrobiła, bo z jednej strony mamy Demono, a z drugiej strony za chwilę Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk w utworze, który no na pewno znacie. Na pewno znacie, chociaż sam tytuł może niewiele wam powiedzieć. Rysunek na szkle. To jest tytuł tego utworu. 76 rok ubiegłego wieku. Wtedy wychodzi, no i zaczyna być od razu niemalże z marszu. Jednym z najważniejszych utworów nagranych przez Krzysztofa Krawczyka. Nieodżałowanego Krzysztofa Krawczyka. Dobrze, ja już nic nie mówię, w takim razie przenosimy się do lat 70. ubiegłego wieku i słuchamy.

0: Młoda, utalentowana i dlatego też oczywiście bardzo lubiana. W Stanach, w Radiu SK2, ITP, ITD, no to skoro mamy młodość z jednej strony, to zapraszam i na drugą stronę. Tam po tej drugiej stronie jest George Baylor, czyli człowiek, który ma już grubo ponad 80 lat, a robi absolutną furorę w internecie. Stylizuje się na kowboja, no i pokazuje, co też potrafi robić z taką bronią, którą znacie doskonale z westernów, czyli z tymi koltami, karabinami. Filmiki publikuje w internecie i tam już zebrał ogromną rzeszę fanów. Czyli tak, internet i stara broń. Czyli jak widać, rozstrzał zainteresowań też ma ogromny.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
17: I po reklamie.

0: klasyk na zakończenie godziny 16, czyli Lady Punk, siódme niebo nienawiści. My z miłością do was, moi drodzy, podchodzimy. Więc jeżeli Lady Punk kończy godzinę 16, to godzinę 17 musi zacząć nie kto inny, jak tylko Perfect.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Odśwież mieszkanie.

0: Jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
5: Zauważyliście, że jak się patrzy tak za okno, to już tak jest mocno, mocno szaro? No niestety, moi drodzy, jesień się zbliża, niedługo zegary będziemy przestawiać. Na razie czas jest po staremu, czyli minęła godzina 17, a 17 muzycznie zaczynamy razem z Perfektem. Perfekcyjne rozpoczęcie. Ja, Jarząbek, kłaniam się.

W Radiu SK2 ostatni dzień lata od Gipsa, Igo i Formana. I ostatni dzień lata coraz bliżej, a lato, no to lato przynajmniej było pełne niespodzianek. Są takie rzeczy, które zaskakują również i mnie, chociaż już wiele rzeczy widziałem. Wyobraźcie sobie, że w stanie Waszyngton w USA odbywają się co roku zawody w udawaniu ślimaka. Tylko no spokojnie, są to zawody bardzo emocjonujące, bo zawodnicy na trasie wcale się nie ślimaczą, absolutnie że nie. A to wszystko dlatego, że na najlepszego na mecie czeka sałata. Albo jak to woli, kapucha.

Dominik Dudek, który już kilka razy był na naszej polskiej gorącej dwudziestce, właśnie wybrzmiewa, natomiast już za chwilę Liwka, która na tej gorącej dwudziestce całkiem nieźle się rozgościła. Miejsce czwarte, moi drodzy, po ostatnim notowaniu, bardzo ładnie, Liwka idzie cały czas w górę, zdobywa wasze głosy. Jeżeli chcecie jej coś więcej dołożyć, no to zapraszam sk2.pl, tam możecie głosować na najlepsze polskie hity. Kolejne notowanie już w piątek po godzinie 18, a więc macie jeszcze całkiem sporo czasu, żeby wejść, zastanowić się, no i oczywiście zagłosować.

0: Mocny głos, mocny utwór, krakowski Spleen od Madamu w Radiu SH2. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów, a tymczasem zapraszam was do Chędzierzyna Koźla. Tam policja nałożyła mandat na panią kierowcę samochodu osobowego, która, uwaga, przewoziła kanapę tym samochodem. Taką kanapę, wiecie, do siedzenia w pokoju, w salonie, ale tą kanapę przewoziła na tylnej kanapie swojego samochodu osobowego, wiecie, z otwartymi drzwiami. No to nie umknęło oczywiście uwadze policji, która tą panią ukarała mandatem. Mnie zastanawia tak naprawdę tylko jedno. Za co ten mandat? Czy za to, że kanapa była w ten sposób przewożona, czy może za to, że kanapa jechała bez fotelika?
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja.
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen. I po reklamie.

0: nie powiem hip hip hura, ja nie wykrzyczę tego, co Sanach wyśpiewała. O nie, bo mi po prostu smutno, że muszę już iść do domu i nie mogę z wami spędzić jeszcze więcej czasu, ale są już inni, którzy czekają na moje miejsce. Tak więc po godzinie 18 dużo więcej najlepszej polskiej muzyki. Zapraszam was, żebyście zostali z nami i zobaczyli, co mamy wam do zaoferowania. No i pamiętajcie, że sobota cały czas trwa. Jeszcze parę godzin tej soboty zostało, a po sobocie jest jeszcze niedziela i dopiero później poniedziałek. I my słyszymy się w poniedziałek po 6. Jarząbek, kłaniam się, do usłyszenia, do poniedziałku!
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
17: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
18: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Pan Rymbi Szewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: I po reklamie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
3: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
4: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
6: Szalik?
5: Zimno.
7: Herbatka?
5: Cieplej.
6: Grzejnik?
5: Gorąco.
7: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
5: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
8: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Less mess, less stress.
12: I po reklamie.

0: Słuchać już.
1: Reklama.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

2 Kraków.